0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, w polityce jest tak, że jak się dzwoni albo pyta posłów, ministrów opozycyjnych i rządowych, to każdy ma z tyłu głowy przekaz dnia. Każdy ma z tyłu głowy to, co może powiedzieć, a czego nie może, kiedy trzeba ugryźć się w język. A teraz z nami Jan Strzeżek, człowiek, który język gryźć już nie musi. Jako były szef gabinetu politycznego trzech ministrów gospodarki, kiedyś przy Jarosławie Gowinie, później przy kolejnych ministrach już w kolejnym rządzie. Dziś poza czynną, bieżącą polityką. Dzień dobry, Janie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
1: No
2: i tak,
1: właśnie.
2: Już przekaz dnia mnie nie dotyczy. Kiedyś sam nawet taki układałem.
1: Jak to jest? W sensie, jak się patrzy na politykę dzisiaj bez tych okularów, to i bez tego homonta, można powiedzieć, które narzucają czasem takie przekazy i ta czujność, żeby broń Boże nie zaszkodzić sobie albo innym, to co wyłania ci się z tego obrazu polityki na rok przed, no rok z hakiem niewielkim przed wyborami? Kto tutaj może rozdać te główne karty i co zdecydować o tym, kto będzie rządził naszym krajem po przyszłorocznych wyborach?
2: I to będzie pewnie najgorsza odpowiedź, jakiej się, obawiam się, spodziewałeś, ale niestety ona musi paść, że gdybym powiedział, że wiem, to bym ciebie i naszych słuchaczy po prostu okłamał, dlatego że w tym momencie nikt nic nie wie. To jesteśmy, posłużę się analogią piłkarską, w 50. minucie meczu jest 2-2. Obie drużyny mają sytuację, ale nikt nie przewidzi, czy to się skończy wynikiem 4-2, czy będą jakieś zmiany, czy może jednak się to skończy remisem, a wszystkie te scenariusze są na stole. Fakty są jednak takie, że jak gdybyśmy rozmawiali półtora miesiąca temu, to oczywiście część publicystów i część, także ja, zakładałem, że do rozpadu PiSu jeszcze w tym momencie nie dojdzie, a teraz rozmawiamy w zupełnie nowej rzeczywistości. Jakbyśmy porozmawiali 2 lata temu, to ktoś, kto by postawił tezę, że Szymon Hołownia będzie na obrzeżach polityki również po tym całym serialu, jakim był Sejmflix, raczej byłby potraktowany jako szalona ocena polskiej polityki. Dzieje się w tej kadencji naprawdę sporo i mam wrażenie, że to jednak niezależnie od wyników, to kolejna kadencja będzie tą kluczową z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński już nie będzie odgrywał takiej roli, a pewnie w związku z tym także również Donald Tusk pewnie będzie myślał o jakimś swoim następstwie. To też zresztą w przestrzeni publicznej już się pojawia.
1: No dobrze, ja rozumiem, że na rok przed wyborami trudno nam oszacować to, co się może wydarzyć, jaki zwrot akcji, jaka taśma, jaki news, jaki błąd jednego, drugiego, trzeciego polityka może uruchomić lawinę, ale co twoim zdaniem może być, będzie kluczowe dla tego wyniku? To znaczy to, czy jedni i drudzy się jakoś dogadają, jeśli chodzi o listy wyborcze, bo jest też taka teza i powiem szczerze, że mnie jest do niej blisko. Nie wiem, jak ty z perspektywy człowieka, który widział to od wewnątrz, do tego podchodzisz, że najważniejsi są ci wyborcy, może ich jest 8, może 12, może 15%, którzy dzisiaj może nawet nie słyszeli, że Morawiecki odszedł z PiSu, może nie słyszeli, że Hołownia za chwilę może wejść do rządu, a Pełczyńska na łęcz z niego wylecieć, może nawet nie znają nazwisk wszystkich ministrów, zagłosowali te 3 lata temu na trzecią drogę na przykład głównie, bo mieli dość już PiSu. Dzisiaj są trochę zniechęceni do rządu obecnego, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobią za rok. Jak do nich dzisiaj dotrzeć i czy to rzeczywiście jest kluczowa grupa wyborców?
2: To są dwa takie segmenty, moim zdaniem, wyborców. Pierwsze to jest to mityczne centrum. To są najczęściej, to są wyborcy albo PiSu, albo Platformy, które muszą mieć jakąś przestrzeń do tego, żeby znaleźć się gdzieś po środku. Taką przestrzenią była dla nich w 2023 roku trzecia droga. A drugi segment wyborców to są wyborci, którzy się wkurzą. To znaczy oni muszą dostać chwilę przed wyborami jakiś taki sygnał albo całą serię sygnałów, które ich zmobilizują do tego, żeby na wybory pójść. Ja myślę, że takim tematem, który może być rzeczywiście istotnym i jest bardzo ciężki z perspektywy obozu rządowego, to jest sytuacja w służbie zdrowia i sama służba zdrowia jako temat. No, rząd, nie ma co ukrywać, będzie miał problem, żeby o służbie zdrowia mówić ze względu na to, że każdy, kto ma z publiczną służbą zdrowia do czynienia, no to zauważa, że coś nie działa, bo jeżeli czeka się na lekarza, specjalistę bardzo długi okres, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to cała afera w Szpitalu Południowym już na pewno przyklei się do końca tej kadencji do rządu. Zresztą no, skandaliczna afera. skandaliczna sytuacja z tym radnym, młodym radnym z
1: Platformy. Ale to wejdę ci w słowo. Ja to generalnie intuicyjnie bym się zgodził, ale potem przychodzą wyniki oglądalności na przykład, albo klikalności w mediach. Teraz podzielę się jakąś wewnętrzną wiedzą ze strony tej medialnej. I ludzie wcale nie chcą słyszeć debat o służbie zdrowia, nie wierzą politykom, że oni znajdą jakąś złotą receptę na to, żeby poukładać dobrze szpitale i przychodnie, że wszyscy narzekają, wszyscy mają tego dość, wszyscy mają pretensje do kolejnych ministrów zdrowia od prawa do lewa, ale że to nie jest coś, co zagrzeje i zmotywuje jednego czy drugiego wyborcy, żeby zagłosować na jedną czy drugą partię.
2: Która czy intencją było to, że w całej historii o Szpitalu Południowym nie została odkryta tak naprawdę jedna najistotniejsza rzecz, która, tak mi intuicja podpowiada i w sumie logika też, zostanie ujawniona pewnie chwilę przed wyborami, czyli lista beneficjentów Saloniku Bipowskiego w Szpitalu Południowym, i to już będzie emocja, to znaczy już pokazanie konkretnych ludzi, pewnie, niestety, nazwisk konkretnych polityków, którzy korzystali z przywileju bycia przed innymi, to znaczy są taką personifikacją patologii władzy, to znaczy tego, że człowiek władzy może więcej w przerównaniu do normalnego człowieka, normalnego obywatela, no to już może być taki sygnał, który dla części wyborców będzie albo demobilizujący w przypadku elektoratu obozu rządowego, albo będzie mobilizujący w przypadku tych normansów, żeby zagłosowali na inne środowiska polityczne. I uważam, że pod tym kątem ta afera nie jest domknięta. Ona się, jak mówimy o klikalności, klikała świetnie, to znaczy... Portal Zero, który ją opublikował, był dzięki temu najchętniej poczytnym portalem w czasie, kiedy ta afera pojawiła się w przestrzeni publicznej.
1: Słyszałem polityków w Koalicji Obywatelskiej, to już przycichło, dzisiaj na tapecie to jest zonda krypto, cała historia serialu, który będziemy pewnie obserwować, czyli zeznań pana Krala, tego co w jego SMS-ach, w jego mailach, w jego rozmowach i tak dalej, i tak dalej.
2: No chociaż tu też się rozdźwięk pojawił, mianowicie Sławomir Nitras wczoraj wieczorem już powiedział, że mu się bardzo nie podoba to, że Roman Giertych broni Przemysława Krala. No takie sytuacje są, jak mówimy o przekazie dnia, a tutaj podobno przekazu dnia jeszcze nie było, bo pan poseł Nitras opowiadał o tym, że to jest jego prywatna opinia, są z perspektywy piszących przekaz dnia najgorszą rzeczą, dlatego że wtedy przekaz się rozjeżdża i druga strona może bić jak bęben i pokazywać rozbieżności w jednym obozie politycznym. Mówiąc brutalnie szczerze, z przekazem dnia jest tak, że on nie musi być najwybitniejszy, ale musi być powtarzany przez wszystkich spójnie. Inaczej absolutnie się cała linia załamuje.
1: No dobra, to wracam do pytania, co twoim zdaniem będzie kluczowe poza tymi historiami, o których powiedziałeś, to znaczy błędy jednych i drugich, czy tego rodzaju czarne łabędzie pod tytułem zonda krypto i liczenie na to, że coś będzie przełomem, bo PiS bardzo mocno liczył na to, że właśnie Szpital Południowy będzie takim przełomem, który utopi koalicję Tuska. Dzisiaj słyszę nadzieję u ludzi władzy, że no zobaczy pan, panie Marcinie, jak ten Kral zacznie sypać na poważnie. Ważnie, to się posypią te wszystkie domki z kart prawicowych polityków, którzy już liczą na to, że za rok wrócą do władzy.
2: To akurat afera zonda krypto, tak jak jest oczywiście brzydka i cała sytuacja w związku z tym, mam wrażenie, że ona jest trochę bardziej abstrakcyjna niż afera Szpitala Południowego. To znaczy, każdy jest z nas w stanie sobie wyobrazić, że miał być 50. w kolejce, a dzięki temu, że ma stosowną legitymację partyjną, jest pierwszy albo drugi. To jest w pełni zrozumiałe. A już cała historia z kryptowalutami, ja nie wiem, jak działają kryptowaluty. Mimo, że jestem młodym człowiekiem, nie do końca wiem, jak to działa. Ona jest trochę bardziej abstrakcyjna. No, zegarek Piesiewicza na pewno może być jakimś symbolem, ale też nie takim jak kilkanaście lat temu zegarek ministra Nowaka. Tutaj ja bym to oceniał. Suma błędów, które popełnią przedstawiciele tych wszystkich obozów politycznych, szczególnie też, że teraz możemy mieć do czynienia z kampanią, gdzie to już nie tylko dwóch największych aktorów, czyli PiS i Platforma, będą prowadzili kampanię. To też zależy od tego, czy Platforma będzie w stanie przekonać partnerów rządowych do wejścia na wspólną listę. Ja osobiście jestem dość daleki od takiego pomysłu. Uważam, że to raczej nie zda egzaminu, co w 2019 już Koalicja Europejska, której autorem był Grzegorz Schetyna, przerabiała. Połączyli się wszyscy, przegrali. To tak nie działa, że da się zsumować elektoraty. Więc suma błędów. I też po stronie prawicowej szalenie jest istotne, co zrobi prezydent Nawrocki. Dlatego, że jeżeli byśmy spojrzeli tak na serio, no to poza oczywiście Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem, no to w tym momencie prezydent Nawrocki ma niesamowitą możliwość, żeby we współpracy z Mateuszem Morawieckim i Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem doprowadzić do unieszkodliwienia PiSu, to znaczy do absolutnego przetasowania na prawicy. W tej chwili prawica to już nie jest tylko Jarosław Kaczyński. Na samym poziomie parlamentarnym jest kilku liderów, bo jest Mateusz Morawiecki, jest oczywiście Kaczyński, jest Bosak z Mentzenem i Grzegorz Braun, który może ma nieliczną reprezentację parlamentarną, ale jego sondaże, których też nie przeceniam, ale cały czas są bardzo wysokie, plus dobry wynik.
3: Nieliczni, ale fanatyczni, jak się mówi o niektórych.
2: Jak się mówi, już analogią piłkarską, dalej kibicowską tym razem się posługując. Tak, więc to szczególnie ta strona prawicowa jest ciekawa. Pytanie, czy coś się jeszcze pojawi w centrum, bo to jest taka przestrzeń, gdzie zawsze chętnie się jakieś projekty polityczne przed wyborami pojawiają.
1: Profesor Matczak słyszę, że ma taką chrapkę.
2: No to chrapkę można mieć, to jest tak, z partiami centrowymi w Polsce jest tak, że najczęściej ich potrzebują sami działacze tych partii, bo one mają zawsze świetny program, one w ogóle robią fajni ludzie i one są często bardzo dobre pomysły, tylko one mają jeden mankament, to znaczy niespecjalnie ktoś chce na nie głosować. I często dobre pomysły, przecież na przykład pomysł 500+, to chyba był w ogóle autorski pomysł PJN-u, była taka partia,
1: to nie wiem, czy to się słucha, czy pamiętają. 300+, wtedy 400+.
2: Koncepcja dodatku na dziecko. I tak. Super fajny pomysł, tylko zasadniczo partie centrowe nie generują emocji, w związku z tym nie generują jakiegoś poparcia, a potem najczęściej znikają i są potrzebne jako element szerszego obozu. Taką rolę spełniało Porozumienie, które sam byłem przez wiele lat zaangażowany, jak zwróciłeś uwagę na początku tej rozmowy. I podejrzewam, że teraz PiS-owi takiego Porozumienia brakuje, już abstrahując od odejścia Mateusza Morawieckiego, czyli takiej centrowej strony. I także po drugiej stronie, czyli po stronie rządowej, podejrzewam, że będzie większa potrzeba, żeby PSL był tym konserwatywnym skrzydłem, rywalizującym po trochu o tych centrokonserwatywnych wyborców. I mówię specjalnie centrokonserwatywnych, dlatego że nawet jeżeli Polacy się tak nie definiują, to wszystkie badania pokazują, że statystyczny Polak jest centroprawicowy, nawet jeżeli tego tak nie ocenia.
1: No i to powoli będziemy musieli lądować. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Gdyby dzisiaj pójść do politycznego bukmachera i postawić miałbyś parę orzechów, to na jaki scenariusz, jeśli chodzi o przyszły rok?
2: To stawiam przynajmniej 6 klubów parlamentarnych w kolejnej kadencji. I to jest, uważam, 6 klubów, dlatego że będziemy mieli klub Brauna, klub Mentzena, klub Bosaka, bo moim zdaniem, a zresztą sam wiesz, że jaka jest sytuacja w Konfederacji, że to pewnie małżeństwo będzie tylko do najbliższych wyborów.
1: Tak.
2: Pójdą razem, bo to się jeszcze spina, więc mamy 3 konfederacje tak naprawdę, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Mateusza Morawieckiego. I tu jest jeszcze pytanie, czy 6 to nie jest za mało, bo pytanie, co się stanie po stronie rządowej. Więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie trochę przypominający Sejm. Nawet 8, bo jeszcze tak, Lewica.
1: Czyli powrót lat 90., kłótnie, chaos i jedna wielka mózga.
2: To nawet ta kadencja pokazuje, że formuła 4 koalicjantów jest już szalenie ciężka. To znaczy w poprzednich rządach PiS-u narzekano na to, że jest 3 koalicjantów do pewnego momentu i to już było momentami trudne z perspektywy rządzenia państwem. Teraz przy 4 jest jeszcze trudniej, a proszę sobie wyobrazić, i tutaj zwracam się do naszych słuchaczy, co to będzie, jak kierownictwo koalicji będzie liczyło 6-7 osób. Ja już widzę pierwszy problem, tyle gabinetów dla wicepremierów w kancelarii premiera nie ma.
1: To się przerobi kolejne 2, to znając zdolności.
2: A to w ramach anegdoty jeszcze mogę na koniec? Zapisu tak było. W pewnym momencie, jak masowo powoływano ministrów w kancelarii premiera, to trzeba było urzędników eksmitować z poszczególnych pokoi po to, żeby z 3 pokoi dla urzędników robić gabinety dla ministrów.
1: Świetna sprawa.
2: Więc można, praktyka
1: wszystko,
2: jest.
1: Wszystko przed nami będzie się działo. Na pewno jeszcze nie raz zadzwonimy. Jan Strzeżek, dziękuję pięknie za tę
2: rozmowę. Kłaniam się nisko.
1: Dobrego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Michał Kolanko z redakcji Rzeczpospolitej, dziennikarz, publicysta tegoż periodyku. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: Ruszył Kampus Polska. Lada moment ruszy też wydarzenie dla młodych w Juracie, które organizuje Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. No i zazwyczaj ta końcówka sierpnia upływa pod znakiem tego rodzaju politycznych eventów, ale trochę oderwanych od takiego codziennego życia partyjnego. Twoim zdaniem to jeszcze jest w tym życie i potencjał na coś więcej? No bo Trzaskowski dwa razy wybory prezydenckie przegrał, entuzjazmu wokół niego już nie ma tyle, ile było kiedyś. No a impreza Karola Nawrockiego na razie ma format no, dość szczelny, o tyle, że zostali nam zaproszeni, wydelegowani młodzi ludzie, ale nie będą to publiczne wydarzenia. O co chodzi jednemu i drugiemu prezydentowi Warszawy i Polski?
2: Myślę, że łatwiej chyba powiedzieć, o co chodzi prezydentowi Warszawy, bo jednak wydaje się, że Rafał Trzaskowski nie będzie raczej kandydatem Platformy Obywatelskiej w 2030 roku na prezydenta Polski. Tak się wydaje, że to raczej jest wykluczone. Możemy podyskutować, kto może być takim kandydatem, ale to raczej nie będzie Trzaskowski. No politycy mają coś takego, że też szukają swojego politycznego dziedzictwa, tak? I wydaje się, że Kampus Polska, jeśli rzeczywiście spełni się taka zapowiedź, która chyba nawet wybrzmiała już na tym wokół tego otwarcia, że Kampus był, jest i będzie, że jest jakąś taką instytucją wspierającą to szeroko pojęte środowisko Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej, czy dzisiaj Koalicji Rządzącej, no wspierającą w takim dużym uproszczeniu, ale jednak pokazującą właśnie otwartość na nowe idee, na nowe pomysły, na słuchanie młodych, czyli same dobre rzeczy politycznie. I że Trzaskowskiemu chodzi o po prostu budowę tego dziedzictwa, tak mówiąc wprost. No bo wszystkie te tezy o tym, że Kampus będzie jakimś startem nowej partii Trzaskowskiego, że Kampus sprawi, że młodzi poprą Trzaskowskiego. Te akurat tezy się nie sprawdziły, ale może się sprawdzić taka teza, że Kampus po prostu będzie elementem takiego politycznego dziedzictwa prezydenta Warszawy. Przecież wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby 2029 roku miała być zdjęta dwukadencyjność. Więc Być może to jest jakiś poza zmianami w Warszawie, którymi się Trzaskowski chwali. No to może być takie trwałe jego dziedzictwo, taka nowy taki zwyczaj, instytucja. I dlatego ten kampus chyba po prostu jest znów w tym samym zresztą miejscu.
1: Na pewno dyskusje w ramach kampusu to trzeba oddać niezależnie od poglądów, sympatii i antypatii. Są ciekawe i padają tam trudne i niełatwe pytania. To jeszcze tylko jedno pytanie, po co w takim razie prezydentowi Nawrockiemu taki mini kampus, nazwijmy to trochę na użytek naszej rozmowy, chociaż ludzie pana prezydenta odżegnują się od porównań z imprezą Rafała Trzaskowskiego. Tam ta ma być polityczna, tu ma być po prostu dyskusja z młodymi. Karol Nawrocki pobiega z młodymi, pośpiewa im z Kolim, pograją w piłkę, posłuchają paru debat. No ale w jakiejś logice, no to jest trochę to, co Rafał Trzaskowski robi pod Olsztynem.
2: Myślę, że tak. Zwróćmy uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, no też to kiedyś tam, kiedy było więcej o tym kampusie mowy, bo mam taką dygresję, to proszę, mam nadzieję, że organizatorzy Kampus Polska, którzy zresztą mnie zaprosili do disclaimer, ja prowadzę jeden z paneli na Kampus Polska przeszłości, ale o historii, bo tam będzie panel o Komitecie Obrony Robotników i o tym, jak ma jeszcze dzisiaj znaczenie ta idea KOR-u z lat 70. dzisiaj dla też aktywistów, dla młodych, więc ja zostałem jakby zaproszony na ten kampus, będę ten panel prowadził. No to wiele osób mogło być trochę zaskoczonych, że w ogóle ten kampus się odbywa, tak? To tak myślę, że nie było jakiejś specjalnej akcji promocyjnej tego kampusu. Do czego zmierzam? Że na pewno wcześniej, gdy było więcej mowy o tym kampusie, no to politycy prawicy, pewnie też to słyszałeś, no gdzieś tam narzekali w kuluarach, że że PiS nie ma takiego kampusu, żeby chcieli mieć.
1: Były nawet próby gdzieś tam organizowania jakichś takich dziwnych
2: Były.
1: Ale nie wyszło chyba.
2: Nic nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. I paradoksalnie to prezydent dopiero podniósł tę rękawicę, używając takiej przenośni. To spotkanie przyszłość.pl, to spotkanie przyszłość.pl, takie to jest chyba hasło, się odbędzie w

0: Inna, tak bym to ujął. Na podsumowanie pierwszego roku prezydentury, no to jak ja tam byłem po prostu relacjonować dla Rzeczpospolitej to wydarzenie, no to miałem takie wrażenie, że akurat bardzo niewiele tam było, niewiele przyszło młodych osób. A z drugiej strony prezydent, no chyba zdaje sobie sprawę, jego doradcy i strategzy na pewno, że młodzi no byli bardzo ważni dla jego, to jest oczywiste, że to sondaże wszystkie pokazywały poparcie dla prezydenta tej grupie, częściowo zapośredniczone, tak się wydaje, no w poparciu dla prezydenta u Konfederacji, tak? Uh-huh. Że prezydent chce trzymać taki kontakt i no, mieć taki fokus na grupę fokusową złożoną z tych tam 800 czy tam z 1000 i takie chyba gdzieś tam liczby krążą młodych ludzi w Juracie i też pokazywać no, coś nowego. Ale to wydarzenie jest dużo, mam wrażenie, no dużo na razie bardziej tajemnicze w jakimś sensie, no bo kampus, no, formuła kampusu jest dosyć już znana. To jest piąty przecież, ten, który trwa w Olsztynie. No i wiadomo, czego się spodziewać. Będzie też premier Tusk, będą być ministrowie, będzie Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, no więc to wszystko w jakimś sensie było i to nie jest zarzut, no ale ta formuła jest po prostu znana. Z prezydentem jest inaczej. Prezydent lubi ewidentnie też tak trochę zaskoczyć, bo ten 6 sierpnia też nie był typowy.
1: To prawda. Prezydent szuka gdzieś tych kanałów i furtek komunikacji, których dotychczas przynajmniej w roli głowy państwa nie było, bo Andrzej Duda ani imprez na swojej rocznicę swojego wyboru czy zaprzysiężenia, ani takich kampusów mini w ośrodkach że prezydenckich nie robił, ale zostawiając na chwilę te wydarzenia dla młodych, chciałem ci zapytać o twój tekst na stronach Rzeczpospolitej. O tekst, którym stawiasz tezę, że rząd pana premiera Donalda Tuska i cała koalicja rządowa no siłą rzeczy od września, czyli no w zasadzie już poza kilka dni, a w gruncie rzeczy to już teraz wchodzi w tryb rządowy i że symboliczne było odejście z rządu...
0: Wyborczy,
1: przepraszam, nie rządowy. Właśnie z rządowego trochę wyborczy, że to ma być trochę inny tryb działania i że symbolem tego było odejście Macieja Berka, który, no, jak rozumiem, teraz będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To też sporo kontrowersji i pytań o to, czy tak to powinno wyglądać. Ale zostawiając trochę te kontrowersje, na czym polega ta zmiana, twoim zdaniem, przejścia z trybu rządowego czy administracyjnego na tryb kampanijno-wyborczy?
0: Ja myślę, że premier Tusk zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy, tak, że inaczej trochę niż można by zwykle powiedzieć, że czas, że w polityce zwykle czas działa na niekorzyść rządzących, że się bardziej zużywają, ale myślę, że premier Tusk wychodzi z takiego założenia, że ma jeszcze trochę czasu właśnie na, że musi rozkręcić kampanię, żeby mieć szansę, żeby wygrać, tak? I ja uważam, że to jest jakby takie generalne takie założenie. Z jednej strony też jego doradcy i pewnie on sam, bo to chyba jest tak, że to u ciebie zresztą parę miesięcy temu Szymon Hołownia w podcaście Polsatu powiedział, że premier Tusk sobie, tylko sam siebie słucha.
1: Tak, tak.
0: I wydaje się, że premier Tusk sam po prostu doszedł do wniosku, że nie potrzebni do tego żadni doradcy, nawet bardzo zasłużeni, że bardzo tacy długo przy nim, że po prostu trzeba wykorzystać ten czas, który on ma na właśnie mobilizację po pierwsze swoich zwolenników, a po drugie no, całkiem łatwo zauważyć, że i to właśnie mówią ludzie z rządu, że cykl przy tym dzisiejszym trochę braku pośpiechu, że tak się wyrażę, i pewnej inercji koalicyjnej też, że wprowadzenie dzisiaj ustawy sprawia, że ona za 10 miesięcy przechodzi przez rząd i trafia na biurko prezydenta w najlepszym razie. I takie są szacunki w rządzie, więc uznano chyba, Donald Tusk doszedł do wniosku, patrząc też na to przecież jako doświadczony polityk, że to, co dzisiaj zaproponuje, no to w najlepszym razie dzisiaj trafi do końca kadencji na biurko prezydenta, który może to oczywiście zawetować, tak jak najpewniej zawetuje na przykład te zmiany podatkowe. Więc ja rozumiem, że żadnej jakiejś wielkiej legislacji, że to okno się zamknęło lub zamyka, że ostatnią taką, bo po tym tekście było też sporo w internecie takich szyderstw, że no jakie te reformy rząd przyjął, skoro kończy się czas reform i zaczyna się czas wyborczy,

0: Ale jednak ja uznaję, że no, choćby reforma Państwowej Inspekcji Pracy, że na KPO i tak dalej, safe, że ja to tak rozumiem, że premier Tusk uznaje, że czas takiej skomplikowanej, długoterminowej legislacji, wokół której będzie też wojna w koalicji, po prostu się zamyka. Że czas na właśnie ostatnie rzeczy, które mogą ewentualnie stać się prawem, realizację tych unijnych spraw, porządki, działania kryzysowe, a poza tym właśnie kampanie. Ja z tego też wnioskuję, że premier Tusk też musi chyba uznawać, że po prostu w pewnym momencie musi ruszyć w Polskę. I to się właśnie no to... łączy się tylko jedno zdanie z tym kampusem. No bo przecież w piątek już wkrótce będzie spotkanie premiera Tuska właśnie z młodymi ludźmi na kampusie. Pierwsze takie otwarte, quasi otwarte, no bo nie można tak sobie po prostu tam przyjść. Trzeba być zaproszonym na ten kampus jako uczestnik. Jest tam chyba 1000 uczestników. Weszli rekrutację, więc trzeba przyjść. Można przyjść, nie można przyjść tak po prostu, ale jednak to będzie jakieś quasi otwarte spotkanie. I wcześniej w tym roku w ogóle nie było spotkań tego typu premiera. Więc myślę, że premier Tusk w tym trybie wyborczym właśnie, no on wychodzi, musi wyjść z założenia, że jednak w pewnym momencie do Polaków musi w ten czy inny sposób wyjść i zmierzyć się.
1: To też ciekawe, że prawami. Zobacz, ile mija lat, a w zasadzie już liczony czas w dekadach w polskiej polityce, no w dwóch dekadach powiedzmy, i na końcu i tak to premier Donald Tusk musi sam osobiście brać na swoje barki to, że musi wyjść do ludzi i bronić albo walczyć o przedłużenie kadencji. Nie wychował sobie żadnego, już nie mówię to następcy, ale nawet no, ważnego równolegle polityka, który mógłby w porównywalny sposób dotrzeć do innej grupy wyborców niż on. Kiedyś w 2011, to zresztą obserwowałeś uważnie, jeżdżąc jako reporter Tuskobusem, no wtedy brał na siebie te wszystkie starcia z kibicami, z rozczarowanymi i z ludźmi, którzy mieli pretensje. Teraz minęło 15 lat i co? I znowu wszystkie oczy, nadzieje i jakieś tam pomysły wiszą na Tusku.
0: No tak, no tak samo ta historia się powtarza przecież w wszystkich tych rządowych kryzysów, ale też przede wszystkim z tego, no, że premier Tusk ma taką zasadę po prostu, że czeka, aż się kryzys trochę przepali i wtedy działa. Tak było ze Szpitalem Południowym, tak było z kryzysem, który sam sobie rząd wykreował też, ale to bezpośrednio rząd z najmem krótkoterminowym, to jak rozumiem, jest taki temat do posprzątania po prostu we wrześniu. Ja uważam, że ten, no i pytanie, czy pójdą za tym właśnie te spotkania z wyborcami i takie zderzenie się z tym, bo to, co było wtedy w Tuskobusie dobre dla premiera Tuska, to nawet jak ludzie mieli pretensje o coś, a wtedy były zupełnie innego rodzaju pretensje niż teraz, bo to była Polska Anno Domini 2011, były zupełnie, ale też pretensje, to on się z tym zderzał, jakoś to brał na siebie i widziałem to dosłownie na własne oczy, tak jak mówiłeś, że wiele osób no, było pod takim wrażeniem tego, że nawet jeśli premier Tusk nie załatwił, bo nie mógł przecież rzeczy załatwiać od razu, no to wysłuchał, otarł łzę, dosłownie to widziałem, było wtedy widać. Jest taka słynna scena, że ktoś płacze, pani kobieta na jednym z tych spotkań płacze, pan Tusk ociera łzę i jakoś to się potoczył ten Tuskobus, więc wydaje się, że takie unikanie tych spotkań z wyborcami to premierowi Tuskowi raczej pokazuje, że on się boi, że jest zamknięty w takiej wieży z kości słoniowej w tej Warszawie. I myślę, że oczywiście na tym kampusie pewnie mamy też wrażenie, wracając do prezydenta, no słyszymy o tym, że wiele rzeczy mogłoby się udać, no ale wszystko blokuje Karol Nawrocki.
1: Tylko, że tu puenta naszej rozmowy powoli nas czas dogania, tylko, że Karol Nawrocki tak czy inaczej, czy to się komuś podoba, czy nie, do roku 2030 przynajmniej prezydentem będzie, więc całą kadencję, prawie całą kadencję przyszłej ekipy koalicyjnej, a być może jeszcze dłużej. No ale to już opowieść na osobną rozmowę, jak taka współpraca może wyglądać. Na osobną też rozmowę jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja na prawicy, bo tu podziałów oczywiście nie brakuje i wyzwań co do tego, jak zlepić ewentualnie większość w przyszłym parlamencie, ale o tym to przyjdzie nam jeszcze rozmawiać, bo ten sezon polityczny coś czuję, że będzie bardzo, bardzo gorący.
0: No myślę, że wkrótce, tak jak sam mówiłeś na innej antenie, może szybko też wystartować temat zmian w rządzie, ale ja będę też No też będziemy mogli porozmawiać o tym kampusie, o tej Juracie, będziemy już wiedzieć, jak to wybrzmiało, bo jest taki dziwny korespondencyjny pojedynek między tymi wydarzeniami tak, na koniec prawda. Wakacji. I trochę sam jestem zaskoczony, że powiem zupełnie na ostatnie zdanie, że jednak ludzie Trzaskowskiego sami zaczęli, tak jakby mam wrażenie, to starcie tych kampusów, wydarzeń. Tego się trochę nie spodziewałem, że będą szukać takiej zaczepki, bo tylko to buduje to wydarzenie w Juracie, o którym no niewiele tak wprost mówiąc wiadomo nawet dzisiaj.
1: Dzięki serdeczne, Michał Kolanko. Po więcej odsyłamy na strony papierowe, internetowe Rzeczpospolitej. Tam i Michał, jego koledzy, koleżanki piszą, oceniają, dzięki. Analizują. Dzięki serdecznie.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, w ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji. Witamy serdecznie w poranku, siódma, dziewiąta. Konrad Abramowicz, Marcin Fiołek, kłaniamy się Państwu nisko, naszym wydawcom w poranku radio, Nadzieja Włomży niezmiennie. No i w ten ostatni weekend wakacji bardzo się cieszymy, że możemy z Państwem być, że możemy się z Państwem przywitać, że możemy powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się na myśl o tym, że całkiem ciepły dzień, całkiem ciepły weekend nam się szykuje. No i jeszcze w trybie wakacyjnym. Ja wiem, że już księgarnie od dołu po same sufit zawalone książkami, zeszytami, piórnikami, przyborami szkolnymi, bo przecież no nie ma co kryć, szkoła na horyzoncie, obowiązki na horyzoncie. No ale może jeszcze w trybie wakacyjnym zacznijmy nasz dzisiejszy poranek, skoro piątek, skoro sierpień, to jeszcze trochę właśnie klimatu sierpnia i błogiego lenistwa. A co w piątek w sumie możemy tak rozpocząć, więc na start dobra piosenka w tym właśnie rytmie sierpniowym. No a potem ruszamy z porankiem z kopyta, prasa, goście. Będzie okienko książkowe, będzie polityczne. Naprawdę będzie się dzisiaj działo. Ruszamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Gazety. Sporo w prasie ciekawych historii. Ta codzienna prasa oczywiście skupia się na aferze wokół kryptowalut, zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pana Piesiewicza. Dużo wysiłków służb, dużo apeli i nadziei prokuratury, dużo polityki oczywiście w tle, bo cała ta historia no, wiele ma den, wiele ma różnych zwrotów akcji i zakrętów. O tym mogą państwo tak naprawdę w każdym periodyku spokojnie sobie dzisiaj poczytać od Rzeczpospolitej przez Dziennik Gazetę Prawną. Dziennik Gazeta Prawna bierze też pod lupę, drodzy państwo, kwestie tych wszystkich raportów, tych wszystkich wysiłków, które miałyby wypromować nasz kraj. Znamy tę historię i małą aferkę wokół ostatniej pani minister, która to 3 tygodnie wiceministrem była i miała promować nasz kraj. Jak to się skończyło, no to wszyscy wiemy, ale o systemowych wysiłkach Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj bardzo szeroko pisze. Tygodnik Powszechny w poszukiwaniu zawodu przyszłości. Na okładce temat i esej dotyczący pytania, w czym cię nie zastąpi sztuczna inteligencja? Gdzie, drodzy państwo, ludzkie przywary, ludzkie wysiłki są niezastąpione? Ciekawy to tekst, ale też bardzo ważny wywiad Przemysława Wilczyńskiego i Konrada Ciesiołkiewicza o cyfrowym froncie, drodzy państwo. Dyskusja o bezpieczeństwie młodych w cyfrowym świecie powinna stać się częścią debaty o bezpieczeństwie państwa, bo może sobie nie zdajemy z tego sprawy, gdzie trafiają zdjęcia naszych dzieci, pociech, które wrzucamy, chwaląc się uśmiechniętą twarzą córki albo syna w media społecznościowe. Nie wiemy, jak to wszystko funkcjonuje i jakie zagrożenia ze sobą niesie. Warto uwagi ten wywiad, podobnie jak wcześniejszy tekst Marka Szymaniaka, o którym wspomniałem. Trochę już szerzej patrząc, czy planowanie ścieżki zawodowej ma jeszcze sens w tak szybko zmieniającym się świecie, u progu roku szkolnego warto chyba zadać i to pytanie. Sporo oczywiście też pytań i tekstów dotyczący innych rzeczywistości. I tak na przykład bardzo ciekawy tekst dla miłośników nauki i historii. Kamil Kopiej pisze o tym, jak kości, które zostały odnalezione, mogą nam odtworzyć kulturę antyczną. Poznanie zasad starożytnych gier planszowych może nam właśnie w tym pomóc. Na czym to polega, w jakim stylu jedli te planszówki i grali ludzie z dawnych czasów. Bardzo ciekawy tekst. Mariusz Sepioło zastanawia się z kolei w dziedzinie wiary i w tym bloku tekstów o figurze Matki Bożej w Konotopiu, największej w Europie, gdzie zebrał się kawałek Polski. Zresztą ta figura figuruje też na okładce Gościa Niedzielnego jako wielki znak szczerej wiary. I pytanie, gigantomania, kicz i źle wydanie pieniądze, czy rzeczywiście wdzięczność Panu Bogu i to wszystko, co wybrzmiało przy okazji poświęcenia tejże figury? Ciekawa dyskusja, myślę, że warto zderzyć różne argumenty w tej sprawie i na spokojnie sobie je porozważać. W Gościu Niedzielnym też skutki decyzji Wołodymyra Zełenskiego, czyli tej decyzji sprzed już ładnych 3 miesięcy, jeśli chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Liczba antyukraińskich treści w polskiej infosferze wzrosła, uwaga, o 345%, oszacowali analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak to wszystko poukładać? No, łatwych odpowiedzi nie ma, trudne pytania są. One w Gościu Niedzielnym oczywiście padają. Legenda Gościa Niedzielnego, bo tak chyba można powiedzieć o Marcinie Jakimowiczu, który zresztą też pisze w ciekawym felietonie o Duchu Świętym i stąpieniu go w Wieczerniku. Legenda tegoż Gościa Niedzielnego będzie naszym gościem po 8.35. Marcin Jakimowicz ze swoją książką, którą napisał razem z ojcem Mateuszem Filipowskim, karmelitą bosym, o modlitwie zmęczonych Kościołem, bo taki tytuł nosi ta książka. Porozmawiamy sobie po 8.35. W gazetach sporo też oczywiście podsumowań sportowych. Jest w przeglądzie sportowym to, co działo się wczoraj na boiskach europejskich pucharów. Jest sporo pytań o różnego rodzaju zatrzymania, nie tylko w sprawie Zonda Krypto. No, sporo dzieje się na koniec wakacji, także jeśli chodzi o pytania o nowy sezon polityczny, bo tu też artykuły polityczne o tym piszą i mówią. Szymon Hołownia ma wrócić do rządu i ma dojść do małych turbulencji w rządzie na start nowego sezonu politycznego, ale o tym, jaki to będzie nowy sezon polityczny, powiemy już za chwilę z Michałem Wróblewskim z Wirtualnej Polski.
0: Prasowy poranek. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam.
1: Koniec wakacji przynosi nam sporo informacji politycznych. Wcale nie było sezonu ogórkowego w ciągu tych wakacji, a teraz to już w ogóle na ten, że ogórki się nie zanosi. Zapytam cię wprost, czy ta afera Zonda Krypto z zatrzymaniem pana Radosława Piesiewicza, szefa PKOL-u, człowieka kojarzonego z PiS-em, choć pewnie legitymacji partyjnej w portfelu PiS-u nie miał, może być problemem? Czy to jest jedna z tych historii, na które się zanosił wielki serial, trochę jak ze Szpitalem Południowym w Warszawie, co to miało nie być, trzęsienie ziemi, a po kilku odcinkach serial się, nie chcę powiedzieć, że znudził, bo on był bardzo ważny i potrzebny do opisania rzeczywistości i patologii w polskiej systemie ochrony zdrowia, ale trochę mam poczucie, że każdy zajął tu swoje stanowisko, a nie było jakiegoś przełomu i słyszę nadzieję wokół polityków PiS-u, że tak będzie i z tą historią, że ci, którzy się mają oburzyć, to się oburzą. Parę osób tam pewnie będzie musiało się wytłumaczyć z jakichś spotkań na Ibizie albo gdzie tam akurat z panem Kralem się spotykali, ale że to się rozejdzie po kościach. Rozejdzie się?
2: Wydaje mi się, że jest trochę prawdy w tym, że to jest serial dla koneserów na razie, bo tak jak mówisz, że Radosław Piesiewicz jest kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, to raczej wiedzą przede wszystkim ci, którzy polityką się interesują i to interesują się wnikliwie i od lat, bo Radosław Piesiewicz raczej nie jest postacią powszechnie znaną. I teraz pytanie, czy politykom obecnej władzy, a próbował to zrobić już minister sportu, uda się właśnie dokleić Radosława Piesiewicza do Prawa i Sprawiedliwości. No, politycy PiS-u dzisiaj albo o Piesiewiczu wolą nie rozmawiać, albo się od niego wprost odcinają. No, na pewno go nie bronią. Moi rozmówcy, też zaciągnąłem języków, pytając właśnie, jak oni się odnoszą do Piesiewicza, to twierdzą, że na przykład Jacek Sasin, który jest wprost bezpośrednio łączony z Radosławem Piesiewiczem, zresztą panowie się znają, Jacek Sasin, on gdzieś był chyba promotorem, chyba tak należy powiedzieć, kariery Radosława Piesiewicza, że oni już kontaktów...
1: Nawet pieniądze na schody pożyczył od Piesiewicza.
2: Nie, tak, było to...
1: Skandal, ale...
2: Tak. Tak było to 15 lat temu. Panowie znali się jeszcze z lokalne historie. Mhm. Jacek Sasin nie lubi, kiedy mu się to przypomina. Podkreśla, że ta znajomość nie miała wpływu na przykład na to, że Radosław Piesiewicz zrobił bardzo błyskotliwą i szybką karierę w związkach sportowych aż do prezesury w PKOL, a jego żona pracowała w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w banku PKO, gdzie zarobiła w nieco ponad rok, zdaje się, że 1 000 000 złotych. Jacek Sasin się od tego odcina. No i moi rozmówcy mówią, że absolutnie Sasina z Piesiewiczem łączyć nie wolno, absolutnie nie należy łączyć tego, co robił Radosław Piesiewicz w kontekście tych kontaktów z Przemysławem Kralem z Zonda Krypto, że Sasin z Piesiewiczem kontaktów już nie mają od lat, więc politycy PiS starają się tego Piesiewicza odsunąć, zresztą w takich nieoficjalnych rozmowach mówią o nim jako o cwaniaku, jako o Nikodemie Dyźmie, jako człowieku, który lubi blichtr, ale ktoś tego Radosława Piesiewicza jednak promował. Zresztą z tego świata sportu można też usłyszeć, że Radosław Piesiewicz właśnie kreował się na takiego człowieka i zresztą znajdowało to potwierdzenie wielokrotnie w faktach, że coś dowiezie, że coś załatwi właśnie z poprzednią władzą. No bo za tej władzy Piesiewicz tak naprawdę był na aucie, mimo że pełni nadal funkcję prezesa PKOL-u, no to tak naprawdę spółki Skarbu Państwa choćby wycofały się ze sponsoringu różnych przedsięwzięć, które wspierał Piesiewicz właśnie i na które miał pieniądze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc ja się zgadzam generalnie z tym, że to nie wpłynie jakoś na wyniki poszczególnych partii, wręcz mogę śmiało zaryzykować tezę, że to w ogóle nie wpłynie na poparcie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. Inną zupełnie jest historia posła Michała Moskala, no jednego z bliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj faktycznie Nowogrodzka ma z tym pewien kłopot.
1: Ja myślę, że pod strzechy, te umowne oczywiście strzechy, gdzieś tam do ludzi, którzy się na co dzień aż tak polityką nie angażują, może nie trafić nawet nazwisko Piesiewicza, nawet Moskala, z całym szacunkiem do byłego szefa gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj posła PiS, ale to przekonanie, że jednak no, ta prawica kręci, kombinuje, że miała dziwne powiązania z tą spółką, z tym człowiekiem, który dzisiaj gdzieś za granicą zaczyna sypać. No i właśnie, jeśli ja od polityków Koalicji Obywatelskiej słyszę, że będą nagrania, zobaczy pan, panie Marcinie, będzie się działo. Jeśli widzę, jakby no z całym jakby sympatią i szacunkiem do pracy dziennikarzy, ale kolejne SMS-y ujawniane i maile z tego wielkiego, przepastnego archiwum pewnie Przemysława Krala, no to myślę sobie, że tam całkiem niezły potencjał na serial, jak to mówił Donald Tusk, jest, żeby to wdrukować, to przeświadczenie, że prezydent, ludzie prezydenta, ludzie PiSu, ludzie Konfederacji, że oni wszyscy no, kombinowali, przynajmniej delikatnie mówiąc, i to media prawicowe, i to politycy prawicowi wokół człowieka, który się pojawił, zrzucił niemałymi pieniędzmi na rynek, parę osób się na to złapało, a teraz musi odbić się to wszystko czkawką. Nawet Sławomir Cęckiewicz, były szef BBN-u, właśnie to wytyka polskiej prawicy, że dała się złapać na tego rodzaju, jak to on ujął w przenośni, na taką mis Polski, czy mis, która się pojawia, zawraca w głowie i nikt nawet nie zadaje sobie pytania, czy te pieniądze, które się pojawiają, to one jakby mają służyć, skąd one są, czemu mają służyć i tak dalej, i tak dalej. Znaczy mówiąc wprost, chciałem się zapytać, czy da się to skleić, czy będzie się dało skleić, czy ten serial ma, już nie wchodząc w szczegóły, potencjał, żeby być no, takim motorem też napędowym kampanii wyborczej, która, umówmy się, startuje de facto już teraz.
2: No, czasami zamiast twardych faktów liczy się przede wszystkim wrażenie. I tak jak w przypadku, bo chciałem to wyjaśnić do końca, żeby nie było wątpliwości, poseł Michał Moskal absolutnie nie został zatrzymany i tutaj nie należy go porównywać z Radosławem Piesiewiczem, tylko chciałem wyjaśnić, bo to Wirtualna Polska opublikowała fakt, że Michał Moskal w latem ubiegłego roku poleciał na Ibizę, na tą słynącą z rozrywki różnych innych rzeczy, hiszpańską wyspę, na Ibizę właśnie i spotkał się tam z Przemysławem Kralem, za ten wyjazd zapłacił Artur Chodziński, były agent CBA. Oczywiście Michał Moskal środki zwrócił i ostatecznie nie dogadał się z Przemysławem Kralem, a chodziło o to, o takie rozmowy dotyczące ewentualnego sponsoringu konferencji, którą organizowała fundacja, w której Radzie Programowej zasiadał Michał Moskal. Fundacja, z którą Moskal bezpośrednio jest związany. No i Michał Moskal tłumaczył, że on właśnie pojechał tam, czy poleciał tam na Ibizę nie jako poseł PiSu, ale właśnie jako człowiek związany z tą fundacją, który stara się pozyskać dla niej finansowanie. I po tym, jak zorientował się, tak tłumaczy Michał Moskal, przynajmniej jaką firmą jest Zonda Krypto, no to do tego dealu właśnie nie doszło, no ale wątpliwości się pojawiają, bo później Michał Moskal nagle zaczął się rynkiem kryptowalut interesować na tyle, że zaczął z Januszem Kowalskim zgłaszać pewne poprawki i mówić po prostu o tym problemie, czy o tym, jakie ustawowe rozwiązania należy wprowadzić, by uregulować ten rynek kryptowalut, więc tutaj są pewne wątpliwości, zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński w ubiegłym roku przecież powiedział, że rynek kryptowalut w ogóle należy zlikwidować, tego nie powinno być, że to jest jeden wielki szwindel i dzisiaj jeden z posłów PiS się tak śmieje, jak z nim rozmawiałem, mówi, no i widzi pan, no prezes znowu miał rację, tak? No ale okej, no to dlaczego Michał Moskal prezesa nie słuchał? Więc
1: jeśli chodzi o PiS, to też możemy dodać, były różne zakręty tego stosunku do Zonda Krypto i do rynku kryptowalut. Prezes Kaczyński rzeczywiście, on sam chyba od początku miał przekonanie, że to jest jeden wielki jakiś szwindel, że jak nie ma gotówki albo przynajmniej przelewów, tylko są jakieś te tokeny i inne historie, to nie ma się w to co ładować, ale politycy PiS był taki moment, kiedy mocno lobbowali też za rozwiązaniami, żeby ten rynek był dość liberalny i żeby nie utrudniać życia przedsiębiorcom, którzy zarabiają na tych tokenach i tak dalej.
2: Podobnie Podobnie mówił Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej w 2025 roku, że w ogóle by nie tykał tego rynku, niech sobie tam każdy zarabia na tym i tak dalej, więc no, punkt widzenia zmieniał się od punktu siedzenia. To jest doskonały przykład. Ta sprawa jest takim doskonałym przykładem tego właśnie. Natomiast no, sprawa zonda krypto ciągnie się od wielu, wielu miesięcy. Politycy PiSu, bo tutaj chcę przedstawić jakby ich punkt widzenia, czy właściwie linię obrony. Znaczy, oni twierdzą, że osób, które inwestowały na tej giełdzie, było mało i że ludzie nie rozumieli, nie do końca rozumieją tę sprawę. Znowu słyszą o jakiejś aferze, tak, o jakichś powiązaniach, ale generalnie nie wnikali w tę sprawę, nie wiedzą do końca, o co chodzi, nie wiedzą, o co chodzi w tych ustawach i uchwalanych przez rząd i tych propozycjach proponowanych właśnie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego ja mówię bardziej o wrażeniu. No, znaczy, jeśli obecnej władzy uda się faktycznie Krala przedstawić jako tego przestępcę, który finansował prawicę, na przykład konferencję SIPAC, która była w istocie takim wielkim wiecem Karola Nawrockiego, którą organizowała Telewizja Republika, jeśli, nie wiem, wyjdą jakieś nagrania, faktycznie, kiedy Przemysław Kreal próbował, nie wiem, korumpować, a co gorsza dla polityków PiSu, być może ktoś się dał skorumpować, to wtedy tak, to wtedy będzie miało to naprawdę dużą siłę rażenia. Ale na razie nie mam takiego przekonania, że w ten sposób może to politycznie zadziałać, bo to już było. Znaczy, afera zonda krypto wybijała w grudniu zeszłego roku, kiedy Sejm pracował nad tymi ustawami i faktycznie za sprawą dziennikarzy śledczych, w tym dziennikarzy wirtualnej Polski. Ta sprawa wróciła, dotyka konkretnych osób, ale nie wiem, czy będzie miało to przełożenie na poparcie dla partii, bo tak jak wspominałeś, ta polaryzacja też jest na tyle duża, że no nie sądzę, żeby nagle wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zmieniali zdanie, zmieniali postrzeganie PiSu.

0: jechać, bo ta Ibiza, bo to źle wygląda, nie powinien wsiadać w ten samolot i tam lecieć. Ale Michał Moskal prawa nie złamał, to też jest podkreślane. Ponoć wytłumaczył się Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak to wyglądało, więc no, konsekwencji, nawet jeśli zostanie odsunięty na boczny tor, to większych konsekwencji nie będzie. Ale co jeszcze tutaj, ostatni wątek tej sprawy chciałem poruszyć, że co jeszcze mówią politycy PiS? Dlaczego oni twierdzą, że to im tak nie zaszkodzi? Ano dlatego, że okazało się, że Roman Giertych jest obrońcą Przemysława Krala, tego szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, od kilku miesięcy. No a jeśli pojawia się Roman Giertych, no to jak mówią politycy PiSu, wyborcy już patrzą na to, machają ręką i mówią: okej, dobra, to już jak Giertych jest, to jest jedna wielka farsa, tak? I albo się z tego... albo to wykpiwają, wyśmiewają, albo odwracają wzrok.
1: Bo to wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, ale zarazem też prawnik, mecenas, który jest posłem, nie zarabia tych pieniędzy jako poseł, tylko wciąż jako mecenas. On został pełnomocnikiem Przemysława Krala, tego gościa od Zonda Krypto, pro publico bono, więc pieniędzy od niego, jak sam Giertych mówi, nie bierze. No i znów tu trochę wraca pytanie, jak przy okazji tego wyjazdu Moskala, prawa nie łamie. Znaczy Giertych dzisiaj, widziałem wpisy kolejne jego, gdzie pisze, że proszę wskazać gdzieś jakikolwiek punkt kodeksu, etyki, czegokolwiek, co łamie, pewnie nie łamie, jakby nie znam się, ale wprost to nie jest. Natomiast nawet w Koalicji Obywatelskiej, no nie wiem, Sławomir Nitras to jest chyba najbardziej sztandarowy przykład, no pojawiają się takie głosy, może niekoniecznie to musiałby być rzeczywiście Giertych twarzą całej tej operacji, bo po pierwsze, uderza to w wiarygodność całej tej historii, no a po drugie, no trochę odbija się jednak czkawką, bo nie wszystkim pan Roman kojarzy się jako z najbardziej, nazwijmy to dyplomatycznie, przejrzystym i uczciwym obliczem polskiej polityki.
0: No, prawnicy Przemysław Rosati, Marcin Matczak, prawnicy, którzy no, bynajmniej nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, alarmują, że jednak Roman Giertych no, nie tyle łamie prawo oczywiście, bo nie, ale jest, no, rodzi konflikt interesów. Znaczy, to jest konflikt interesów, żeby Roman Giertych, który, przypomnijmy, jest wiceszefem klubu Koalicji Obywatelskiej, jest jednym z bardziej znanych posłów Koalicji Obywatelskiej, jest obrońcą gościa, którego ściga polskie państwo, no czyli prokurator generalny pośrednio, czyli Waldemar Żurek. No, polityk związany ściśle z Koalicją Obywatelską. Jakby mówią to autorytety, oprócz, wiadomo, posłów opozycji, którzy również wskazują, że jest to konflikt interesów, zwracają uwagę na to dziennikarze. Tyle, że słyszą, tak, Sławomira Nitrasa, który w Polsat News i na konferencji prasowej oburzył się, czy zwraca uwagę, że Roman Giertych no, nie powinien tego robić, nie powinien łączyć tych ról, ale z drugiej strony jest masa posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy albo się na ten temat nie odzywają, albo twierdzą, no nie no super, no jakby właśnie Roman od tego jest, żeby jechać z tymi pisowcami, żeby nawet być obrońcą tego Przemysława Krala, ale żeby rozliczyć tę sprawę do końca. Więc tutaj sama Koalicja Obywatelska jest podzielona, ale dopóki Donald Tusk no, daje przyzwolenie na tego typu działania Romana Giertycha, no to z punktu widzenia KO wszystko jest w porządku.
1: To jeszcze jedno pytanie. Twoim zdaniem ten sezon polityczny nowy przyniesie nam turbulencje i trzęsienie ziemi w rządzie? Coraz głośniej mówi się o tym, że Szymon Hołownia miałby się w tym rządzie pojawić, zameldować. On po raz kolejny melduje się na korytarzach sejmowych, gdzie mruga tam okiem. Jestem w zasadzie taki wicepremier do spraw komunikacji, no to całkiem niezła. Niezła rola dla mnie. Tak przynajmniej sam były marszałek Sejmu mruga okiem do dziennikarzy.
0: A Donald Tusk powiedział nie tak dawno, że w sierpniu, zdaje się, tych zmian jeszcze nie będzie, ale być może to się zmieni, być może będziemy świadkiem tych zmian nieco wcześniej, ale chyba do tych zmian jednak dojdzie i wtedy no, byłby to naprawdę imponujący comeback, bo jeszcze rok temu Szymon Hołownia po słynnej kolacji nocnej z prezesem Kaczyńskim, Adamem Bielanem et consortes był uznawany w obozie władzy jako zdrajca. To dzisiaj mówi się o tym, że może zostać nawet wicepremierem i czołowym ministrem, więc no tutaj szapoba za jakiś taki spryt polityczny, być może cynizm i determinację Szymona Hołowni, który był przecież w dołku politycznym w ubiegłym roku, na dzisiaj zdaje się odradzać. No tylko ja mam wątpliwości, czy to jest okej wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, no bo z jakiego powodu miałby Szymon Hołownia ją de facto tak pod względem takim merytorycznym zastępować w rządzie, ale no tutaj nie o merytorykę chodzi, zdaje się, w tym przypadku. Jeśli Szymon Hołownia wróci do rządu, no to będzie na pewno najbardziej istotna zmiana w tym rządzie, przynajmniej w roku 2026.
1: Będzie się działo, będziemy to wszystko obserwować i korzystać z telefonu Michała.

0: by poprosić o komentarz, o ocenę i o to, co się dzieje. Szczegóły Michał, jego koledzy, koleżanki opisują w wirtualnej Polsce, gdzie Państwa odsyłamy po więcej. Dzięki Michale, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki, dobrego dnia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Teraz, drodzy Państwo, chwila na naprawdę poważny temat i poważną refleksję. Czy szykuje nam się coś, przed czym powinniśmy się obawiać? Przy telefonie Jacek Raubo, analityk portalu defense24.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A powiemy sobie o wizycie dyrektora CIA w Moskwie. Wcześniej pan Radcliffe był też na Łotwie. No i wiele jest przypuszczeń, domniemań. Wall Street Journal, Politico spekulują, że szef CIA pojawił się w stolicy Rosji po to, żeby wysłać jasny sygnał i przestrzec Kreml przed ewentualnym jakąś formą ataku na któreś z państw NATO, jak rozumiem, któreś z państw bałtyckich najpewniej. Czy rzeczywiście szykuje nam się coś poważnego, bo kiedy ostatni raz szef CIA, może nie wiem czy ostatni, ale kiedy szef CIA w 2021 roku pod koniec pojawił się w Moskwie, to potem mieliśmy pełnoskalową rosyjską agresję na naszego wschodniego sąsiada, na Ukrainę.
2: Rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, mamy do czynienia z taką trochę dwoistością tego przekazu. Z jednej strony musimy uzmysłowić sobie, że taka dyplomacja prowadzona przez narzędzia wywiadowcze, czyli z użyciem nie tylko szefów służb, ale również i samych funkcjonariuszy, często spotykających się w państwach trzecich, w różnych formatach, to jest coś oczywistego i naturalnego. Dlatego, że państwa obok klasycznej dyplomacji posługują się również tą dyplomacją wojskową, wykorzystując swoje siły zbrojne i aparat właśnie związany z wojskiem, wykorzystują również służby specjalne. Więc tutaj pewnego szoku nie powinno być w systemie, dlatego że tym bardziej państwa takie jak Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone, one mają tych kanałów komunikacji wiele, a tym bardziej w momencie, w którym następuje kryzys, a od 2021-2022 roku już tym bardziej, mamy olbrzymie napięcie w relacjach. Więc tutaj te narzędzia nie powinny nas zaskoczyć. I one będą utrzymywane również w przyszłości i też w wielu innych konfiguracjach. Co jest wyjątkowe? Wyjątkowe jest to, że rzeczywiście mamy wokół tej wizyty takie wybudowane od razu napięcie wynikające z narracji. Narracji, że mamy do czynienia z pewną wizytą, nie do końca wiemy, co zostało omówione. Mamy oczywiście ten komunikat ze strony rosyjskiej, że było to spotkanie dotyczące tutaj tych relacji między służbami wywiadowczymi, między tak naprawdę odpowiednikami, ale zdajemy sobie sprawę, że ostatnia wizyta, ta oficjalna wizyta przed właśnie tutaj obecnością dyrektora Radcliffe'a, to był listopad, jeżeli dobrze pamiętam, 2021 roku i używali wówczas Amerykanie tego kanału komunikacji w pewnym działaniu wyprzedzającym, czyli informowali, że wiedzą o zamiarach Federacji Rosyjskiej, że mają ku temu nie tylko przypuszczenia, ale zapewne również pewne instrumentarium wywiadowcze dało im dowody, realne dowody i starali się wskazać Rosjanom, że nie będą mieli efektu takiego zaskoczenia. No i teraz łączymy to z wizytą właśnie dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, numer jeden, jednego z najważniejszych w amerykańskiej wspólnocie wywiadowczej, właśnie z podobną sytuacją. To międzylądowanie, które tutaj pan redaktor wskazał na początku, też jest moim zdaniem symboliczne, że samolot amerykański C-117 Globemaster III, czyli transportowy wojskowy samolot, wylądował na Łotwie. Wiemy o tym, to było zasygnalizowane. Potem dość, bym powiedział, czytelnie wleciał w przestrzeń powietrzną Federacji Rosyjskiej, a mówimy o samolocie wojskowym amerykańskim, co przecież jest rzeczą samą w sobie, bardzo wyjątkową jak na sytuację po 2022 roku. Więc jest dużo tych takich znaków zapytania, które budują rzeczywiście na dzień dzisiejszy pewien obraz niepewności wynikającej też z podejścia Rosji do relacji międzynarodowych, ale to o tym pewnie będziemy za chwilkę więcej mówili.
1: No właśnie, bo gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o Rosję i o jakąkolwiek przewidywalność ich ruchów? Trochę mam wrażenie, mówię to za siebie, ale myślę, że patrząc na media i na opinię publiczną, można śmiało chyba taki wniosek wysnuć. No trochę straciliśmy z radarów ten bieżący konflikt, stan konfliktu na Ukrainie. Czy Rosjanie utknęli gdzieś na wschodnich rubieżach tego kraju? Ukraińcy raz po raz potrafią się odgryźć, wysyłając rakiety czy drony na terytorium agresora, na terytorium Rosji. Natomiast no, uznaliśmy, że no, to jest konflikt na jakimś tam poziomie się tli, ale nie dotyczy nas i nie eskaluje. Rosjanie nie mają narzędzi, sił, ludzi, pieniędzy do tego, żeby ewentualnie uruchomić drugi kierunek i uderzyć, albo przynajmniej punktowo jakoś zasygnalizować głębszy niepokój niż parę zabłąkanych dronów, czy to w Łotwę, czy to w Litwę, czy to w Estonię, a może w nasz kraj. Da się cokolwiek przewidzieć z tego, co dzisiaj się dzieje na Kremlu, jaki jest ich stan wiedzy i stan ducha i stan diagnoz, jakie stawiają, jeśli chodzi o kolejne ruchy?
2: Przede wszystkim pan redaktor tutaj zadał jedno pytanie zbudowane z chyba z trzech czy czterech nawet wewnętrznych pytań, więc ja postaram się odpowiedzieć na każde z nich. Jeżeli gdzieś pominę pewien wątek, to proszę mnie poprawić. Pierwsza rzecz to jest racjonalność. Od tego powinniśmy wyjść. W 2021-2022 roku, i to wiemy dzisiaj, bo wiele ze służb wywiadowczych, ale też i analityków w państwach przyznało się, popełniły państwa europejskie przede wszystkim, mówię tutaj o tych kontynentalnych, znaczny błąd, jeśli chodzi o uznanie własnej racjonalności jako tej racjonalności w relacjach międzynarodowych, którą kieruje się Federacja Rosyjska. Dokonano po prostu obliczeń, dokonano pewnego wskazania na to, że raz, Rosjanie nie zgromadzili odpowiedniej ilości sił i środków, że Rosjanie mogą kontrolować Ukrainę wówczas innymi narzędziami i po prostu przez ten element definiowali politykę swoich państw. Byli nawet, bym powiedział, do końca przekonani, że Amerykanie czy też Brytyjczycy, w tym Centralna Agencja Wywiadowcza i brytyjskie CIS MI6 popełniają błąd. Wiedzieliśmy już po inwazji, że to raczej Brytyjczycy i Amerykanie przede wszystkim mieli tam zdolność do przewidzenia działań rosyjskich, ale z czego to wynika? Wynika to z rozumowania często względem naszych priorytetów. My obliczamy, ilu potrzebujemy żołnierzy, my patrzymy na stan gospodarki, na kwestie społeczne, kwestie socjalne, ekonomiczne i tak dalej. Tych czynników analitycy no tutaj by wskazali bardzo dużo. No i tutaj wchodzimy na kwestię, jaki jest stan Rosji. Musimy pamiętać, że Federacja Rosyjska w żadnym razie, pomimo tego, że wielokrotnie już to wieszczono, upadnie, rozbije się, implozja, już takich nagłówków mieliśmy bardzo dużo. Federacja Rosyjska wbrew pozorom przygotowywała się do dużego konfliktu. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie przed 2014 nawet można datować pewne elementy, jeśli chodzi o mobilizację państwa, taką powolną mobilizację. Później to już było bardzo widoczne. To były ćwiczenia nie tylko sił zbrojnych, ale i aparatu państwa. Dzisiaj jesteśmy zaskoczeni, zaskakuje nas to, jak odporni są Rosjanie na wiele systemów sankcyjnych i pewnych reżimów ograniczających transfer nowych technologii, ale Rosjanie zdawali sobie sprawę, że Zachód będzie uderzał w nich i uczyli się czy to od przestępczości zorganizowanej, czy to od Korei Północnej, czyli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, czy też w oparciu o swoje doświadczenia z tak naprawdę tym systemem blokady zachodnich technologii z okresu zimnej wojny. Oni mieli to know-how. Tak samo jest, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o kwestie społeczne. Ile to razy pamiętamy, były takie dyskusje, Rosjanom zabraknie rakiet, Rosjanom skończy się pobór, tutaj rekrut, będzie no, musieli sięgać po pobór do wojska i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te mobilizacje są prowadzone. Widzimy brak pewnego oporu wewnętrznego. Tutaj bardzo dobrym probierzem dwóch perspektyw patrzenia jest kwestia strat osobowych. Przypomnę, że były takie liczniki, które już dzisiaj są traktowane trochę z przymrużeniem oka, ilu rosyjskich żołnierzy zostało wyeliminowanych w toku działań. No i tam punktem odniesienia była przede wszystkim radziecka interwencja, i to wieloletnia interwencja w Afganistanie. Wskazywano takich, nie wiem, 17 tysięcy, 20 tysięcy, to będzie taki punkt krytyczny, Rosjanie nie wytrzymają i tak dalej. No, zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, jaki przyjmiemy dzisiaj ten ton oceny strat rosyjskich, to już dawno przekroczył Afganistan i to naprawdę znacząco, a nie widzimy jakichś wewnętrznych tarci napięć. To jest kwestia roli służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Nie po to budowano pewną zdolność FSB, czy Federalnej Służby Bezpieczeństwa do kontroli wewnętrznej tego aparatu takiego nepotycznego administracji, która jest podległa Moskwie, ale też regionalnie ma, jakby to powiedzieć, taki charakter małej Moskwy w swoich regionach, żeby no, dzisiaj dać się ponieść tym emocjom, które by się pojawiły w państwach demokratycznych. Więc no, mam wrażenie, że to jest ta racjonalność. Znowu, ta racjonalność, ta ocena. I tutaj bardzo dobrze pan redaktor wskazał, że społeczeństwa przestają być zainteresowane. Ale ważna rzecz, która i tutaj odróżnia na przykład sytuację teraz od 2013-2014 roku, czyli momentu, kiedy pierwszy raz Rosjanie przecież napadli na Ukrainę, tylko trochę w mniejszej skali, to jest to, że większość służb specjalnych zredefiniowała swoje podejście, przede wszystkim wywiadowczych, do Federacji Rosyjskiej. Na Rosjan dzisiaj skierowane są, nie ma co ukrywać, znaczne zasoby różnych narzędzi wywiadowczych. To nie jest tylko agentura, to są również i systemy teleinformatyczne, to są systemy pomiarowe, to są systemy satelitarne. Jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji, więc tym bardziej, wracając do punktu wyjścia naszej rozmowy, trochę niepokoi postawa dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jest jeszcze trzecia rzecz dotycząca konfliktu zbrojnego. Rosja rzeczywiście nie jest w stanie wykonać przełamania na szczeblu operacyjnym, a tym bardziej na szczeblu strategicznym, tak żeby doprowadzić te cele, które zostały wskazane przez Władimira Putina do realizacji narzędziami wojskowymi. Ale to nie oznacza, że państwa nie muszą szukać na przykład czegoś innego, otwierać inny front, tak jak tutaj często się powtarza. Z prostej przyczyny wracamy do punktu wyjścia. Racjonalność, kwestia oceny, co mi się opłaci, czy na przykład jakieś uderzenie, które spowoduje większy chaos, nie wywinduje Federacji Rosyjskiej wyżej. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja zawsze to przyrównuję do sytuacji Saddama Husajna w 90. i 91. roku. Przecież w 90. roku, w momencie, w którym doszło do kryzysu z Kuwejtem, Saddam Hussein miał bardzo mało pieniędzy, państwo było bardzo zdewastowane, zniszczone wieloletnią wojną z Iranem, ale posiadało na papierze przynajmniej milionową armię lądową, bardzo duże ilości zasobów wojskowych. I teraz spójrzmy na potencjał taki na papierze Federacji Rosyjskiej. To jest nadal olbrzymia siła militarna i to też dzieje się nie tylko, powiedział, na Ukrainie, ale zwróćmy uwagę, że Rosjanie mają bardzo silne zgrupowania, czy tutaj w kierunku floty północnej, czy w kierunku tutaj okręgów graniczących z NATO. Więc no, musimy być ostrożni i brać pod uwagę, to może zabrzmi trochę brutalnie, brać pod uwagę każdy scenariusz, bo państwa niedemokratyczne nie zawsze będą nacechowane taką wolą utrwalenia pewnej stabilności, bo czasami jest to ucieczka do przodu. Przypomnę chociażby słynną carską wojnę z Japonią. Miała być mała wojenka na początku XX wieku. Jak to się skończyło, wiemy bardzo dobrze, ale założeń miała być to mała, szybka, zwycięska wojna, która gdzieś tam zablokuje, skracając oczywiście tę historię, te tarcia wewnętrzne, rewolucyjne. Jest czwarty element, po co Rosja może tak naprawdę szukać tej eskalacji. No, może z jednej strony starać się, tak jak powiedziałem, zwiększyć swoją pozycję, a z drugiej strony to jest też taka nostalgia za pozycją mocarstwa globalnego, no bo Rosja z roku na rok eroduje, jeżeli chodzi o bycie mocarstwem, które ma wpływ na sytuację globalną. Dlaczego? Bo traci zasoby, nie może prowadzić jednocześnie polityki, jak robił Putin swego czasu i w Syrii, i w Afryce, i w ekspansja, załóżmy, nawet na rynkach zbrojeniowych części państw azjatyckich, bo po prostu jej na to nie stać. I na przykład nie może też zaspokajać potrzeb zbrojeniowych wielu państw, których chciałaby tak naprawdę mieć ugruntowaną pozycję. Już czekają inne państwa, to jest produkcja na przykład zbrojeniowa Chin, to jest produkcja zbrojeniowa wielu państw takich, które sprzedają na podobne rynki, co tutaj Federacja Rosyjska. Jeszcze jest jedna rzecz, o której musimy powiedzieć. Pamiętajmy, że...
1: U nas czas dogania niestety.
2: Powiem tak, że jest jeszcze tutaj czynnik niestety broni masowego rażenia i o tym też nie możemy zapominać, bo Rosja ostatnim narzędziem, które nie zostało sprawdzone po stronie rosyjskiej, to niestety jest broń masowego rażenia i Rosja tym gra.
1: Po więcej analiz, także co do tej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale i szerzej co do tego, co dzisiaj wynika z całej tej układanki na wschodzie, odsyłamy na portal Defense24, tam nasz dzisiejszy gość Jacek Raubo, ale jego koledzy, koleżanki opisują to w sposób bardziej szczegółowy i zaawansowany. Dziękuję serdecznie za ten raport, bo tak chyba mogę to powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękujemy za te informacje.
2: Myślę, dziękuję za zaproszenie.
1: Określają one szerszy kontekst. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dobrej książki, to obiecuję i to podkreślam, bo to będzie naprawdę bardzo dobra rozmowa i bardzo dobra książka, ale to wszystko już po ósmej. Łapiemy oddech, łyk herbaty i wracamy właśnie po ósmej.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po godzinie 8, drodzy Państwo, drugie okrążenie naszego piątkowego poranka, 7-9. Bardzo, bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy są z nami od początku, albo dołączają w trakcie, ziewają, albo mkną do pracy, dopijają łyk kawy ostatni, albo smażą dopiero piątkową jajecznicę, szykując się do swoich dzisiejszych obowiązków. Witamy wszystkich równie serdecznie i ciepło w ostatni piątek wakacji, bo tak tam przypadło się pożegnać z tym weekendem wakacyjnym. Bociany już odleciały, gdzieniegdzie jakieś pojedyncze egzemplarze tylko zostały. Coraz więcej liści w miastach spada z drzew, coraz bardziej ten krajobraz robi nam się jesienny, no i wieczorami, ale i o poranku też czuć już taki chłód, który znamy, oj znamy, i nie jest on przesadnie sympatyczny. Wiele skojarzeń możemy sobie wydłubać przy okazji końca lata, no ale jednym z dobrych skojarzeń, myślę, jest zespół Muzyka Końca Lata. I na dobry start naszego spotkania, naszego poranka, drugiej godziny naszego poranka, którego wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży, Muzyka Końca Lata właśnie. Chyba naprawdę trudno znaleźć lepszą piosenkę, a na pewno lepszy zespół na taką kropkę nad i, jeśli chodzi o lato. Więc Muzyka Końca Lata wybrzmi w głośnikach, w słuchawkach, a potem nasz gość poranka.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Naszym gościem poranka jest dzisiaj pan poseł Adam Jarubas, poseł do Europarlamentu, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A zaczniemy od dyskusji o aferze wokół kryptowalut. Zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego postawiło na równe nogi wszystkie chyba media i polityków też. Słyszę na prawicy utyskiwania, że no, może się to skończyć jakimiś nagraniami, że ta historia i ten serial będzie o wiele, wiele dłuższy. Jak pan to czyta z perspektywy a ludowców, którzy no, nie są zaangażowani w całą historię, bo z zonda krypto chyba wiele wspólnego nie mieliście, no chyba, że mnie pan z błędu wyprowadzi, no a po drugie, że z tego dystansu bardziej właśnie europarlamentarzysty.
2: Tu rzeczywiście mamy do czynienia, zdaje się, z aferą PiS-u, Konfederacji, otoczenia pana prezydenta Nawrockiego, bo te wszystkie informacje, które się pojawiają i reakcje na nie ze strony prawicy pokazują dużą nerwowość. Ja dzisiaj zwróciłem uwagę na X-ie Krzysztofa Bosaka, który no, przypomina, że od początku odcinał się od tego środowiska właśnie zonda kryptowego, no, wyraźnie kierując pretensje, jak mniemam, do części PiS-u i części Konfederacji skupionej wokół Sławomira Mentzena. Więc to jest jakaś konsekwencja i taka kontynuacja tych informacji, które znaliśmy już wcześniej o tym, że spółki związane z Przemysławem Kralem dotowały, no pewnie nie bezinteresownie, fundacje okołopartyjne Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Wiplera. No to jest naganna praktyka, bo oczywiście pewnie nie robił tego charytatywnie, tylko w oczekiwaniu, nie ma darmowych lunchy, no pewnych działań ze strony polityków. Jeśli dodatkowo teraz dowiadujemy się, że prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, podróżował na Ibizę na koszt, zdaje się, spółki zonda krypto, te bilety załatwiał były agent CBA, który kręci się dzisiaj wokół środowiska pana prezydenta Nawrockiego. No, rzeczywiście to pokazuje, że zdaje się, mamy do czynienia z aferą poważną. Kiedyś afera Rywina koncentrowała się wokół tego, że małe zmiany w ustawie medialnej, pamiętamy, te lub czasopisma, no de facto pokazywały takie naganne związki biznesu właśnie ze środowiskiem polityki. I jeśli Michał Moskal ileś tam dni po wizycie na Ibizie, po spotkaniu z szefem zonda krypto, składa szereg poprawek, pisze pisma do oficjalnych instytucji państwowych, które idą w kierunku właśnie takim, jak oczekuje branża i sama spółka, no to pokazuje na pewien ciąg właśnie przyczynowo-skutkowy i uwikłanie polityków prawicy w biznesy wokół branży zonda krypto. Tutaj ciekawy wątek dotyczy sprzedaży udziałów w Republice. No to pokazuje, że to może być afera pewnie, która może jeszcze mieć wiele, wiele aspektów i ciąg dalszy, jeśli Przemysław Kral, o czym słyszymy, mógł nagrywać polityków prawicy, to może być naprawdę gorące.
1: A nie ma pan poczucia, że postać Romana Giertycha, który został w maju pełnomocnikiem pana Krala, no i razem z mecenasem Jackiem Dibuła prowadzą sypiącego, jak rozumiem dzisiaj, dżentelmena, który szefował spółce zonda krypto, uderza jednak w wiarygodność całej tej opowieści o aferze. Powołuje się już nie tylko na polityków PiS-u, no, którzy wiadomo, szukają jak tylko mogą gdzieś tego, żeby się nie dać porwać tej rzece i nie utopić politycznie, no ale nawet Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz z Polski 2050, no stawiają tezę, Giertych to jest pomieszanie ról, bo jest wiceszefem klubu, jest posłem, wiadomo, że ma w tym wszystkim interes polityczny i tutaj jak gdyby nigdy nic, jest też pełnomocnikiem tego faceta. Pachnie to nieładnie, mówiąc wprost, tak słyszę od no, wspomnianej dwójki, niech będzie Nitras i Pełczyńska na Łęcz.
2: No, to rzeczywiście paradoksalnie może być takim kołem ratunkowym, bo już widać, jak próbują się wyplątywać z tej kłopotliwej dla nich sytuacji, właśnie zrzucając czy odwracając uwagę od istoty problemu na polityczne zaangażowanie adwokata uwikłanego w sprawę, jest Roman Giertych, któremu formalnie rzeczywiście no, nie można zakazać no, pracy jako adwokata, ale rzeczywiście osłabia to takie ostrze i bardzo kłopotliwą dla prawicy sytuację, pokazując, że tak naprawdę być może, jak niektórzy właśnie próbują to kreować, że to jest nawet może prowokacja ze strony środowiska właśnie obozu rządzącego, a widać, że tak naprawdę no, prawica ma tutaj duży kłopot, więc rzeczywiście dla czystości sprawy Roman Giertych powinien rozważyć właśnie wycofanie się z takiej bardzo czynnej roli uczestnictwa w całym tym procesie, a na pewno jest wielu prawników w Polsce, którzy nie gorzej od niego mogliby tutaj się wywiązać z tej roli.
1: No to zobaczymy, jak ta sprawa się będzie rozwijać. A teraz już pytania o nowy sezon polityczny, który jest na horyzoncie. Startuje Sejm w przyszłym tygodniu, startuje polityka już na pełnej petardzie. Zastanawiam się, w jakich nastrojach startujecie w PSL-u. Sondaże, ja wiem, PSL zawsze te sondaże ma kiepskie, a potem w magiczny sposób bliżej wyborów sondaże zaczynają się urealniać i PSL do Sejmu wchodzi nie tylko z powodu sondaży, ale przede wszystkim poparcia przy urnach. Natomiast no jest chyba moment decyzji, w jakiej formule pójdziecie do wyborów, z kim, z jakim programem i z jaką kierunkowo ofertą dla Polek i Polaków.
2: No, tu się nic nie zmienia, bo oczywiście jakiś czas temu zadeklarowaliśmy, że będziemy startować samodzielnie i to jest nasz taki wariant bazowy. Oczywiście, tak jak mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, analizujemy sytuację, bo ona jest rzeczywiście dynamiczna i nawet te afery związane z Zonda Krypto, one mogą nadać to, czy wytworzyć jakąś taką wewnętrzną dynamikę też po stronie prawicy. Wiemy, że Jarosław Kaczyński apeluje do prezydenta Nawrockiego o nawet patronowanie takiej może wspólnej liście nawet ze strony właśnie prawicy, co nie bardzo pewnie opłaca się Konfederacji. Też ciekawe, jakby zareagował na to Morawiecki ze swoją nową formacją, więc do tego pewnie nie dojdzie, ale no, to też jak gdyby trzeba analizować i zakładamy oczywiście taką różnego rodzaju taktyczne rozwiązania, bo dla nas wariantem, jak mówię, bazowym jest start z Polskiego Stronnictwa Ludowego i będziemy już się w zasadzie przygotowując kandydatów lokalnych. Akurat PSL w tym środowisku samorządowym, lokalnym, tej polskiej prowincji, organizacji pozarządowych jest dosyć silne. W 12 czy 13 regionach współodpowiadamy w urzędach marszałkowskich za zarządzanie regionami, więc mamy swoje patenty, mamy swoje sprawdzone scenariusze. Natomiast no, sytuacja jest rzeczywiście dynamiczna i na 100% nie mogę jak gdyby wykluczyć, że będziemy, że tak powiem, szukać na pewno partnerów do tego, żeby budować nieco szerszą formułę niż stricte partyjną, ale to przyjdzie czas o tym, żeby na bieżąco o tym informować, bo co do samej formuły, to pewnie informacja będzie bardziej wiosną. Dzisiaj koncentrujemy się na pracach programowych, pewnie późną jesienią odbędziemy kongres program i wówczas będziemy pokazywać z kim i wokół jakich propozycji programowych. Na pewno już dzisiaj, patrząc też na olbrzymi wysiłek premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, będzie to koncentrować się wokół bezpieczeństwa, również w wymiarze nie tylko militarnym, ale takiej odporności społecznej, energetyki, gdzie dzielnie sobie poczyna nasz minister Miłosz Motyka. Duże sukcesy ma również minister Dariusz Klimczak w obszarze infrastruktury. No i Stefan Krajewski, który próbuje na bardzo trudnym dzisiaj obszarze, chociażby tutaj właśnie kwestie paliwa rolniczego czy rekompensat nawozowych. To są już decyzje, które są przygotowane i mam nadzieję za moment też rolnicy zobaczą, że właśnie udziałem PSL-u konkretne decyzje dla nich dobre zapadają. Więc nie jest to łatwe oczywiście, bo sytuacja bezpieczeństwa, konieczność stabilizacji budżetu, ta dyskusja o podatkach, to wytwarza też duże wyzwania i pewnie każdy będzie musiał się tutaj zadowolić nie w pełni realizacją swoich postulatów, no ale na tym polegają rządy koalicyjne.
1: Dopytam jeszcze o ten aspekt energetyczny. Bardzo często i dość regularnie wraca nad Wisłą w debacie pomysł na wyjście z systemu ETS. W zasadzie prawicowe partie od PiSu przez obie konfederacje niosą to na sztandarach bardzo mocno i wprost. Czy to jest pana zdaniem realne, że oto przychodzi prawicowy rząd za rok, powiedzmy, pierwsza czy druga decyzja tego rządu to takie pismo, albo nie wiem w jakiej formule, no ale niech będzie, że pismo do Komisji Europejskiej. Drodzy nasi kochani partnerzy w Brukseli, my z tego ETS-u to wychodzimy, no i nie zamierzamy tego wszystkiego płacić, bo chcemy mieć tańsze rachunki za prąd. Brzmi to bardzo prosto, bardzo skutecznie, nic tylko wysyłać takie pisma.
2: No, pisma różne były uchwały intencyjne zarządu PiS-u. Gdyby to było takie proste, to rząd, w którym ministrem był Przemysław Czarnek, podjąłby taką decyzję. No wiemy, że tego nie zrobił, więc to jest Młócenie takiej politycznej piany. Ja akurat trochę na tym się znam, ponieważ nawet zostałem wyznaczony do roli jednego ze sprawozdawców trzech takich ważnych projektów dotyczących właśnie rewizji ETS-u. I naszym zdaniem to, co jest możliwe, to próba budowy koalicji blokującej, mniejszościowej, ale jednak widać, że jest taka szansa, która by dała możliwość ulżenia trochę, z jednej strony dla przemysłu, bo on bardzo mocno dzisiaj odczuwa koszty tych konieczności zakupu tych uprawnień, których nie muszą płacić firmy, nie wiem, z Turcji, z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych, ale również w tym wymiarze dotyczącym właśnie mieszkańców tego ETS-u drugiego, który chcemy no, najlepiej wystrzelić w kosmos, ale co najmniej przesunąć do roku 2030, bo to przełożyłoby się niestety na wzrosty kosztów paliw w naszych systemach ciepłowniczych domowych, ale również paliw na stacjach. No, trudno sobie dzisiaj zafundować w momencie, kiedy mamy kryzys paliwowy, który odczuwa cały świat, dodatkowe jeszcze obciążenia, nie wiem, w postaci co najmniej złotówki do litra paliwa. No to po prostu jest niemożliwe, więc pokazujemy skutki i staramy się właśnie szukać partnerów w Europie do tego, żeby zmieniać te przepisy, ponieważ no, nie da się ich wycofać bez wyjścia z Unii Europejskiej. PiS, Konfederacja dobrze o tym wie, ale no po prostu mając świadomość tego, że jest to dobre polityczne paliwo, opowiadają takie głupoty, po prostu kłamiąc Polaków. Tego się nie da zrobić w ten sposób. Trzeba zmieniać, poprawiać te przepisy, żeby one po prostu nie dotykały tak Polaków, żeby po prostu zredukować te opłaty, najlepiej w ogóle wykluczyć, ale pewnie będzie to trudne.
1: No właśnie, jakie jest dzisiaj nastawienie w Europie, jeśli już ten argument gdzieś tam pada? To znaczy jest takie przekonanie, że to poszło za daleko, że ta korekta musi być głęboka, czy jednak większość państw no, zainwestowała w transformację energetyczną na tyle duże pieniądze i dzisiaj się to zwraca, że nikt nie będzie tutaj w takiej koalicji z Polską wchodził, bo po prostu im się to nie będzie opłacało?
2: No, tu na wielu polach się to rozgrywa, ponieważ no, wewnątrz parlamentu mamy większą część taką, powiedzmy, zorientowaną pragmatycznie na konieczność dosyć głębokiej rewizji, ale jest jakaś część no, polityków lewicy czy zielonych, którzy stabilizują też Komisję Europejską przywództwo Ursuli von der Leyen. Ona trochę jest zakładniczką właśnie takich deklaracji, które pewnie przy wyborze złożyła, że to nie będzie taka kompletna rewizja, przełożenie mówiąc kolokwialnie wajchy w drugą stronę, więc te reformy, które komisja zaproponowała, moim zdaniem są za płytkie. Jest to przeciąganie liny, więcej zdecydowania i takiej pragmatycznej postawy obserwujemy, czyli pomiędzy państwami członkowskimi, pomiędzy rządami, gdzie tutaj Polska, nasze postulaty właśnie konieczności zrewidowania tych przepisów zyskują na znaczeniu. Mamy dzisiaj już około 12-13 państw, które podzielają naszą perspektywę, że no nie można tylko przyjmować takiej ideologicznej, bardzo mocno obecnej w poprzedniej kadencji właśnie agendy klimatycznej. Owszem, to jest ważne, tak, bo widzimy dzisiaj zmiany klimatu, susze, ale trzeba robić to w taki sposób, żeby nie zabić gospodarki, nie pogłębiać tych dystansów do świata, jeśli chodzi o konkurencyjność firm. To niestety się zadziało, więc przybywa takiego pragmatycznego podejścia. To jest rzeczywiście mniej więcej tak już pół na pół, więc tutaj każdy głos, aktywność dyplomatyczna, też nasze prace w parlamencie mogą mieć znaczenie i to może przejść nawet kilkoma głosami, to złagodzenie, mam nadzieję, tej ostrza, tej polityczno-klimatycznej i przekierowanie jej na bardziej pragmatyczne, bardziej do przyjęcia system zachęt niż przymusów dla obywateli, bo inaczej po prostu Europejczycy mogą odrzucić te pomysły i to skończyłoby się wielką awanturą i takim pochodem populistów, który mógłby w ogóle zagrozić swoistości Unii i przyszłości Unii jako ważnego stabilizatora bezpieczeństwa i takiego projektu, który ma też znaczenie cywilizacyjne, gospodarcze. No, nie można ryzykować, bo rzeczywiście stawka jest bardzo duża.
1: I tu stawiamy kropkę. Wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas był naszym gościem. Dziękuję pięknie za to wirtualne spotkanie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Dziękuję, dobrego dnia, pozdrawiam.
0: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, drodzy Państwo, okienko książkowe w naszym poranku, w naszej audycji. I teraz czas właśnie na rozmowę o bardzo dobrej książce. I zaświadczam to jako czytelnik, a razem z nami współautor tej książki, redaktor Marcin Jakimowicz. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Książka brzmi, tytuł książki brzmi Modlitwa zmęczonych Kościołem. To bardzo ciekawa rozmowa, jaką nasz dzisiejszy gość przeprowadził z karmelitą, ojcem Mateuszem Filipowskim. To jest, no, podzielę się krótką refleksją, książka arcychrześcijańska, tak naprawdę, powiem szczerze. I tylko że w zupełnie innym rozumieniu tego chrześcijaństwa niż 95% publikacji, jakie znajdą Państwo na wdziale religijnym w księgarniach, empikach, czy gdzie tam Państwo zabłądzą w poszukiwaniu modlitwy zmęczonych Kościołem. Ale zanim o konkretach, to chciałem zapytać na początek, skąd pomysł na to, żeby porozmawiać w tym duchu i jakie były, nie wiem, czy cele, jak się umawialiście na te rozmowy, bo mam wrażenie, że poruszacie tu tyle ważnych rzeczy, że no musi za tym stać coś więcej niż tylko luźna rozmowa przy kawie.
2: Ja o Mateuszu słyszałem jako o człowieku, który był takim nieformalnym duszpasterzem osób skrzywdzonych w kościele. Nie, to jest taki temat zamiatany przez lata pod dywan. To znaczy staliśmy na mięciutkim dywanie, pod którym było zamiecione jakieś takie serty śmieci. No i widziałem, że to jest tak, facet otwarty, który mówi otwartym tekstem, że to jest człowiek, który odpowie na pytania, które we mnie rezonują od lat i no i że nie będzie takich grzecznych odpowiedzi, nie? To ja generalnie od lat ciągnie mnie do ludzi takich rozdartych, do ludzi, którzy gdzieś są na obrzeżach. Moją taką pierwszą przygodą była książka Radykalni, czyli wywiady z muzykami rockowymi, którymi generalnie babcie straszyły swoich wnuków, nie? I oni mówili właśnie też, to były takie rozmowy szczere do bólu. I tak sobie pomyślałem, że Mateusz będzie takim człowiekiem, tylko ja nie wiedziałem, na ile będzie się chciał otworzyć, bo to jest zawsze taka niewiadomo, nie? Że czy siada przed facetem, którego nigdy w życiu tak naprawdę w realu nie widział i zna tylko jakiś z tego świata wirtualnego, zadaje pytania, no i to jest taka podróż nieznana. Na szczęście okazało się, że otworzył się bardzo, no bo tam naprawdę to jest taka książka na śmierć i życie, nie? Zwłaszcza życie, ale poruszamy takie tematy, no, o których generalnie się nie mówi na co dzień.
1: No właśnie, dla mnie najbardziej takim, nie wiem czy przejmujący to najlepsze określenie, ale niech będzie przejmującym momentem, który wraca regularnie jako wspólny mianownik, no jest to, że żeby przeżyć chrześcijaństwo i żeby przeżyć relację z Bogiem, którą się dzieli i ojciec Jakimowicz, przepraszam, ojciec Filipowski, ale i redaktor oczywiście Jakimowicz, obaj się dzielicie, znaczy, że trzeba porzucić, no jeśli nie połowę, to może nawet i więcej wszystkich naszych wyobrażeń, czasami tych, których na śmierć i życie uczono nas na katechezie, które kuliśmy bardzo skrupulatnie na lekcjach przygotowujących nas do pierwszej komunii, do bierzmowania, czasem też do sakramentu, nie wiem, małżeństwa, nie wiem jak z kapłaństwem jest, bo nie przeżyłem takiej formacji. Natomiast no, faktem jest, że parę pomników musiałoby spaść, nie mówię o konkretnych nazwiskach, ale parę pomników naszych wyobrażeń, mam wrażenie, musi spaść, żeby chrześcijaństwo przeżyć. Nie wiem, czy się redaktorze zgodzisz ze mną z taką tezą.
2: Tak, znaczy, bo wszystko takie do tej pory było, przynajmniej w tej takiej wersji katechizmowej, w tej wersji, którą musieliśmy zdać, nie, i zaliczyć, i żeby dostać tą pieczątkę w indeksie, no, było grzeczne, przepudrowane. To nie był taki Bóg z krwi i kości, nie? Często jest tak, że myśmy tego Pana Boga gdzieś, to Mateusz świetnie mówi właśnie, wywalali w kosmos, a potem przez całe życie staraliśmy się go ściągnąć na ziemię, a tak naprawdę on się wcielił, nie? Jednym z najpiękniejszych imion, jakie znam, biblijnych, to jest dwóch ewangelistów o tym pisze, to jest Żarłok i Pijak. Ja wiem, że dla ludzi to może być gorszące, ale skoro tak mówiono o Jezusie, to znaczy, że on był tak radykalnie blisko ludzi, że mu to nie przeszkadzało, nie? Że określano go jako Żarłoka i Pijaka. Ja się o takim Panu Bogu nie uczyłem na religii, nie uczyłem się o Panu Bogu, do którego można krzyczeć. Ten Mateusz bardzo często opowiadał, to jest dla mnie chyba w ogóle najważniejszy fragment tej książki, bo ja zadaję mu pytanie, w jaki sposób modlić się w czasie udręki, a on odpowiada, sama udręka jest modlitwą. Nie? Tam mi zawsze mówiono, że kurczę, trzeba jakąś zdrowaśkę, dziesiątkę, nie wiem, różaniec. No, jeśli ktoś jakieś maratony modlitewne robi, to nowennę pompejańską. A tak naprawdę to zakładanie, czy nakładanie na siebie dodatkowych ciężarów, bo człowiek jest umęczony, nie wiem, na przykład depresją, czy jakąś taką traumatyczną sytuacją porażającą i jeszcze słyszy, że musi się modlić, no i te sytuacje go tak naprawdę zabijają, nie? A Mateusz mówi wprost, że sama udręka jest modlitwą, to znaczy, kiedy król Dawid wołał z głębokości, wołam do ciebie, Panie, to on nie śpiewał psalmów, tylko wył. I to była modlitwa, nie? I to dla mnie było bardzo uwalniające, bo to jest takie ściąganie z naszych sumień takich ciężarów, które gdzieś tam podświadomie nosiliśmy i wchodziliśmy w samą oskarżanie, nie? Że nie potrafię się modlić, nie potrafię udźwignąć tego, nie potrafię się zmierzyć. Na przykład idę na mszę i słyszę taki argument, że ojciec Pio odmawiał 50 różańców dziennie, a wy nawet dziesiątki nie potraficie. Mm-hmm. Kurczę, no to nie jest motywujące, powiem szczerze.
1: Albo,
2: nie,
1: bo... albo mamy piątkowy poranek i plaster wędliny w lodówce i zaczynamy sobie tak kombinować, że na temat... To też był dla mnie taki ważny fragment, kiedy pada tu historia jednego z pana znajomych chyba, bo to pan przywołuje ten przykład, no, który no de facto już był niemalże na granicy nerwicy z tego powodu, na takiego nerwicy, nie wiem, czy natręctwa, czy nerwicy sumienia, ale no zwał jak zwał. No mnie się to kojarzy już takim trochę, takim katolicyzmem, no prawie, że nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale niech będzie, nie wiem, rabinistycznym, który no każe przed szabatem włączyć światło, bo broń Boże, nie możemy tego zrobić już w trakcie, tak?
2: No, na pewno to jest taka religijność nerwicowa, nie? Taka, bo tu polegał problem na tym, że ten człowiek bał się, że jeśli zje mięso w piątek, to po prostu w ciągu 10 sekund trafi go grom z jasnego nieba, nie? Czyli po prostu rykoszet. Mhm. I to w nim tak mocno tkwiło, taka właśnie neurotyczna religijność, że od kierownika duchowego, to jest mega ciekawe, usłyszał, że ma pojechać i zamówić sobie pizzę z mięsem właśnie w piątek. Tylko po to, to nie jest po to właśnie, żeby szydzić z Pana Boga, nie? Tylko po to, żeby zobaczyć, że ten Pan Bóg nie odpowie tym samym, nie? Że się nic nie stanie, że to nie jest tak, że kurczę, że ten kawałek szynki stanie mu w gardle. I to nie chodzi o to, że ja teraz przekonuję, żeby
1: porzucić post. Tak, zupełnie nie o to chodzi.
2: Tylko, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał. Tylko w tym, i nagle się okazało, że ten człowiek zjadł pizzę z mięsem, nic się nie stało. W przyszłym tygodniu być może nie będzie jadł, ale to będzie jego wolna decyzja, nie podyktowana lękiem, nie? Bo do tej pory to wszystko było takie podskórne. No to są takie nerwicowe sytuacje, nie? Wczoraj o tym rozmawiałem, znajomi mają taką historię w domu, gdzie usłyszeli od babci, że jeśli nie ochrzcicie dziecka, to nie przepiszę wam mieszkania. No to jest szantaż, nie? Klasyczny szantaż. I co to ma wspólnego z Panem Bogiem, z Ewangelią? Nic. To są jakieś takie kulturowe naleciałości, nie? Które tak naprawdę no, sprawiają, że w pewnym momencie człowiek może być zmęczony kościołem, instytucją, nie? I nie odkrywać w tym piękna.
1: Dla mnie takim momentem też w trakcie lektury tej książki, gdzie sobie naprawdę zatrzymałem się i zacząłem zastanawiać, bo też ważnym elementem tej książki są ćwiczenia, które podpowiadacie razem z ojcem Filipowskim. Natomiast dla mnie było ciekawym momentem, w którym ojciec Filipowski przekonuje, że taka dojrzała wiara, czy taka pełna może jakaś głębsza relacja z Bogiem przychodzi też wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę i przyjmiemy to, że na niektóre pytania, albo nawet na wiele pytań ważnych, kluczowych, na zakrętach życiowych, które nas spotykają w takim czy innej dziedzinie, po prostu nie uzyskamy odpowiedzi, że spełnienie wszystkich przykazań i tych z dekalogu, i tych kościelnych, i tych małych dotyczących piątkowego postu, że one nam nie przyniosą szczęśliwego zawsze życia i pełnego, pełnych odpowiedzi na wszystkie wyzwania, tylko że czasem po prostu musimy się z tą niewiedzą albo z tym znakiem zapytania zderzyć i trochę powalczyć z nim.
2: Tak, i odpowiedź, nie wiem, jest najbardziej uczciwa. Mhm. A bardzo rzadko o tym słyszymy.
1: To boli, bo to nie
2: bardzo wiem, boli,
1: to
2: dlatego, boli. Tak, bo ja mam takie doświadczenie, że my mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, przynajmniej nad Wisłą, nie? Z kościołem, który daje odpowiedzi na pytania, których ludzie nie zadają. To jest bardzo charakterystyczne, bo kiedy było zebranie episkopatu, konferencja episkopatu w Łomży, to generalnie nie padło żadne pytanie. No jedna tam dziennikarka katolicka chciała ratować to wszystko i zadała to pytanie, żeby nie, no, nie było jakiejś takiej głuchej ciszy. Ale tak bardzo to było przejmujące, nie? Bo to był czas, kiedy kolejny raz nie powstała ta komisja do zbadania właśnie tych grzechów, które ojciec Baden nie nazywa wołającymi o pomstę do nieba, i jest cisza. Po prostu dziennikarze nie mają o co pytać. No i dla mnie to jest taki, jakby to jest rzeczywistość Kościoła w Polsce dzisiaj bardzo często. To znaczy Kościół, który cały czas daje odpowiedzi na pytania, których ludzie już nie zadają, bo są albo zmęczeni, albo szukają gdzieś indziej, bo wiedzą, że usłyszą taką gładką, grzeszną odpowiedź. Mój kolega kiedyś taki żart opowiedział, nie? Że właśnie turysta, który wisi gdzieś tam na skale, trzyma się jedną ręką nad przepaścią, no i podchodzi jakiś facet na dole i mówi: a widzę, że pan jest turystą, który tutaj właśnie wisi na jednej ręce nad przepaścią i być może zaraz padnie. A ten facet, który już umiera, nie robi przedśmiertny rachunek sumienia, mówi: a pan jest chyba księdzem. A skąd pan wie? No bo pan powiedział oczywistą rzecz, z której nic nie wynika. Nie? A nie jest tak? Ile razy wracamy właśnie z homilii, znaczy słyszymy takie grzeczne, okrągłe zdanie, z których kompletnie nic nie wynika. I Mateusz jest inny. Mateusz Filipowski jest inny, dlatego, bo to jest człowiek, który wysłuchał, myślę, kilkuset świadectw, czy no, takich płaczliwych, nie? Takich pełnych rozpaczy świadectw ludzi skrzywdzonych przez księży, przez instytucje Kościoła, przyjął to na klatę, opowiada w książce o tym, że doprowadził go to w pewnym momencie do depresji i do takich pytań, czy zostaje w Kościele, czy nie. No i do odpowiedzi, że zostaje, dlatego że w tym Kościele jest Jezus. Jeśli Jezus się wyprowadzi, to on też mówi auf Wiedersehen i odchodzi.
1: No właśnie, bo myślę sobie głośno, szukając trochę dziury w całym, jeśli chodzi o tę książkę, że krytyka może pójść w dwie strony. Pierwsza z tych krytyk może być taka: no skoro jesteście tym Kościołem tak zmęczeni, skoro ta religijność nad Wisłą jest tak dzisiaj przez te lata nabudowana różnymi dziwnymi czasem zwyczajami, czasem rytuałami, czasami po prostu jakimiś bzdurami, które zweryfikowane przez czasem naukę, czasem przez życie, czasem przez codzienność, wychodzi, że to nie miało większego znaczenia. To co wy w tym Kościele jeszcze robicie? To znaczy dajecie dzisiaj glejt instytucji, dajecie dzisiaj jakąś tam mimo wszystko furtkę do tego, żeby zostać razem z tymi, którzy przecież nie zmienili tego Kościoła w ostatnich latach aż tak mocno, tak? To oddolnie się dzieje, jest Fundacja Świętego Józefa, mentalność pewna pęka powoli. Ja nie chcę tego nie zauważać, natomiast no, umówmy się, mamy konferencję Episkopatu Polski, mamy kolejny list, których no, znowu albo okrągłe słowa w najlepszym razie, albo coś, za co musimy gdzieś szukać konta, żeby gdzie oczy móc skierować.
2: Tak, znaczy ja mam w tym momencie, jestem w takiej sytuacji życiowej, że jestem takim wolnym strzelcem, który bardzo często jeździ po wspólnotach, nie? Całe wakacje generalnie. Co tydzień odwiedzam 2-3 wspólnoty z konferencjami. No i dla mnie to jest Kościół, którego nie widać na pierwszych stronach gazet, nie? To jest coś, czego właśnie, o czym w ogóle kompletnie się nie mówi, bo my mówimy tylko właśnie konferencji Episkopatu Polski, o tych tekstach Episkopatu, które po prostu to jest czasami takie plenum, nie? To jest po prostu nowomowa, której no, Jan Kowalski generalnie nie rozumie. Ale ja mam doświadczenie takie bardzo oddolne, takiego Kościoła, o którym kiedyś Tomek Budziński śpiewał, bo on śpiewał: my jesteśmy ziarna rozrzucone, ziarna, my jesteśmy armia, niewidzialna armia. I właśnie te malutkie wspólnoty, których jest no setki, jeśli nie tysiące, które się formują, to są takie wielowymiarowe, nie, rzeczywistości, bo oni tak i karmią ubogich, i formują się, i dbają o jakieś takie relacje, o empatię. No, że to jest Kościół, którego nie widać na pierwszych stronach gazet. No i dlatego myślę, w tym Kościele jestem, bo no ale tak najgłębsza odpowiedź to jest ta odpowiedź, której udzielił Mateusz, to znaczy, że w nim jest Pan Jezus. Jeśli On się wyprowadzi, to my też odejdziemy. No a Jezus mówi: to jest moja oblubienica, która czasami zachowuje się jak prostytutka, no ale cała Biblia jest o tym, nie? To jest jakby księga Ozeasza, że spróbuj jeszcze raz pokochać kobietę, która uprawia nierząd. I następne zdanie: tak, miłuje Pan Izraela, chodźcie do Boga, do bogów obcych zwracają, nie?
1: To jeszcze druga krytyka, która, myślę sobie, głośno może wybrzmieć, zwłaszcza wśród tych, którzy Kościołem nie są zniechęceni, a przecież też lwia część katoliczek i katolików nad Wisłą nie jest w głębokim kryzysie, nie tylko dlatego, że nie ma refleksji, ale też po prostu dlatego, że ta wiara ich jest całkiem dobra, ugruntowana i spełnia swoje zadanie, tak jak spełniała przez kolejne pokolenia naszych rodziców, dziadków, starszych braci, sióstr i tak dalej. Znaczy, że szukacie dzisiaj takiego takiego kościoła, który no nie może nic wymagać, że to jest tylko oparte na emocjach, że to jest oparte na jakimś takim indywidualnym odczuciu, nawet biorąc pod uwagę ten piątkowy post od mięsa, tak? Już zostawiając to, że w innych krajach tego nie ma, no ale niech będzie, mamy to wdrukowane jakoś tam odruchowo i że nawet kwestionowanie tego, czy próba jakby podkreślenia, że to nie jest dzisiaj coś najważniejszego, że można nawet od kierownika duchowego usłyszeć, żeby iść po pizzę z mięsem, no że jest takim trochę rozmydlaniem tego wszystkiego, tych zasad, które no może nie były zawsze w 100% skuteczne, ale były i przez lata jakoś się sprawdziły i wiele pokoleń dzieci potem dorosłych wychowały. To po co to zmieniać, po co w tym dłubać? O, może nie tyle zmieniać, co dłubać, o.
2: No, tylko my nie zmieniamy, nie dłubiemy, tylko tego dokonało pokolenie, nie? Bo w Polsce, Polska jest krajem, w którym jakby ta wyrosło pokolenie, które mówi dość, albo które omija kościoły szerokim łukiem. Nie, właśnie ja wspomniałem, że jeżdżę po wspólnotach, tam są często rodzice, którzy mają no, 40-50 lat, których właśnie dzieciaki przestały chodzić do kościoła i oni wchodzą w samooskarżenie i mają jedno pytanie, co zrobiliśmy nie tak. Dlaczego? Bo przez lata, a propos właśnie tej dekonstrukcji, nie tego demontażu, mówiono nam, że my wychowujemy do wiary, a nie do możliwości wyboru. To znaczy, to nie jest tak, że moje dzieci mogą wybrać, tylko mówiliśmy, że one wystały wiarę z mlekiem matki i nagle się okazuje, że to nie działa. A jest odwrotne zjawisko we Francji, gdzie czytamy, że 22 tysiące młodych przede wszystkim ludzi w tym roku jednego dnia przyjęło chrzest. Ja nie wiem, czy w Polsce znaleźlibyśmy takie statystyki, nawet na Podkarpaciu i na Podlasiu, nie? Biorąc najbardziej takie pobożne. 22 tysiące ludzi, którzy decydują, dorosłych. Właśnie, bo to nie jest chrzest niemowląt, bo to nie jest tak, że właśnie rytuał, nie? Czy to co powiedziałem, bo babcia nie przepisze mieszkania, tylko dorosłych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu Kościoła, ale świadomie. Świadomie, nie? I właśnie to jest takie, ja myślę, że my nie robimy żadnej dekonstrukcji, tylko zadajemy sobie pytania takie, dlaczego właśnie młodzi są zmęczeni, dlaczego omijają Kościoły szerokim łukiem. Ja myślę, że dlatego, bo oni mają takie jedno główne hasło, nic nie muszę. To znaczy na nich to słowo przymus nie działa. Na mnie jeszcze działało, bo jestem 7-1 rocznik, ale na to młode pokolenie już nie działa.
1: O tym, jak bez przymusu żyć w Kościele, jak przeżywać chrześcijaństwo na różnych odcinkach jego zakrętów, ale i prostych ścieżek. Marcin Jakimowicz, nasz dzisiejszy gość, ojciec Mateusz Filipowski, Karmelita Bosy. Wstęp do książki arcybiskupa Adriana Galbasa, też bardzo uczciwy, I dający nadzieję, że też są hierarchowie, którzy patrzą na rzeczywistość dzisiaj i na wiarę w naszym kościele, w naszym kraju trochę inaczej. Jest o polityce, jest o walce z nadużyciami seksualnymi, jest o przeżyciach tych bardzo intymnych, jeśli chodzi o wiarę, bardzo poruszające momenty na złapanie oddechu, no i też ćwiczenia, dużo cytatów, naprawdę warta uwagi książka Modlitwa zmęczonych Kościołem. Marcin Jakimowicz, współautor tej książki, był razem z nami. Dziękuję pięknie, redaktorze, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: w ten ostatni piątek wakacji, ale proszę się nacieszyć jeszcze tym i piątkiem, i sobotą, i weekendem całym wakacyjnym. Warto naładować baterię letnim klimatem, bo umówmy się, potem przyjdą te długie, chłodne, ciemne wieczory. Trzeba mieć co wspominać, przynajmniej gdzieś z tyłu głowy. Tego Państwu życzymy. Za dziś pięknie dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Wszystkie nasze rozmowy, kiedy tylko Państwo mają życzenia, na 7.9.pl, w naszych kanałach w mediach społecznościowych i na YouTube. No a poranek 7.9. Oczywiście poniedziałek o 7.09 ruszy z kopyta. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: 7.09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Rozpoczynamy piątek, 28 dzień sierpnia, wspólnie z Radiem Nadzieja, na zegarach 3 minuty po godzinie 9. Za oknami słonecznie i ciepło, także przyjemna końcówka wakacji. Tradycyjnie o godzinie 9.30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Nasze studio odwiedzi dzisiaj doktor inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i

praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Rozmawiać będziemy między innymi o rekrutacji na studia, jak dziś wyglądają studia na kierunku rolnictwo, bo to właśnie o rolnictwie będzie głównie mowa. Poruszymy również wątek stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Wcześniej jednak konkurs telefoniczny do wygrania książka. Bądźcie Państwo z nami. Wiktoria Małż, witam Państwa bardzo serdecznie.

Na zegarach już prawie 14 minut po godzinie 9 i zgodnie z obietnicą przyszedł czas na konkurs telefoniczny. Mamy dla Państwa książkę Pokutujcie i nawróćcie się. Kilka myśli o sakramencie pokuty księdza Zbigniewa Sobolewskiego, wydawnictwa Sióstr Loretanek. Książka, którą oddaję do rąk łaskawym czytelnikom, podpowiada, jak dobrze i owocnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Zawiera również kilka propozycji rzetelnego rachunku sumienia, który ukazuje złożoną i wieloraką rzeczywistość grzechu. Jest to opracowanie, które może pomóc osobom wątpiącym i zaniedbującym spowiedź. Stanowi przy tym zachętę, by do niej powrócić. Jest to również opracowanie dla osób troszczących się o pogłębianie swej wiary i życia w komunii z Bogiem. Proponując tę garść refleksji o nawróceniu i pokucie, pragnę pomóc drogim czytelnikom pogłębić spojrzenie na sakrament, który pozwala wzrastać w łasce Bożej, pisze ksiądz Zbigniew Sobolewski o książce Pokutujcie i nawróćcie się. Kilka myśli o sakramencie pokuty. Przypominam numer telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A dodzwoniła się do nas pani Małgosia. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Skąd pani do nas dzwoni?
1: Z Łomży.
0: O, no to fantastycznie. A jakie plany na ten dzisiejszy słoneczny dzień?
1: Troszkę pracy, troszkę odpoczynku.
0: Także końcówka wakacji, więc też dobrze jest wykorzystać ten czas aktywnie, bo pogoda będzie nam dopisywać jeszcze.
1: Tak, na pewno.
0: Jakieś plany jeszcze na końcówkę wakacji?
1: No na pewno jakiś spacer dłuższy po parku.
0: To na pewno zdecydowanie dobry pomysł. Pani Małgosiu, zapraszamy po odbiór nagrody i życzymy dobrego i miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest doktor inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz nowy dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie i wszystkich słuchaczy Radio Nadzieja.
1: Witamy serdecznie. Trwa rekrutacja na studia, a dla wielu młodych osób to wciąż czas podejmowania decyzji, z jakim kierunkiem związać swoją przyszłość, więc może rozpocznijmy naszą rozmowę od tego, jakie kierunki proponuje MANS w Łomży.
2: Tak, rekrutacja trwa do końca września, więc na wszystkich czekamy Państwa, kto jeszcze nie podjął studiów na innej uczelni. Nasza uczelnia akurat tutaj proponuje kierunek rolnictwo, towaroznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo i budownictwo pierwszego i drugiego stopnia, rolnictwo również pierwszego i drugiego stopnia.
1: Rozpoczęła Pani od rolnictwa, więc na tym rolnictwie się skupimy. Chyba ten kierunek cieszy się dużą popularnością.
2: Tak, oczywiście już przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
1: I jeszcze można się zgłaszać.
2: Tak jak na samym początku powiedziałam, nabór trwa, tak rekrutacja do końca września.
1: Czy rolnictwo to kierunek tylko dla osób, które właśnie pragną wiązać swoją przyszłość z rolnictwem? Może w pracę na gospodarstwie?
2: Nie, absolutnie. To nie jest kierunek tylko taki, który
1: obalamy
2: dla osób.
1: Obalamy te stereotypy.
2: Tak, obalamy. To nie jest tylko dla osób, które chcą związać się tak z prowadzeniem gospodarstwa własnego. Ja sama pochodzę z miasta, a kończyłam kierunek rolnictwo. Kończyłam studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, więc nie prowadzę własnego gospodarstwa. Teraz mi dane jako właśnie nowy dyrektor stacji, kiedy muszę prowadzić gospodarstwo rolne, oprócz tych badań, o których później Państwu na pewno opowiem jeszcze.
1: Tak.
2: Więc absolutnie nie jest to kierunek tylko i dla osób, którzy chcą po prostu prowadzić gospodarstwa rolne. Może to być jakaś po prostu taka perspektywa, tak? Ale przede wszystkim jest to kierunek, gdzie po nim możemy znaleźć pracę w administracji. Możemy znaleźć pracę w sektorze rolnym. Możemy znaleźć pracę w hodowli roślin na przykład, tak? Więc możemy w doradztwie rolniczym, więc naprawdę jest to perspektywa.
1: Są te
2: możliwości, więc naprawdę nie trzeba tutaj kierować się, że wybierając rolnictwo będziemy tylko nastawieni na prowadzenie własnego gospodarstwa, czy tylko pracę po prostu w polu.
1: I chyba też tym kierują się osoby, które wybierają się na ten kierunek.
2: Tak, oczywiście, ponieważ studenci, którzy podejmują u nas akurat studia na kierunku rolnictwo. Część ich na pewno związana będzie później z prowadzeniem własnych gospodarstw, bo są to dzieci rolników z perspektywą podjęcia później przejęcia gospodarstwa rolnego, ale również nasi absolwenci z tego, co też również prowadzimy badamy losy naszych absolwentów, pracują właśnie w administracji rządowej, pracują również w sektorze rolnym, w różnych laboratoriach, na przykład laboratorium w stacji chemiczno-rolniczej, ale również są nauczycielami. To nierzadko się zdarza, kiedy właśnie nasi absolwenci pracują w szkołach rolniczych, gdzie prowadzą przedmioty rolnicze, ale również jako kierownicy praktyk zawodowych.
1: Ale też dla wielu to jest pasja, między innymi.
2: Oczywiście pasja.
1: Jak dziś wyglądają studia na kierunku rolnictwo? Czy bardzo różni się ten kierunek od tego, jak on wyglądał kilkanaście lat temu?
2: Tak. Przede wszystkim programy kształcenia musimy dostosowywać jednak do trendu, jaki jest obecny w rolnictwie, więc kiedyś ta edukacja była nastawiona na taką typową wiedzę rolniczą, jak prowadzić produkcję roślinną. Produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja, a teraz wchodzą nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja. Więc tutaj studenci, osoby, które podejmują studia, mogą się spotkać z nowoczesnymi technologiami w produkcji roślinnej, nowoczesne technologie w chowie bydła na przykład mlecznego, tak? Czy w tym na przykład roku, w tym semestrze zimowym wprowadzamy przedmiot taki jak AI w rolnictwie, biostymulacja i biologiczna ochrona roślin, rośliny zielne, więc dostosowujemy program kształcenia do trendów, jakie są obecne w rolnictwie.
1: Czyli te nowoczesne technologie również są obecne na tym kierunku.
2: Oczywiście, także jak osoba podejmie studia, tak może się z takimi właśnie przedmiotami spotkać.
1: A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie o specjalistów na rynku pracy, jest również duże?
2: Tak, ponieważ tak jak młoda osoba, tak, czy nie, no osoba, która chce podjąć studia, bo nie tylko mamy osoby takie, które są po maturach, ale również osoby, które podejmują studia rolnicze, ale na studiach podyplomowych, kierują się także specjalizacjami, więc tutaj specjalizację trzeba odpowiednią wybrać, żeby właśnie podnieść tą swoją kwalifikację, że nie tylko kierunek rolnictwa, ale o specjalizacji takiej i takiej. I wtedy jest wykwalifikowany pod dany kierunek na rynku pracy.
1: W takim razie, dlaczego warto rozważyć ten kierunek jako wybór przyszłości?
2: Dlaczego? Dlatego, że jest się na topie tego, co wymaga nowoczesne rolnictwo.
1: Sama obejmuje pani teraz nową funkcję, jak już wspomnieliśmy na początku rozmowy, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Czym dokładnie zajmuje się ta placówka? Ale oczywiście pani zna już to miejsce.
2: Tak, znam, ponieważ swoją całą drogę zawodową praktycznie poświęciłam ocenie odmian. Rozpoczynałam swoją pracę w 1995 roku w jednej ze stacji doświadczalnej na Warmii i Mazurach. Później od 2003 roku podjęłam pracę w stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie, gdzie pracowałam jako specjalista działu badawczo-doświadczalnego, a później jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc w tej stacji przepracowałam do 2021 roku, więc prawie 17 lat, a w ogóle w całej ocenie odmian tak przepracowałam 26 lat. I teraz wróciłam na stanowisko kierownika, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Jest to jedna z 16 stacji podległych pod Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jest to jednostka podległa ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Czym się zajmuje ta jednostka, stacja doświadczalna? Stacja przede wszystkim skupia się na realizacji planu badawczo-doświadczalnego Centralnego Ośrodka. Prowadzi badania urzędowe, prowadzi badania również usługowe dla firm hodowlanych, koordynuje porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i tworzy listy odmian zalecanych do uprawy na teren danego województwa.
1: Objęcie funkcji dyrektora to również nowe obowiązki zapewne.
2: Oczywiście to są nowe obowiązki, bo oprócz tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, tak pracowałam jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc zajmowałam się stricte tylko i doświadczalnictwem, tak? Prowadziłam badania jako specjalista, również prowadziłam badania, a teraz no, jest to gospodarstwo. Jeszcze oprócz tego jest to duże gospodarstwo, ponad 400 hektarów, więc ta wiedza, która rolnicza, tą wiedzę, którą przekazuję, którą uzyskałam nawet
1: przez
2: na studiach pierwszego,
1: pracy,
2: drugiego czy trzeciego stopnia, tak? No to będę je tu po prostu wdrażać w gospodarstwo.
1: Jakie najważniejsze zadania i cele stawia sobie pani na początku tej nowej funkcji?
2: Zadania to na pewno to jest zapewnienie wysokiej, takiej wysokiej klasy prowadzenia doświadczeń, tak? I żeby to było takie bardzo rzetelne i wysokiej jakości, to jest takie główne zadanie i sprawna organizacja pracy całej stacji. To są takie główne zadania, a cele to przede wszystkim wdrożenie nowych technologii do produkcji, prowadzenie gospodarstwa takiego naprawdę na takim europejskim poziomie, bo tego akurat brakuje, tak? Żeby to było takie gospodarstwo oparte na precyzyjnym rolnictwie.
1: Bo to jest chyba najważniejsze teraz, technologie.
2: Tak, oczywiście, to jest najważniejsze, ale to też takie po prostu, no niestety, ta produkcja jest w tej chwili, tak jak i wszyscy rolnicy mówią, są bardzo duże nakłady na produkcję. Są przy tym niskie ceny, tak? Chociaż już ostatnio troszeczkę te ceny zbóż poszły do góry. Ale mówię tutaj, no na tym precyzyjnym rolnictwie musimy się skupić.
1: A rolnicy również zgłaszają się po porady?
2: No właśnie.
1: Korzystają z tych
2: właśnie
1: propozycji?
2: I to jest też mój cel taki, pani redaktor, żebyśmy stworzyli stację, która nie będzie odbierana tylko jako taki ośrodek doświadczany, że oni coś tam robią, tak? Bo często jest takie mylne, że my coś tam hodujemy. My nic nie hodujemy, my testujemy odmiany, my badamy odmiany, które mają trafić, bo badania rejestrowe, które mają trafić do Krajowego Rejestru, będzie można je później znaleźć na rynku, tak? Kupić te odmiany. Ale przede wszystkim chciałabym stworzyć taki ośrodek praktycznej wiedzy, którą rolnik po prostu u nas uzyska.
1: Czyli chcecie się otworzyć.
2: Tak, chcemy się otworzyć.
1: Rolników.
2: Troszeczkę zostało to takie, może takie zamknięte w sobie, tak? A właśnie chciałabym się otworzyć, żeby nie tylko te dni pola, które są organizowane w stacji, kiedy stacja udostępnia pola, żeby rolnik mógł przyjść i zobaczyć, ale również, żeby mógł taką poradę ekspercką po prostu od naszych pracowników uzyskać, że jeśli chcę wprowadzić na przykład uprawę soi na swoich polach, jadę do stacji, bo w stacji jest uprawa soi i tam mi na pewno tą technologię pomogą. No tak, ja to po prostu widzę i do tego na pewno będę dążyć.
1: A też warto jednak posłuchać ekspertów, tych osób, które jednak się na tym znają.
2: Oczywiście, bo nie ukrywam, że wszystkie doświadczenia, które są prowadzone, są oparte o metodyki badań, więc tutaj nim po prostu my musimy przetestować te odmiany, więc zakładając doświadczenia, również prowadzimy badania, obserwacje pod kątem na przykład odporności na choroby, odporności na szkodniki, tak? Jaki plon dana odmiana ten, więc my tą technologię tak jakby po prostu jesteśmy, możemy poradzić po prostu rolnikowi, żeby wybrał tą, a nie inną odmianę. Także ta odmiana jest na przykład, będzie bardziej odporna, będzie bardziej przyjazna dla danego po prostu pola, tak?
1: Więc pod takim
2: kątem. I właśnie taką stację bym chciała, żeby to nie tylko było to, że w stacji coś po prostu robią, tak? Że coś testują, coś badają, ale również, żeby ta wiedza ekspercka mogła płynąć po prostu do rolnika.
1: A też specjalistów na pewno u was nie brakuje.
2: Oczywiście, nie brakuje tych specjalistów. Mamy młodą kadrę doświadczalników, tak. Cieszę się bardzo, ponieważ jest to dwie osoby, które są naszymi absolwentami, mamy jednego studenta, więc znamy te osoby, tak, więc doświadczalnicy są pasjonatami, tak, no bo to przede wszystkim pracując na doświadczeniach, to nie można po prostu tego robić tylko od 7 do 15, są to pasjonaci rolnictwa.
1: Więc otwieracie się na rolników, ale też pewnie właśnie na te młode osoby, które dopiero gdzieś tam rozpoczynają tą swoją przygodę z rolnictwem.
2: Myślę, że tak, dlatego, że to już tak jak na temat rolnictwa mówiliśmy, że to rolnictwo się troszeczkę zmienia, tak? Że to już rzadko możemy w tej chwili spotkać takie tradycyjne rolnictwo, które oparte jest tylko i wyłącznie na doświadczeniu rolnika, że młode osoby, które kończą, będą poszukiwać po prostu tej wiedzy, więc mówię, nie będzie to przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie.
1: A tak często też jest,
2: nie oszukujmy się, tak? Ponieważ tak jak i nawet studenci czasami mówią, że nie, bo jest dziadek w domu, jest tata mi nie da tego wprowadzić jeszcze. Myślę, że to już pomału się zmienia.
1: Powoli się zmienia.
2: Ale to
1: tak.
2: Właśnie to, że rolnictwo się zmienia, tak? Że ta automatyzacja, robotyzacja to po prostu jest i to rolnictwo naprawdę się zmienia.
1: W takim razie już na koniec, jak pani widzi właśnie przyszłość polskiego rolnictwa? Czy młodzi ludzie mają w tej branży przestrzeń do rozwoju?
2: Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają przestrzeń do rozwoju. Tylko muszą mieć też jeszcze chęci. Nie można tylko stać i krzyczeć, że się to się nie opłaci. W tej chwili rolnik to jest menadżer własnego gospodarstwa i tak przygotowujemy my właśnie naszych studentów. Także ten program kształcenia jest tak jest układany, żeby absolwent kończąc szkołę, tak studia rolnicze, żeby na tą produkcję patrzył, na to rolnictwo patrzył po prostu tak całościowo, że gleba, roślina, nawożenie, nawadnianie, jeśli będzie potrzebne, tak, ale i wynik, ekonomia i ten wynik końcowy. Więc myślę, że jest tutaj...
1: To są kluczowe elementy,
2: więc to nie jest człowiek, który tylko jest maszyna i pole. To jest po prostu menadżer własnego gospodarstwa i myślę, że tu właśnie już młodzi będą zaczynać liczyć po prostu te pieniążki, a zresztą sprzęt, który po prostu w tej chwili jest, więc no to nie jest sprzęt dla bardzo takich już, to jest sprzęt, który jest dla młodych ludzi, którzy ogarniają właśnie tą cyfryzację i tą automatyzację.
1: Bo mamy to na co dzień.
2: Mamy tak? To na
1: to
2: co
1: też
2: dzień.
1: Zupełnie inaczej Dokładnie. Wygląda teraz niż jak to było kilkanaście lat temu, jak to nasi rodzice czy właśnie dziadkowie zajmowali się gospodarstwem
2: Dokładnie.
1: Rolnym.
2: Ja pamiętam, jak jeszcze poprzednim razem, jak u Państwa gościłam, to coś takiego powiedziałam, że jakie konie 30-40 lat temu jeździły na polu, to były konie pociągowe, a teraz są konie mechaniczne.
1: Mechaniczne.
2: Dokładnie. To wysokiej jakości.
1: Także na koniec raz jeszcze przypomnijmy również o trwającej rekrutacji na studia.
2: Tak, serdecznie zapraszam. Rekrutacja drzwi Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży są otwarte. Serdecznie zapraszamy jeszcze wszystkie te osoby, które chciały podjąć studia na naszej uczelni i zapraszamy.
1: Zachęcamy.
2: Tak jest.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Jolanta Puczel była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 10. Pora na najnowsze wiadomości, które przygotował i przedstawi dla Państwa Bartek Święciński.
1: Projektem budżetu państwa na przyszły rok zajmie się dziś rząd. Budowa hali sportowej przy Łomżyńskiej Czwórce coraz bliżej. 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem budżetu państwa na przyszły rok. Opublikowane wcześniej założenia makroekonomiczne do projektu przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 3% do 4950 zł miesięcznie brutto. O szczegółach Michał Makowski.
2: Priorytety budżetu na przyszły rok to bezpieczeństwo, służba zdrowia oraz inwestycje. Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, aby dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Projekt budżetu będzie uwzględniać zaplanowane zmiany w podatkach, podniesienie pierwszego progu podatkowego do poziomu 130 tysięcy i wprowadzenie dodatkowej stawki PIT 24% dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy rocznie. Ponadto projekt przewiduje podwyżkę CIT-u z 19 do 22% dla przedsiębiorców o przychodach przekraczających 200 milionów złotych rocznie. Przygotowując budżet państwa, rząd nie może ingerować w projekty budżetów tzw. świętych krów, czyli Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ostateczny projekt budżetu państwa musi trafić do Sejmu 30 września.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4 w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Od wyniku przetargu nie wpłynęło żadne odwołanie, więc w przyszłym tygodniu podpisano zostanie umowa z firmą Rutkowski Construction. Na nową halę społeczność Czwórki czeka od lat, mówi wiceprezydent miasta Piotr Serdyński.
4: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Oprócz hali zbudowany będzie również schron, który w sytuacjach kryzysowych pomieści do 1000 osób.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Wczoraj na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA. O aresztowaniu 3 osób poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zatrzymano 6 osób, 3 kobiety, 3 mężczyzn, prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec 3 osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny, natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów i zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA

0: najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
1: Sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić do osób, które nie zostały poszkodowane przez żywioł. Portal informował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
2: Radio Nadzieja. Media Twojego regionu.
1: Ponad 16 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza otrzymało miasto Ostrołęka. Samorząd chce przeznaczyć te pieniądze na rewitalizację 4 zabytkowych kamienic znajdujących się na placu generała Józefa Bema, które tworzą historyczny kompleks miejskiego ratusza. Budynki są wpisane do rejestru zabytków i tworzą unikalny układ urbanistyczny Starego Miasta, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Kompleksowy remont 4 budynków, które składają się na ten kompleks Urzędu Miasta. Bardzo ważna wizytówka naszego miasta. Ostatni generalny remont ratusz przeszedł w 1969 roku. A z drugiej strony chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do urzędników był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: W ramach rewitalizacji zostanie również zmodernizowana przestrzeń publiczna, pojawią się nasadzenia zieleni i system retencji wody opadowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 23 miliony złotych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
4: Dziś w Łomży i regionie czeka nas ciepły i w dużej mierze słoneczny piątek. O poranku termometry pokazują około 11 stopni, ale temperatura będzie szybko rosła. Przed południem będzie już około 19-20 stopni, a najcieplej zrobi się po południu. Wtedy możemy spodziewać się 23-24 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami, a późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie wzrośnie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
5: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

0: Jak postępować w sytuacjach kryzysowych? Uczyć będą w ten weekend przedstawiciele służb i eksperci. Przed nami krajowy trening reagowania. W 1400 miejscach w całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą tłumaczyć, co należy zrobić, gdy usłyszymy wycie syren, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
1: W ruszeniu alarmu pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, trzeba sprawdzić na telefonie komórkowym, czy jest alert RCB, potem zerknąć do aplikacji RSO, a w przypadku, kiedy tam nie ma informacji, włączyć media publiczne, żeby dowiedzieć się, jak reagować na sygnał, bo ten sygnał może dotyczyć albo powodzi, albo jakichś dramatycznych sytuacji wojennych, ale jaka to jest sytuacja, musimy zdobyć tę informację w tych źródłach, o których mówiłem.
0: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw. Szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich.

0: Festiwal Taneczna Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała sobota na Starym Rynku w Łomży. Festiwal rozpocznie się jutro o godzinie 17 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez stowarzyszenia Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
0: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do 23. Poprowadzi ją Marcin Grodzki, a to jest Radio Nadzieja, 24 minuty po godzinie 10.

0: Słuchaj mnie.
1: A to była Sarsa na antenie Radia Nadzieja. Susza problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Walczy z nią także między innymi Kampinoski Park Narodowy. Zjawisko to powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Karpa-Świderek mówi, że susza 70 lat temu zdarzała się co 5 lat. Teraz właściwie jest co roku.
2: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat. Tu jesteśmy akurat w Narwiańskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy infrastrukturę turystyczną, która nie działa, dlatego że nie ma wody. To są na przykład takie pływające pomosty, z którymi można było przepłynąć z jednej na drugą stronę. Nie ma owadów tych, które dla ptaków są taką naturalną bazą pokarmową, czyli brakuje komarów. Dla ptaków to jest dramat. Musi być wilgotno, żeby te larwy komarów były w stanie się tam rozwijać.
1: Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego mówi, że susza daje się tam we znaki.
3: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie dadzą rady, nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
1: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu.
4: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: apelujemy do mieszkańców Łomży. Pamiętajcie, że w Pszoku nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu, mówił na naszej antenie kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu Pszok oraz przepisów krajowych.
1: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym, państwowym.
0: Kierownik Pszoku wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
1: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy. To jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą na różniejsze.
0: Pszok przyjmuje między innymi takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie pszoklomza.pl.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

kącie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Więcej o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 11:00.

0: Na zegarach godzina 11. Pora na najnowsze wiadomości, które przygotował i przedstawi dla Państwa Bartek Święciński.
1: Napięty, ale odpowiedzialny. Tak o projekcie budżetu na przyszły rok mówi premier Donald Tusk. W najbliższy weekend w całej Polsce odbędzie się trening reagowania. Miejski ośrodek pomocy rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Wysokie wydatki na obronność i ochronę zdrowia oraz wysoki deficyt budżetowy. Rząd przyjmie projekt budżetu państwa na 2027 rok. Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedział, że w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej, również konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, budżet będzie napięty, ale odpowiedzialny.
2: Rząd zamierza zabezpieczyć fundusze na inwestycje w energetykę jądrową, obronność czy modernizację polskiej kolei. Wydatki na ochronę zdrowia w przyszłym roku będą wyższe o 26 miliardów złotych.
3: Pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane w żaden sposób, tylko żeby służyły rzeczywiście pacjentowi.
2: Dodatkowy miliard, a więc łącznie 7 miliardów złotych, trafi na program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe. Według ustaleń Money.pl deficyt budżetowy będzie o 11 miliardów złotych wyższy niż w tym roku, do czego nawiązał premier Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła, albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce.
2: Dziesiątki miliardów złotych mają trafić na transformację energetyczną. W przyszłym roku rząd wybierze partnera do budowy kolei dużych prędkości.
1: O szczegółach mówił Michał Makowski.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Przedstawiciele służb będą wyjaśniać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, jak reagować w sytuacji kryzysowej i jak znaleźć miejsce schronienia. W weekend w prawie 1400 miejscach w Polsce odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na miejscu będą m.in. eksperci i przedstawiciele policji oraz straży pożarnej, którzy będą uczyć, jak przygotować się do ewentualnego kryzysu i w jaki sposób reagować na zagrożenie. Jak mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej, podczas treningu na obywateli czeka zarówno teoria, jak i praktyka.
5: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe, jakie komunikaty mogą być nadawane przez czy to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plec ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają, żeby to alarmowanie w Polsce było w sposób prawidłowy wykonywane, jak to jest teraz robione, jakie prace za nami, co przed nami.
1: Celem treningu jest przekazanie wiedzy na temat działania podczas kryzysu. Wiedza równa się bezpieczeństwo, powiedział zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
6: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych, bo on doskonale będzie wiedział, na jakim terenie się znajduje, gdzie ma najbliżej do miejsca ukrycia czy schronienia. To jest raz. A dwa, jeśli będzie przygotowany na ten kryzys, na tą sytuację kryzysową, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika jak gdyby w mniejszym stopniu może wystąpić.
1: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy, udział w nim jest bezpłatny. W regionie taki trening odbędzie się m.in. w Jedwabnem, Kolni, Małym Płocku, Zambrowie i Grajewie.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Miasto pozyskało łącznie ponad 4,7 miliona złotych dofinansowania na ten cel z Funduszy Europejskich dla Mazowsza oraz budżetu państwa. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wyjaśniał, że utworzenie CUS jest koniecznością, bo na przełomie lat w Polsce zmieniły się priorytety polityki społecznej.
7: Formuła funkcjonowania miejskich ośrodków pomocy rodzinie ulega zmianie. Bardziej jest teraz nastawiona nie na świadczenia pieniężne, a wspieranie osób i też ich aktywizację. I ta zmiana pozwoli nam na przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy rodzinie właśnie w Centrum Usług Wspólnych, żeby dostosować te potrzeby i też nasze działania.

0: do tych oczekiwań, które stoją przed mieszkańcami, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.
1: Łączny koszt adaptacji budynku MOPR na potrzeby Centrum Usług Społecznych wyniesie niespełna 5 milionów złotych. W nowej instytucji pojawią się takie usługi dla potrzebujących mieszkańców, jak warsztaty kompetencji rodzicielskich, mobilna świetlica dla 300 dzieci, usługi środowiskowe dla 30 seniorów, usługi logopedy i psychologa czy mobilna pielęgniarka.
2: Radio Nadzieja. Media Twojego regionu.
1: Zbliża się 46. rocznica porozumień sierpniowych podpisanych przez Solidarność z ówczesnymi komunistycznymi władzami Polski. Z tej okazji parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie zaprasza do obejrzenia wystawy zawierającej pamiątki z tamtego okresu. O wystawie mówi ksiądz proboszcz Roman Karaś.
3: Wystawa będzie w Dolnym Kościele. Uroczyste otwarcie wystawy będzie w najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godzinie 9. Wystawa będzie czynna przez najbliższe 2 tygodnie. Zapraszamy, by zapoznać się z tą wystawą. Jest tam bardzo dużo unikalnych eksponatów pochodzących ze zbiorów świadków tamtego czasu, okresu działalności solidarnościowej.
1: Inaugurację wystawy poprzedzi msza święta o godzinie 8.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
4: Pogoda idealna na ostatnie dni wakacji, słonecznie i ciepło w regionie, temperatura do 20 stopni Celsjusza, ale będzie jeszcze cieplej, bo maksymalnie po południu do 24 stopni. W ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami, a późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie wzrośnie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
5: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
5: Po reklamie.

0: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Nowy żłobek miejski w Kolnie oficjalnie otwarty. Na miejscu jest Paweł Majewski i jego goście. Dzień dobry, cześć Paweł.
2: Cześć Wiktorio, dzień dobry Państwu. Tak właśnie, jestem w Kolnie, jestem w żłobku. Przed chwilą dosłownie zakończyło się takie oficjalne otwarcie, ale dzień otwarty jeszcze trwa i o tym porozmawiamy z moimi gośćmi. Jest ze mną burmistrz Kolna, pan Andrzej Duda. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Jest z nami również dyrektor żłobka miejskiego, pani Katarzyna Kraśnicka. Dzień dobry, witam serdecznie, pani dyrektor.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Zaczniemy na burmistrza, który nam troszeczkę opowie tutaj o szczegółach tej inwestycji, no bo tutaj było wielokrotnie podkreślane podczas tego otwarcia, że to jest bardzo ważny dzień dla Kolna. Pierwszy publiczny żłobek właśnie został otwarty. Panie burmistrzu, ile to kosztowało, ile trwała budowa, jak ciężko było w ogóle doprowadzić do tego, żeby taka inwestycja powstała?
3: Ta budowa trwała rok. Mieliśmy rok czasu na od momentu podpisania umowy i spełniło się. Chcę podziękować wykonawcy, który stanął na wysokości zadania, ale dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy pracowali dosyć intensywnie przy realizacji tego projektu, bo czasu było mało. Projekt był realizowany z Krajowego Planu Odbudowy. Otrzymaliśmy 4 200 000 dotacji. Całość inwestycji zamknęła się w niespełna 5 milionach, bo 4 600 000 złotych, a więc udział własny był naprawdę niewielki, jeżeli chodzi o budżet, z czego niezmiernie się cieszymy. No i cóż, budynek stanął, został odebrany, ale przed odbiorem budynku jeszcze wyłoniliśmy z konkursu panią dyrektor, której gratuluję, bo naprawdę działania, które prowadzi, zmierzają do tego, że będzie to nie tylko budynek, tak, ale będzie to miejsce, w którym doskonałe wieki będą miały nasze pociechy. Rodzice mogą być spokojni, zostawiając w naszym żłobku dzieci, o to, że będą miały bardzo dobrą opiekę. Wyżywienie będzie przyrządzane w kuchni przedszkola miejskiego, które jest obok, a to też jest bardzo istotna rzecz, bo nasz zespół, pani, które przygotowują jedzenie, pracuje od wielu lat i przygotowywał, kiedy nie było żłobka, to dzieci 2,5-roczne uczęszczały do przedszkola, więc one już tam były żywione, więc te panie mają ogromne doświadczenie. Postaramy się, żeby to jedzenie było zawsze świeże i na czas. Będzie trzeba zwiększyć obsadę, to pomyślimy. Natomiast naprawdę cieszę się z tego tytułu, że otworzyliśmy ten żłobek, bo chcemy pomóc rodzicom, tak? Pomóc w tej takiej, no to są takie trudne czasy, jeżeli chodzi o zakładanie rodzin, zakup mieszkań, praca, dorabianie się, tak? I na pewno kobiety chcą rodzić dzieci, ale chcą też pracować, chcą, żeby ta rodzina miała godne warunki życia i ten żłobek właśnie temu ma służyć, a żeby spokojnie iść do pracy, spokojnie oddawać dzieci do żłobka, to muszą tu być bardzo dobre warunki, które zapewni zespół, który pani dyrektor wyłoniła i wiem, że jest to zespół bardzo kompetentny, przygotowany do pełnienia opieki nad tymi naszymi najmłodszymi skarbami. A może to również zachęci do tego, żeby w naszych kolneńskich rodzinach i nie tylko, bo przecież do żłobka można oddać dzieci z sąsiednich miejscowości, sąsiednich gmin. Mamy jeszcze miejsca, bo mamy 70 docelowo, 5 osób, 5 dzieci może być przyjętych, mamy około 40, a więc zachęcamy do tego, żeby dzieci kierować do żłobka, żeby aktywnie próbować żyć. Na pewno opieka będzie na wysokim poziomie, a być może wpłynie na to, że będzie więcej dzieci rodzić się w naszych młodych rodzinach.
2: Ja tylko na potwierdzenie słów pana burmistrza powiem, że rozmawiałem tutaj z kilkoma rodzicami i właśnie wszyscy mówili, że to jest właśnie ogromne ułatwienie włączenie po prostu pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Pani dyrektor, dzień otwarty jeszcze potrwa trochę, prawda? Czyli tak jak pan burmistrz powiedział, są jeszcze miejsca, ale ci, którzy jeszcze nie zapisali swoich pociech do państwa, do żłobka, cały czas mogą to zrobić. Może też powiedzmy o tym, jak to wygląda technicznie. Ile tu jest grup wiekowych, co oferujecie dzieciom?
4: Tak, oczywiście. Dzień otwarty dzisiaj jest do godziny 14. Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani, po dzisiejszym otwarciu zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy 3 grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa malinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, że tak zwane w cudzysłowie średniaczki, tak? I dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku dzieci.
2: Dopytam jeszcze, w jakim wieku są trzy, w jakim i te najstarsze, bo pewnie rodzice się zastanawiają, czy mogę swoje dziecko wysłać do żłobka.
4: Najmłodsze dzieci już możemy mieć od 20 tygodnia życia. Nie mamy na chwilę obecną takich dzieci. Najmłodsze dziecko, które mamy zapisane, jest to dziecko 7-miesięczne i do ukończenia roku 3.
2: Tak jak Państwo słyszeli, w Kolnie działa dopiero co otwarty dosłownie przed godziną miejski żłobek. Dzień otwarty w tym żłobku trwa do godziny 14, więc zapraszamy oczywiście tutaj wszystkich rodziców, żeby przyszli, zobaczyli na własne oczy, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Te sale wyglądają bardzo ładnie. O tym właśnie rozmawiałem dzisiaj z moimi gości. Był z nami burmistrz Kolna, pan Andrzej Duda. Dziękuję, panie burmistrzu.
3: Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, a tych, którzy nie są zdecydowani, zachęcam, aby przyszli, obejrzeli nasz żłobek.
2: Była z nami również pani dyrektor Katarzyna Kraśnińska, która jest właśnie dyrektorem tego powstałego dzisiaj żłobka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: A to był Paweł Majewski i jego goście prosto z Kolna z otwarcia miejskiego żłobka, a nasze relacje możecie Państwo śledzić również na naszym Facebooku. Dzień otwarty jeszcze trwa do godziny 14. Serdecznie zapraszamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych.
0: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Od wyniku przetargu nie wpłynęło żadne odwołanie, więc w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa z firmą Rutkowski Construction. Na nową halę społeczność Czwórki czeka od lat, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenie magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
0: Oprócz hali zbudowany będzie również schron, który w sytuacjach kryzysowych pomieści do 1000 osób. A to jest Radio Nadzieja, 22 minuty po godzinie 11.

0: Święto plonów, podziękowanie za pracę rolników i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. Już w najbliższą niedzielę Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy, mówi dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
1: Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz.
0: Dożynki będą okazją do podziękowania rolnikom za ich trud i tegoroczne zbiory.
1: Na terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. Swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża i to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami, chorobami.
0: Dożynkom będą towarzyszyć stoiska kół gospodyń wiejskich, regionalne przysmaki oraz atrakcje dla najmłodszych, a to jest Radio Nadzieja. Już za kilka minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Marek zadaje mi trudne pytanie. Jak to jest z kobietami wojewodami? Owszem, słyszymy wojewoda łódzka zamiast łódzki i wielkopolska. Czy to jest poprawne? No jednak tak. Często dzisiaj jeszcze, żeby w tym przypadku, no, w tym przypadku feminatyw nie jest potrzebny, bo to formalnie rzecz biorąc i wojewoda, i starosta, tak to z godnościami, które mężczyźni piastowali, bywało zwłaszcza, odmienia się tak jak woda, wojewody, wojewodzie i tak dalej, i tak dalej. Wojewoda kiedyś to był ten, który wodził woje, prowadził wojów do walki. Na przykład. No ale pani, która była żoną wojewody, była oczywiście wojewodziną, córka wojewodzianka, tak jak w przypadku starosty, starościna, starościanka, ale właśnie dlatego, że wojewodzina jest tak bardzo zrośnięta z określeniem żona wojewody, to pani wojewoda i wojewodziną już raczej nie powinna się stać. Szukanie jakiegoś innego feminatywu, który byłby, nie wiem, wojewodessą, czy czymś takim, nie miałoby sensu. A więc pani wojewoda, ja w swoim, powiedzmy, starszym już języku, no, mniej jestem przyzwyczajony do takich formuł, więc używałbym zwykle także dodatkowo pani. Byłem u pani wojewody. No i jak dalej? U pani wojewody, który? No nie, skądże znowu? U pani wojewody, która to i to zrobiła. Albo która jest bardzo, nie wiem, przystojna. Na przykład. I nie, na pewno nieprzystojny. A więc jeśli może być wojewoda, pani wojewoda przystojna i która, to niewątpliwie także łódzka. Wojewoda łódzki to owszem jest urząd, który ta pani piastuje. I jeżeli byśmy chcieli powiedzieć to w innym szyku, wojewoda łódzki, pani taka to a taka, pani Kowalska, to myślę, że bylibyśmy w porządku, a nie wojewoda łódzka i tak dalej. Ale o pani Kowalskiej powiemy, że jest wojewodą łódzką, a nie wojewodą łódzkim. No, jedni powiedzą tak, drudzy tak, ale tutaj ta forma żeńska byłaby usprawiedliwiona.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Pogoda dopisuje, więc warto spędzić ten dzień aktywnie. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze planów na wieczór, my podpowiadamy. Muzyczne emocje, znani artyści i koncerty, które przez ponad tydzień będą rozbrzmiewać w regionie ostrołęckim. To już dziś rusza 11. Festiwal Muzyczny Ostrołęckie Operalia. Na zbliżające się wydarzenia zaprasza dyrektor festiwalu Jakub Milewski.
1: Mnóstwo wydarzeń w Ostrołęce, w powiecie ostrołęckim. W trakcie wydarzeń wystąpią największe gwiazdy operowe, operetkowe, musicalowe. Pojawią się również aktorzy teatralni i filmowi. Łukasz Zagrobelny, Edyta Krzemień, Grażyna Brodzińska, Wadim Brodzki, Gary Gutman, Maciej Miecznikowski, Tamara Arciuch, Marzena Trybała, Wiesław Ochman. No i mógłbym jeszcze tak wymieniać. Ja Państwa po prostu bardzo serdecznie zapraszam na 14 wydarzeń od 28 sierpnia do 6 września.
0: Koncerty odbędą się między innymi w Baranowie, Lelisie czy Czerwinie.
1: Jesteśmy od lat w Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie. Od zeszłego roku jesteśmy w przepięknym dworku w przystani. Przed tym dworkiem odbędzie się koncert. Jesteśmy po raz pierwszy w przepięknej świątyni kurpiowskiej w Baranowie. Serdecznie Państwa na ten wyjątkowy koncert również zapraszam. A dodatkowy koncert towarzyszący festiwalowi odbędzie się w Czerwinie w parku. I na ten wieczór 4 września również serdecznie Państwa zapraszamy.
0: W programie tradycyjnie zaplanowane są również spotkania, kawa z gwiazdą, koncerty muzyki sakralnej i polskich przebojów oraz tegoroczna nowość Festiwal Młodych. Cały program festiwalu publikujemy na stronie radionadzieja.pl, a na naszej antenie zbliżamy się do godziny 12, a więc modlitwy Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: To jest ostatni piątek sierpnia, 6 minut po godzinie 12. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś imieniny obchodzą Aleks, także Augustyn oczywiście, Jadwiga i January. Dziś słońce wstało o godzinie 5.34, a zajdzie już o godzinie 19.30. Dni są wyraźnie krótsze do końca astronomicznego lata. Pozostało 25 dni. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście i zapraszam do spędzenia popołudnia z Radiem Nadzieja. Co w tej godzinie? Tradycyjnie oczywiście, skoro piątek, to Ministerstwo Książek, także dużo dobrej muzyki i ważnych informacji.

To jest bardzo przyjemny ostatni piątek sierpnia tego roku. 23 stopnie na termometrach, temperatura odczuwalna w słońcu oczywiście wyższa i do końca dnia tak bardzo będzie spokojnie, bardzo słonecznie i bardzo przyjemnie w sam raz na to, aby spędzić popołudnie gdzieś na łonie natury na jakimś dobrym, dłuższym spacerze. Jutro natomiast załamanie pogody, bądźmy na to przygotowani, a to załamanie będzie się objawiało opadami deszczu i na termometrach poniżej 20 stopni, maksymalnie 19, a więc szykujmy się znów na długi spacer w niedzielę, kiedy na termometrach zobaczymy 26 stopni i ma być w pogodzie znacznie spokojniej. Lato się nie kończy, bo to jeszcze 25 dni lata. Wakacje się kończą, owszem. A u nas wakacyjny numer tegoroczny od Sylwii Grzeszczak, czyli jej Mango. Yeah.

0: Ministerstwo Książek.
1: Ilarion Pawliuk to ukraiński pisarz, dziennikarz, autor thrillerów, w tym znakomicie przyjętego Widzę, że interesuje cię ciemność. Książkę w Polsce wydało wydawnictwo Insignis, znakomicie zresztą ze świetną okładką i barwionymi na czarno brzegami, co podkreśla treść tej opowieści. A motywem przewodnim jest mrok, szeroko pojęty mrok ludzkiego serca, który zazdrości, nienawidzi, krzywdzi. Mrok postsowieckiego miasteczka bez perspektyw, mrok czający się w człowieku, który nie chce już żyć, mrok obojętności, każący odwracać głowę, gdy widzi się zło, w końcu mrok w podziemiach opuszczonej cukrowni, do którego zostaje zwabiona mała, inna niż wszystkie dzieci dziewczynka. Bohaterem książki jest Andrii, policyjny konsultant, psycholog kryminalny, który mierzy się ze swoimi demonami. Przed laty zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, był w Afganistanie, gdzie odbierał życie. A to zawsze zostawia w człowieku ślad. Kolejny mrok, z którym mierzą się bohaterowie książki. Andrii ma pomóc w rozwikłaniu sprawy seryjnego mordercy grasującego w Busłowym Sadzie, miasteczku na końcu świata, miasteczku zapomnianym przez wszystkich, bez perspektyw, gdzie czas stanął w miejscu albo zapętlił się, jak powiedzą inni. Niewielu pamięta, jak długo już tu mieszka, kiedy tu przyjechało, a jedna z mieszkanek powie, że to miejsce, które nie zasługuje na dzieci. Dzieci są dobre, niewinne, dzieci są ważne, dlatego nie powinny tu żyć, a jednak są, żyją i to takie jak Nadia, odczuwająca świat, jego barwy i odgłosy bardziej. Pewnego dnia, gdy mama wychodzi do pracy, Nadia wychodzi sama z domu i nie wraca. Zniknięcie dziewczynki zwraca uwagę Andrija, który chce odkupić swoją winę i uratować dziewczynkę, a przy okazji złapać bestię, seryjnego mordercę, który sprawia, że znikają młode kobiety. Ale kiedy Andrii dociera do Busłowego Sadu, zderza się ze ścianą milczenia i obojętności. Burmistrz twierdzi, że nikt nie zaginął, że kobiety wyjechały i kontaktowały się z bliskimi. A dziewczynka pewnie zaginęła w zamieci szalejącej w noc, kiedy wyszła z domu. Miejscowy policjant zaprzecza, jakoby dochodziło tu do morderstw. Zachęca Andrija do tego, żeby przestał straszyć mieszkańców i nie gadał za dużo. Miasto czeka na inwestora w upadłą cukrownię, co da ludziom lepszą pracę, a miasteczku pozwoli się odrodzić. Busłowy Sad to miejsce przyprawiające o ciarki, senne, duszne, z awariami oświetlenia, z mieszkańcami przeżywającymi na nowo swoje traumy i grzechy. Gniew, zazdrość, nienawiść, złość, smutek, rozpacz, beznadzieja, nuda tworzą mieszankę, która w pewnym momencie będzie mieszanką wybuchową i zło rozleje się na całe miasteczko. Czytałam opinię o tej książce, że to ukraińska wersja miasteczka Twin Peaks i nastawiałam się na mroczną, kryminalną historię. Dostałam coś znacznie więcej, bo książka ma bardzo bogatą sugestię i zaskakującą warstwę symboliczną, a to z kolei dodaje napięcia, pewnej dezorientacji, czytelniczych zawrotów głowy. Pojawiają się też postaci z pogranicza jawy i snu, fantazji i koszmaru. Co tu jest prawdą? Kto kłamie? Komu pomieszało się w głowie od tej atmosfery Busłowego Sadu? Ile człowiek jest w stanie poświęcić, żeby nie pamiętać o swoich świństwach albo je ukryć? Czy poświęci życie niewinnego dziecka? Ta książka nie tylko trzyma w napięciu, zostawia z niepokojem, lękiem i wieloma pytaniami. Bardzo, bardzo ciekawie napisane. Ilarion Pawliuk, Widzę, że interesuje cię ciemność, od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Sokratejskie Wiem, że nic nie wiem, także dziś po kilku tysiącach lat od czasu, gdy filozof przemierzał ulicę i rozmawiał z ludźmi, może inspirować nas do dobrych, pogłębionych rozmów. Ich sensem są pytania odpowiednio mądrze, dobrze zadane, w odpowiednich momentach, z ciekawością w kierunku do drugiego człowieka i jego historii. Elke Wies jest autorką, filozofem i trenerką specjalizującą się w dialogu sokratejskim. W książce Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać, światowym bestsellerze, który w Polsce wydało wydawnictwo Znak Końca, przekonuje, że prawdziwy dialog opiera się na pytaniach, które otwierają. Dziś mamy z pytaniami kłopot. Boimy się kogoś urazić, boimy się, że zostaniemy źle zrozumiani, boimy się, że się ośmieszymy, że ośmieszymy drugą stronę, nie umiemy stawiać właściwych pytań. Ta książka to nie tylko teoria, ale praktyka właśnie. Jest tu sporo ćwiczeń, zadań, wzmacniania umiejętności dialogowania, czego wobec krzyczących głów z telewizora czy mediów społecznościowych bardzo dziś potrzebujemy. Jak pisze autorka, zgodnie z myślą sokratejską, tylko ten, kto zna siebie samego i wie, że nic nie wie, ma miejsce na prawdziwą wiedzę. Pytająca postawa jest tym, co ucieleśniał Sokrates. Postawa niewiedzy, zdziwienia, czasem nawet naiwności. Sokrates poddawał pod dyskusję i kwestionował także to, co zwykle przyjmujemy za pewnik i co wydaje nam się oczywiste, podczas gdy nas od zadawania istotnych pytań powstrzymuje przekonanie, że coś wiemy na pewno. Dalej podaje nam przepis na postawę sokratejską. Ciekawość, spora dawka niewiedzy, łyżeczka naiwności, pragnienie głębi, porcja cierpliwości, czas, pustka w głowie i otwartość w patrzeniu, także wyzerowana empatia. I tu warto się na chwilę zatrzymać, zanim ktoś powie, że opowiadam Państwu o jakiejś bezdusznej postawie wobec drugiego człowieka. Chodzi o wyłączenie empatii rozumianej jako współodczuwanie, wspólne cierpienie, aby zachować dystans i móc zadawać właściwe pytania. Amerykański psycholog Paul Bloom napisał książkę zatytułowaną Przeciw empatii, zastrzegając w niej, że nie jest przeciwnikiem moralności czy współczucia, ale ocenom moralnym służy nie empatia, ale racjonalna refleksja. Podobnie uważał Sokrates, obaj uznawali, że czucie cudzego bólu wpływa na zdolność do obiektywnej oceny. Inna sprawa to to, że jesteśmy bardziej empatyczni wobec ludzi nam podobnych i członków naszych kręgów społecznych. Autorka opisuje, dlaczego tak słabo idzie nam zadawanie pytań, dlaczego nas to stresuje, przeraża i paraliżuje. Podpowiada, jak rozwijać w sobie postawę pytającą. Opisuje warunki zadawania dobrych pytań, a dobre to takie, które zgłębiają i coś uruchamiają. Sokrates pytaniami uświadamiał człowiekowi jego niewiedzę i potem pomagał mu dojść do wiedzy. Nie chodziło o ośmieszenie tego, z kim rozmawia, co jest cechą wielu gorących dyskusji dziś. Widzowie cieszą się, kiedy ktoś kogoś zaora. Wracając do książki, autorka uczy słuchać, jak nie wpadać w pułapki związane ze stawianiem pytań i co po tym, gdy zadamy już pytanie. Do tego mnóstwo przykładów, anegdot, opowieści, słowem filozofia praktyczna. Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać od wydawnictwa Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Podskoczyłam z radości, kiedy zobaczyłam nowe wydanie tej książeczki. Pyza na polskich dróżkach, na podstawie której powstała seria filmów animowanych. Kończy 70 lat, ale nie traci wiele ze swojego uroku i moja sympatia do mazowieckiej Pyzy nie osłabła mimo upływu lat. Nowe wydanie książki Hanny Januszewskiej zawdzięczamy naszej księgarni, która oczywiście wydała Pyzę po raz pierwszy w 1956 roku. Nie wiem, czy ta wierszowana opowieść istnieje bez ilustracji Adama Kiliana, w każdym razie trudno mi to sobie wyobrazić. I to jest naprawdę śliczne wydanie, z uśmiechniętą Pyzą w chustce i pasiastej spódniczce na okładce. Krzysztof Moszyński, syn Hanny Januszewskiej, z okazji 50-lecia Pyzy i wydania z 2006 roku rzucił światło na pewne dylematy związane z tą opowieścią. A powstała przed wojną, trafia więc Pyza, wędrując po Polsce, do Wilna, Grodna i Lwowa. Po wojnie trzeba było więc dokonać zmian. Pyza spotyka na swojej drodze radzieckiego budowniczego Pałacu Kultury i brygady młodzieżowe, którym pomaga w pracy. Takie były realia nawet książek dla dzieci, które według ówczesnych władz powinny zawierać elementy o wydźwięku socrealistycznym. Umieszczenie tych treści było warunkiem ukazania się książeczki. Syn autorki pisze, że były to dla jego mamy trudne kompromisy, ale są świadectwem czasów, dlatego wraz z wydawnictwem postanowili zachować tekst w niezmienionej od 1956 roku treści. A sama Pyza, cóż, bawiła, wzruszała wiele dzieciaków, dziś ludzi w średnim lub starszym wieku, powstała na Mazowszu i od początku była bardzo ciekawa świata. Dlatego rusza, odkrywając Polskę, spotyka na swojej drodze wielu pomocnych ludzi albo postaci z legend, przemierza nasz kraj ze wschodu na zachód, z północy na południe i opowiada dzieciom, co widzi. Czasem przesadza z przejazdem ruchomymi schodami zbyt dużą ilość razy i boli ją głowa, czasem ktoś musi ją uratować przed utonięciem albo przenocować i nakarmić, opowiedzieć legendę o wieży Króla Popiela, o Koperniku we Fromborku czy Chopinie w Żelazowej Woli. Moimi ulubionymi fragmentami są te bliskie nam regionalnie, kiedy Pyza przemierza Kurpiowszczyznę, Ostrołękę, Myszyniec, dociera też do Łomży, a na Kurpiach wycina słynne wycinanki, dostaje piękny kurpiowski strój. I taka jest ta nasza Pyza już od 70 lat. Miła, ciekawska, odważna, bardzo się cieszę z tego nowego wydania Pyzy na polskich dróżkach od naszej księgarni. A jeśli gustują Państwo w literaturze dla dzieci zupełnie współczesnej, to polecam książkę Wielokropek i Przyjaciele. Opowieść o interpunkcji dla najmłodszych, Alicji Krzanik, z rysunkami Macieja Szymanowicza. Jeśli ktoś z Państwa pamięta Kociaki, Łobuziaki i Rwetes ze swetrem, to są to ilustracje dokładnie w tym stylu bardzo lubianym przez dzieci. Wiem, bo przetestowałam na swojej córce. Bajkowe, duże, kolorowe, niesamowicie charakterystyczne. Jest to opowieść o wielokropku, który przybył nie wiadomo skąd i poznaje inne znaki interpunkcyjne, przebywając w ich światach, w świecie pytań, cytatów, wykrzykników, przecinków, średników, nawiasów, myślników czy kropek kończących zdania. Mamy tu też wierszyki, propozycje zadań i piosenek. Interpunkcja wcale nie musi być nudna, trudna i niezrozumiała, ale jest naprawdę bardzo ważna. Wielokropek i Przyjaciele to także propozycja dla najmłodszych od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
2: zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
6: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
5: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
8: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Po reklamie.
9: Trzyma mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

ścieżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Minister finansów zapowiada kolejne próby uregulowania rynku kryptowalut. Po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto projekt przyszłorocznego budżetu, Andrzej Domański przypomniał, że rząd trzykrotnie przygotował projekt przepisów, które miały zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków.
1: Trzy razy prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków stanął po stronie interesów. Jakich interesów, czyich interesów i dlaczego? To pewnie jest temat, który będzie tematem, jak to się czasami mówi, rozwojowym. Natomiast z całą pewnością Ministerstwo Finansów nie spocznie i będziemy przedstawiać kolejne rozwiązania.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ustawa o kryptowalutach definiuje rok prezydentury Karola Nawrockiego.
2: Mamy do czynienia z chyba największą w historii III RP aferą, bo mamy tam dziwne machinacje finansowe, mamy polityków, którzy są wprost finansowani przez dziwne podmioty, mamy pieniądze na fundację Zbigniewa Ziobry, mamy pieniądze, wsparcie dla pana Przemysława Wiplera, mamy duże wydarzenia kampanijne finansowane w kampanii Karola Nawrockiego, mamy bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, który wyjeżdża gdzieś za granicę na specjalne spotkanie.
0: Premier Donald Tusk chce, żeby Sejm ponownie spróbował odrzucić trzecie weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. W tej sprawie ma się zwrócić do marszałka Izby Włodzimierza Czarzastego.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: W szpitalu wojewódzkim w Łomży po przebudowie funkcjonuje już pracownia endoskopii urologicznej. Szpital otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie m.in. z KPO w wysokości 7,5 miliona złotych. W końcu mamy pracownię na miarę XXI wieku, mówi koordynator oddziału urologii dr Marek Załęski.
4: Poprzednio widzieliście, jak wyglądały te sale endoskopowe, no to tak wchodziło się do jakichś dwóch pomieszczeń, prawda, które nie przystawały do obecnej sytuacji. My rzeczywiście dużo zabiegów endoskopowych robimy, no to jest zawsze miar konieczne. Dwie sale są teraz przystosowane do różnych zabiegów, takich i operacji kamicy, i operacji prostaty, i operacji guzów pęcherza, prawda, i możemy na przemian robić. Kiedyś to mieliśmy jedną salę endoskopową, która była zaopatrzona w takie ramię C, prawda, służące do zabiegów na górnych drogach moczowych, szczególnie kamicy, a w tej chwili mamy po obu stronach ramiona C.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek mówił, że szpital rozwija się w dynamicznym tempie i jest dostosowany do najwyższych standardów funkcjonujących nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Utrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego, mówi Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl komentuje zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Robert Korzeniowski mówi, że trudno sobie wyobrazić, aby ta sytuacja utrzymała się do końca kadencji obecnego prezesa, a zmiana na tym stanowisku jest priorytetem.
5: To jest ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego. Na stole jego dziennika podawczego leży wniosek podpisany przez 82 organizacje olimpijskie należące do PKOL-u, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia, które zajmie się odwołaniem prezesa i tak naprawdę działanie powinno być podjęte już najpóźniej pod koniec czerwca. Uporczywie nie wykonuje swoich funkcji. Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
0: Według sportowca to zarząd może zmienić bieg wydarzeń. Zdaniem Roberta Korzeniowskiego nie ma sensu szukać powodów, żeby w tej sprawie nie podjąć decyzji.
5: Mówienie o tym, że powinniśmy dobierać na zasadzie domniemanej niewinności, oczekiwanie na prawomocne wyroki prokuratury, to jest mówienie zastępcze. Ja uważam, że zło dzieje się dzisiaj i temu złu trzeba zaradzić w sposób formalny.
0: Robert Korzeniowski podkreśla, że związki, organizacje i stowarzyszenia sportowe tworzące walne zgromadzenie PKOL są zdeterminowane, by uporządkować sytuację w komitecie.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Polskie drużyny poznają dziś rywali, z którymi zmierzą się w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Do drugich pod względem prestiżu rozgrywek pod egidą UEFA przystąpią Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Trener Jagi Adrian Siemieniec zdradził, na kogo chciałby trafić.
6: Pierwsze takie marzenie moje, ale nie tylko moje, też mojej żony i moich dzieci, czyli całej naszej rodziny, to jest AC Milan i San Siro. I pojechać tam do Mediolanu na mecz z Milanem to by była fantastyczna rzecz dla nas i spełnienie mojego marzenia, ale też marzenia mojej żony i moich dzieci, więc życzę sobie Milanu. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe.
0: Losowanie Ligi Europy w Monako rozpoczęło się kilka minut temu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Czas na prognozę pogody, a dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, w drugiej części dnia będzie bardzo podobnie, 20

0: 22 do 23 stopni to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12, jutro 19 tylko z przelotnymi opadami deszczu. W niedzielę za to pięknie i ciepło do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
2: Zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: 9 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia Nadzieja, a to ostatni piątek sierpnia. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Teraz tą sprawą się zajmiemy coraz bliżej, a raczej zajmujemy się nią, a teraz o tym Państwu powiemy. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Od wyniku przetargu nie wpłynęło żadne odwołanie, więc w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa na nową halę. Społeczność Czwórki czeka naprawdę od wielu lat, tak mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenie magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
0: A oprócz hali zbudowany zostanie także schron, który w sytuacjach kryzysowych pomieści nawet do 1000 osób.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Famous. Susza jest problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Drodzy Państwo, walczy z nią także m.in. Kampinoski Park Narodowy. Zjawisko powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Karpa-Świderek mówi, że susza 70 lat temu zdarzała się co 5 lat, teraz właściwie jest już co roku.
1: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat. Tu jesteśmy akurat w Narwiańskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy infrastrukturę turystyczną, która nie działa, dlatego że nie ma wody. To są na przykład takie pływające pomosty, z którymi można było przepłynąć z jednej na drugą stronę. Nie ma owadów tych, które dla ptaków są taką naturalną bazą pokarmową, czyli brakuje komarów. Dla ptaków to jest dramat. Musi być wilgotno, żeby te larwy komarów były w stanie się tam rozwijać.
0: Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego mówi, że susza daje się w parku we znaki.
2: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
0: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdowanie, a także zdobywanie pokarmu. A to jest Radio Nadzieja w piątek 28 sierpnia, już 20 minut po 13.

0: Dokumenty, gotówka, leki, woda i żywność. To tylko część rzeczy, które powinny się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym. Więcej o tym będzie można się dowiedzieć w najbliższą sobotę podczas Krajowego Treningu Reagowania. Nadbrygadier Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, wyjaśnia, że w przypadku zagrożenia czy ewakuacji kluczowe jest posiadanie pod ręką wszystkiego, co będzie nam potrzebne do przetrwania 72 godzin z dala od domu.
1: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, a ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy czy takie bakalie, coś, co daje dużo nam energii. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
0: W ramach Krajowego Treningu Reagowania niemal w 1400 punktach w całym kraju w najbliższą sobotę mieszkańcy gmin pod okiem służb i ekspertów przećwiczą właściwe reagowanie na sygnały alarmowe i na komunikaty ostrzegawcze.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiat autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy. Wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 miliony 100 tysięcy. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
1: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku. Podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
3: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Krakowa.
1: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
4: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne dlatego, że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
1: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
0: Warto wiedzieć.
1: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
5: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
1: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
5: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie stabilnej, ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
1: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
2: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
1: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
0: Czy wiesz, że...
1: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania Związku, mówi radna Sylwia Lacek.
6: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchów wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
1: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie Związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
0: Uwaga, konkurs!
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
7: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
1: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
0: Gdzie na weekend?
1: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
8: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
1: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię je Bartek Święciński.
1: Będzie więcej pieniędzy na budowę dróg i obwodnic. W ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Żłobek miejski w Kolnie został oficjalnie otwarty.

0: Wzmocnienie krajowej sieci drogowej do 2030 roku 7,5 miliarda złotych, czy też finansowanie budowy drogi krajowej numer 7, tak zwanej drogi czerwonej, 4,5 miliarda złotych.
1: Z rządowych pieniędzy będą finansowane m.in. inwestycje, które mają przywrócić zlikwidowane w poprzednich latach połączenia kolejowe.
0: Wśród szeregu inwestycji, które planujemy w przyszłym roku finansować, chciałbym przede wszystkim wskazać na te, które przywrócą kolej po wielu latach do kolejnych miejscowości, jak na przykład do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego. Również stawiamy na większy komfort, prędkość podróży, m.in. wprowadzenie prędkości 250 km na godzinę na trasie łączącej chociażby Warszawę z Krakowem, Katowicami czy Wrocławiem.
1: Ustawa budżetowa trafi teraz do parlamentu, a potem na biurko prezydenta.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. W niemal 1400 punktach mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i jak przygotować się na ewentualny kryzys. Trening ma przede wszystkim budować odporność społeczeństwa i uczyć właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Podczas najbliższego treningu będziemy szkolili się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozpoznawać systemy i sygnały alarmowe, jak korzystać z informacji dotyczących tego, co się wydarzyło, czyli aplikacja i informacje przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja RSO, ale przede wszystkim jak radzić sobie z dezinformacją w mediach społecznościowych, jak wykorzystywać narzędzie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i poszukiwać miejsc do ukrycia.
1: Udział w treningach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Lokalizację punktów w poszczególnych regionach można sprawdzać na stronach urzędów wojewódzkich, samorządów i służb. W regionie taki trening odbędzie się m.in. w Jedwabnym, Kolni, Małym Płocku, Zembrowie i Grejewie. Żłobek miejski w Kolni jest oficjalnie otwarty. Piątkową inaugurację połączono z dniem otwartym, podczas którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, iż placówka może przyjąć 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych.
4: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani, po dzisiejszym otwarciu zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy trzy grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa malinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, tak zwane w cudzysłowie średniaczki i dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku.
1: Rodzice, którzy pojawili się na dniu otwartym, nie ukrywali zadowolenia z faktu, iż żłobek miejski został otwarty.
5: Na pewno pracy w codziennych obowiązkach będzie więcej tego czasu, jeżeli ktoś się zajmie tym dzieckiem, tak, pomoże w wychowaniu.
6: Mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak, no jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują, tak, i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
7: Myślę, że dla rodziców, którzy pracują, tak, to bardzo ważne.
8: Nie no, ogólnie to jest dobra opcja, no, żona chciała wrócić do pracy, więc w naszym przypadku to jest dobra opcja.
1: Budowa nowej placówki kosztowała ponad 4,5 miliona złotych, aż 4 miliony 200 tysięcy udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Uczelnia wciąż przyjmuje kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w nowym roku akademickim. Jednym ze sztandarowych kierunków jest rolnictwo, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi dr inżynier Jolanta Papuczele, prodziekan do spraw organizacji zajęć, kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.
9: Przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
1: MANS proponuje również takie kierunki kształcenia jak budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: A dziś w regionie bardzo ładna pogoda, w drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 23 stopnie. Jutro natomiast bądźmy przygotowani na opady deszczu, temperatura nie będzie przekraczała 19 stopni. W niedzielę za to słonecznie i ciepło do 26 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych.

0: Поиск.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
1: Po reklamie.

0: W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży po przebudowie funkcjonuje już pracownia endoskopii urologicznej. Szpital otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie między innymi z KPO w wysokości 7,5 miliona złotych. W końcu mamy pracownię na miarę XXI wieku, mówi koordynator oddziału urologii dr Marek Załęski.
1: Poprzednio widzieliście, jak wyglądały te sale endoskopowe, no to tak wchodziło się do jakichś dwóch pomieszczeń, prawda, które nie przystawały do obecnej sytuacji. My rzeczywiście dużo zabiegów endoskopowych robimy, no to jest ze wszechmiar konieczne. Dwie sale są teraz przystosowane do różnych zabiegów, takich i operacji kamicy, i operacji prostaty, i operacji guzów pęcherza, prawda, i możemy na przemian robić. Kiedyś to mieliśmy jedną salę endoskopową, która była zaopatrzona w takie ramię C, prawda, służące do zabiegów na górnych drogach moczowych, szczególnie kamicy, a w tej chwili mamy po obu stronach ramiona C.
0: Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek podkreślał, że szpital rozwija się w dynamicznym tempie. Jest to dostosowane do najwyższych standardów funkcjonujących nie tylko w Polsce, ale też w Europie.
2: Chociażby nasza kardiologia, urologia. Dzisiaj jesteśmy w pracowni endoskopii urologicznej. Sprzęt, który jest tam w środku, to wartość około 5 milionów złotych, a więc kupujemy urządzenia, które są najwyższej jakości i najlepsze obecnie w Europie. Dostosowaliśmy również pomieszczenia endoskopijne do tych standardów i dzisiaj pacjent nie znajdzie lepszych warunków w Polsce, można powiedzieć.
0: A więcej piszemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

Od kwietnia, czyli od początku sezonu pielgrzymkowego na Jasną Górę we wszystkich rodzajach pielgrzymek, czyli pieszych, rowerowych, biegowych i innych, uczestniczyło do tej pory łącznie ponad 110 tysięcy pątników. Piesze pielgrzymowanie odbywało się w duchu przygotowania do odnowienia jasnogórskich ślubów narodu. Nie zabrakło modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, pokoju na świecie, próśb o jedność i ducha wspólnoty. W naszym kraju pątnicy w drodze uczyli się, jak odpowiadać na Jezusowe wezwanie głoszenia Ewangelii, być uczniem misjonarzem.

0: Jestem bardzo wzruszona, ogromnie się cieszę, że mogłam pielgrzymować.
1: Jesteśmy Polakami, dumni z tego, że Matki Bożej, Królowej Polski pielgrzymujemy, że jesteśmy Kościołem.
2: Pielgrzymka jest wspaniała. Cieszymy się, że mogłyśmy stać się częścią tego pielgrzymującego Kościoła, który żyje Słowem Bożym.
3: Pielgrzymka jest radosna, młoda i pokoleniowa.
4: To była jedna z moich najtrudniejszych pielgrzymek, ale dlatego mam nadzieję, że moje intencje się powierzy.
5: O dobrego męża. Taki, żeby mnie nie opuścił nigdy, aż do śmierci.
6: Myślę, że jest to coś w Kościele, co daje młodym poczucie takiego, że jest ten Bóg. Są też ludzie wspierający młodych ludzi.
7: Ja się modlę i chodzę w tym intencji już 25 raz o 200 powołań. I czekam wytrwale i ufam. Czarna mama!

A w pielgrzymkach na Jasną Górę przed uroczystością odpustową Matki Bożej Częstochowskiej od 16 do 25 sierpnia uczestniczyło około 30 tysięcy osób.

24 minuty po godzinie 14. To jest piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja o 14.30. Felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w środę 26 sierpnia obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej i 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Ich autor, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, był wtedy więziony przez władze komunistyczne w Komańczy. Maria Okońska, członkini Instytutu Prymasowskiego, która była w Komańczy 26 sierpnia 1956 roku i 10 minut wcześniej niż miało to miejsce na Jasnej Górze, razem z prymasem złożyła śluby, ze wzruszeniem wspominała tę chwilę. Ksiądz prymas stanął przed ogromnym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wziął tekst ślubów do ręki i powiedział do Marii Okońskiej: powtarzaj, Królowo Polski, przyrzekamy. Jesteśmy jakby symbolem ludu zebranego pod szczytem Jasnej Góry. Czytał dobitnie, wyraźnie, z ogromnym wzruszeniem, a ona drżącym głosem powtarzała: Królowo Polski, przyrzekamy. Po skończonej uroczystości, wspominała pani Maria, ksiądz prymas był radosny i szczęśliwy jak nigdy przedtem. Dokonało się to, czego tak bardzo pragnął. Naród złożył śluby i prymas złożył śluby. W zadumie powiedział: stała się wielka rzecz. Jakiś ogromny, wielki, ciężki kamień przetoczył mi się z ramion na ziemię. Czuję się wolny jak ptak. Ufam, że Królowa Niebios i Polski doznała dzisiaj wielkiej chwały na Jasnej Górze. Maria Okońska zakończyła to wspomnienie jakże ważnym stwierdzeniem. Jasnogórskie śluby narodu są niejako wielką kartą dla wszystkich Polaków w zwycięskiej pracy nad sobą. Kochani, w czasie naszych spotkań przed jubileuszem 70-lecia ślubów wielokrotnie mówiłem o odpowiedzialności współczesnych Polaków za ich wypełnienie. Chodzi o wierność wszystkim przyrzeczeniom złożonym wówczas Maryi, Królowej Polski. One bowiem dotyczą najważniejszych spraw narodu, zachowania chrześcijańskiej wiary, troski o silne rodziny, troski o życie od poczęcia, dotyczą zdrowego moralnie narodu, sprawiedliwości i miłości społecznej w całej naszej ojczyźnie. Każde słowo jasnogórskich ślubów narodu ma wielką wagę. Błogosławiony prymas w pierwszą rocznicę ślubów porównał je do złocistego ziarna pszenicznego, które wpadło w polską czarną glebę. Padło po to, aby wydać stokrotny owoc, którym pożywi się naród w przyszłych pokoleniach. Czy tak się stanie? To także od nas zależy. To od nas zależy, czy pielęgnując wiarę, chroniąc rodziny, walcząc z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem i zdobywając cnoty, będziemy budować solidny, bezpieczny i wspaniały ojczysty dom. Czy też odwrotnie, będziemy go niszczyć, doprowadzać do ruiny, bezbożnictwem, grzechami przeciwko życiu, nietrzeźwością, demoralizacją. To także od nas zależy, czy nasza polska ziemia nadal wydawać będzie ludzi świętych, wielkich patriotów i bohaterów, którzy dobro narodu przedkładają nad swoje pożytki. To także od nas zależy, czy to wspaniałe dziedzictwo, jakim najpierw były lwowskie śluby Jana Kazimierza, a potem jasnogórskie śluby narodu, przetrwa i będzie przynosić błogosławione owoce także w przyszłych pokoleniach. Aby tak się stało, musimy naprawdę docenić ogromną wartość tych historycznych i duchowych aktów wiary i nadziei Polaków, którzy żyli przed nami i którym tak bardzo zależało na prawdziwej wolności naszej ojczyzny. Myślę, że w tym miejscu warto przywołać bardzo cenne świadectwo wielkiego Polaka, niestrudzonego apostoła trzeźwości, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który żył w latach zaborów. Z okazji 250. rocznicy ślubów Jana Kazimierza pisał tak. Żyjemy w czasach wielkich przełomów społecznych. Z jednej strony świta nam słońce pożądanej wolności religijnej i politycznej, a z drugiej naciągają czarne chmury, grożące zburzeniem wszystkiego. Od nas zależy przechylić szalę Bożą na stronę miłosierdzia. Gdyby cały nasz naród zebrał się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, gdyby z każdego zakątka naszej ziemi i każdego stanu wysłać tam gorliwych posłów, to żeby odnowili śluby Jana Kazimierza i przypomnieli Najświętszej Obronicielce naszej dowody dawnej jej cudownej opieki. I gdyby przyrzekli ogólne nawrócenie się do Boga i do jej niepokalanego serca, byłby to sposób najskuteczniejszy zapewnienia sobie prędkiego u Pana Jezusa ratunku. Te prorocze słowa spełniły się w 1956 roku. Pamiętajmy o nich także dzisiaj. To jedyny skuteczny sposób na prawdziwą wolność nas samych i naszej umiłowanej Ojczyzny. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Co powiedzą Państwo na smakowite zakończenie wakacji? Przed mieszkańcami Łomży wyjątkowe spotkanie z tradycyjnymi smakami naszego regionu, bo już 30 sierpnia od 15 do 19 w Parku Jana Pawła II w Łomży będzie kulinarne dziedzictwo regionu. Tak wydarzenie jest zatytułowane. Będzie oczywiście piknik, a na miejscu tradycyjne swojskie potrawy, lokalne produkty i smaki, które pamiętamy z rodzinnych stołów. Będzie można bezpłatnie oczywiście posmakować takich regionalnych dań od 16.30 do 17.00. Kartacze i młoda kapusta od 17.00 do 17.30 rejbak i od 18.00 do 19.00 będzie można otrzymać pajdę chleba ze smalcem, ogórki kiszone i piwo jałowcowe. Dobre jedzenie, tradycja, dobra muzyka także tam będzie w Parku Jana Pawła II w Łomży. Zakończenie wakacji od godziny 15 do 19, a te przepyszne regionalne dania w ramach kulinarnego dziedzictwa regionu będzie można degustować, a więc bezpłatnie od 16.30 do 17, później 17, 17.30 i 18.19. W każdej tej godzinie będzie coś innego, coś pysznego. Kartacze, rejbak, pajda, chleba ze smalcem. Czy trzeba nam czegoś więcej? Piszemy na stronie radionadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Mam pewną osobę, która mnie ćwiczy w cierpliwości. Muszę dla niej poświęcić wiele czasu. Kiedy z nią rozmawiam, czuję, że ona kłamie i to ustawicznie, a ponieważ mówi mi rzeczy dalekie, których nie mogę stwierdzić, więc uchodzi jej to kłamstwo. Jednak wewnętrznie jestem przeświadczona, że nie ma w tym, co mi mówi, prawdy. Kiedy raz mi przyszły wątpliwości, że i ja się mylić mogę, a ona może mówić prawdę, prosiłam Pana Jezusa, aby mi dał znak jaki, że jeżeli ona prawdziwie tak kłamie, to niech mi się sama przyzna w czymkolwiek z tego, co miała wewnętrznie o niej przekonanie, że kłamała. A jeżeli ona mówi prawdę, to niech Pan Jezus odejmie ode mnie to przeświadczenie, że ona kłamie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, daj radość oglądania Twego oblicza duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamę Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże, błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin, dużo zdrowia i miłości, a Jezus z Maryją niech błogosławią na każdy dzień życia. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców i za duszę Marii Gala. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. O zdrowie, siły, chęci, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Agnieszki na nowy rok szkolny. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie, my, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Koteńskich i Wróbel. Boże miłosierny, proszę o błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla męża Patrycji, Basi, Szymona, dla pani Marii i jej męża Mariana oraz doktora Tomasza. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla zmarłych z obojga stron, Stanisława i zmarłych z rodziny Piaścik, Kołdy z Kołakowskich, Plonów Grabowskich, Dąbrowskich, Cicierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich i Dusze Czyśćcowe.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwy styl życia to mieć duchowe, ponadczasowe wartości i ich się trzymać. Wartości są ważniejsze niż sukces. Sukces bez wartości może dać wiele rzeczy, ale nie da pokoju. Nie wszystko, co można zdobyć, jest warte zdobywania. Człowiek jest większy niż jego osiągnięcia. Żyjemy w świecie, w którym często mierzy się człowieka liczbami. Ile zarabiasz, jakie masz stanowisko, co osiągnąłeś, jak wyglądasz, jak wiele posiadasz. Człowiek powinien wykorzystać swoje możliwości, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy sukces staje się jedyną miarą człowieka. Bo można wygrać wiele rzeczy i jednocześnie przegrać coś najważniejszego. Można zdobyć uznanie i stracić wewnętrzny spokój. Ja nigdy nie chciałbym być premierem, nie chciałbym mieć władzy. Można mieć władzę, można zdobyć majątek, ale stracić relacje. Można osiągnąć cel i zapomnieć, po co się szło. Prawdziwy sukces to nie tylko to, co widzą inni. To również to, kim jesteśmy, gdy inni na nas nie patrzą. Czy jesteśmy uczciwi, czy potrafimy kochać, czy umiemy zachować swoje człowieczeństwo. Największym zwycięstwem jest stać się dobrym człowiekiem. Pewien przedsiębiorca po wielu latach prowadzenia firmy powiedział: kiedy byłem młody, chciałem, żeby ludzie podziwiali moje osiągnięcia. Dzisiaj najbardziej cieszę się z tego, że mogę spojrzeć ludziom w oczy i wiem, że nikogo nie skrzywdziłem. Człowieka nie definiuje się przez to, co posiada. Najważniejsze zwycięstwo często dokonuje się we wnętrzu człowieka. Największym sukcesem to nie stać się niewolnikiem świata, być człowiekiem wielkim w oczach własnego sumienia.

0: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie w najbliższą niedzielę odbędzie się wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński.
2: Pragniemy zaprosić 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pani w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię, spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie, spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo serdecznie, z całego serca zapraszamy.
1: Wieczór modlitwy o dar potomstwa rozpocznie się o godzinie 18 od mszy świętej, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazuje porażkę odczłowieczonego świata, powiedział papież Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania na temat narkomanii w Ameryce Łacińskiej.
3: Papież zaznaczył, że na cierpienie młodych ludzi trzeba odpowiadać kompleksowo, poprzez strategie zapobiegawcze, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości o ludzkim obliczu i towarzyszenie duszpasterskie. Przywołał słowa papieża Franciszka: trzeba dotykać ludzką nędzę i cierpiące ciała innych. Wyraził nadzieję, że Kościół będzie rodziną wszystkich, którzy pozostali na poboczu drogi. Na zakończenie zaapelował: budujmy Kościół, który zatrzymuje się, podchodzi, wzrusza się, opatruje rany, karmi i staje się domem.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Od kwietnia, czyli od początku sezonu pielgrzymkowego, na Jasną Górę we wszystkich rodzajach pielgrzymek do tej pory uczestniczyło ponad 110 tysięcy pątników. Nie zabrakło modlitwy w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, pokoju na świecie oraz próśb o jedność ducha wspólnoty między Polakami.

0: Jestem bardzo wzruszona, ogromnie się cieszę, że mogłam pielgrzymować.
1: Jesteśmy Polakami, dumni z tego, że do Matki Bożej Królowej Polski pielgrzymujemy, że jesteśmy Kościołem.
2: Pielgrzymka jest wspaniała. Cieszymy się, że mogłyśmy stać się częścią tego pielgrzymującego Kościoła, który żyje Słowem Bożym.
3: Pielgrzymka jest radosna, młoda i pokoleniowa.
4: To była jedna z moich najtrudniejszych pielgrzymek, ale dlatego mam nadzieję, że moje intencje się powierzy.
5: O dobrego męża. Taki, żeby mnie nie opuścił nigdy, aż do śmierci.
6: Myślę, że jest to coś w Kościele, co daje młodym poczucie takiego, że jest ten Bóg. Są też ludzie wspierający młodych ludzi.
7: Ja się modlę i chodzę w tym intencji już 25 raz o 200 powołań. I czekam wytrwale i ufam.
8: W pielgrzymkach na Jasną Górę przed uroczystością odpustową Matki Bożej Częstochowskiej od 16 do 25 sierpnia uczestniczyło około 30 tysięcy osób.
9: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było rozsądnych, 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę do swoich naczyń. Gdy Pan Młody się opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły, lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu pozostałe, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Dobrze znana przypowieść Jezusa. 10 panien, które miały za zadanie towarzyszyć Panu Młodemu. Niestety, różnie przygotowały się one do zadania, które ich czekało. Tylko 5 z nich przygotowało zapas oliwy, przewidując, że oczekiwanie może się przedłużyć. A kiedy przyszedł moment wyjścia do oblubieńca, one rzeczywiście były gotowe. Pozostałych bowiem kobiet lampy już gasły. Oliwa była na wyczerpaniu. Chrystus kończy przypowieść wezwaniem do czuwania i nas do takiego czuwania też wzywa. Mamy czuwać, być gotowymi na spotkanie z Nim u kresu naszego ziemskiego życia. Mamy czuwać, bo rzeczywiście my też nie znamy dnia ani godziny. Warto sobie jednak zadać pytanie, czy rzeczywiście traktujemy poważnie Jezusowe słowa. Czy jesteśmy gotowi, by spotkać Chrystusa i zdać przed Nim sprawę ze swego życia tu na ziemi. Prawda, często słyszymy te słowa ciągle na nowo powtarzane, Chrystusowe wezwanie, by czuwać. Wiemy dobrze, że ziemskie życie każdego człowieka ma swój kres, ale nie zawsze chcemy o tym pamiętać. Nie zawsze staramy się sprawy naszego życia tak układać, by było to odpowiedzią na Jezusowe wezwanie do czujności i gotowości. Dlatego też czuwajmy zgodnie z wezwaniem naszego Zbawiciela.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. W niemal 1400 punktach mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i jak przygotować się na ewentualny kryzys. Trening ma przede wszystkim budować odporność społeczeństwa i uczyć właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Podczas najbliższego treningu będziemy szkolili się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozpoznawać systemy i sygnały alarmowe, jak korzystać z informacji dotyczących tego, co się wydarzyło, czyli aplikacja i informacje przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja RSO, ale przede wszystkim jak radzić sobie z dezinformacją w mediach społecznościowych, jak wykorzystywać narzędzie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i poszukiwać miejsc do ukrycia.
1: Udział w treningach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Lokalizację punktów w poszczególnych regionach można sprawdzać na stronach urzędów wojewódzkich.

0: Zdarzyło się do jakichś dwóch pomieszczeń, prawda, które nie przystawały do obecnej sytuacji. My rzeczywiście dużo zabiegów endoskopowych robimy, no to jest ze wszechmiar konieczne. Dwie sale są teraz przystosowane do różnych zabiegów, takich i operacji kamicy, i operacji prostaty, i operacji guzów pęcherza, prawda, i możemy na przemian robić. Kiedyś to mieliśmy jedną salę endoskopową, która była zaopatrzona w takie ramię C, prawda, służące do zabiegów na górnych drogach moczowych, szczególnie kamicy, a w tej chwili mamy po obu stronach ramiona C.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek podkreślał, że szpital rozwija się w dynamicznym tempie i jest dostosowany do najwyższych standardów funkcjonujących nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
2: Chociażby nasza kardiologia, urologia, dzisiaj jesteśmy w pracowni endoskopii urologicznej, sprzęt, który jest tam w środku, to wartość około 5 milionów złotych, a więc kupujemy urządzenia, które są najwyższej jakości i najlepsze obecnie w Europie. Dostosowaliśmy również pomieszczenia endoskopijne do tych standardów i dzisiaj pacjent nie znajdzie lepszych warunków w Polsce, można powiedzieć.
1: Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że dzisiaj placówka ma już nie tylko dobrych specjalistów, ale i sprzęt najwyższej klasy. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4 w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Od wyniku przetargu nie wpłynęło żadne odwołanie, więc w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa z firmą Rutkowski Construction. Na nową halę społeczność Czwórki czeka od lat, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
3: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Oprócz hali zbudowany będzie również schron, który w sytuacjach kryzysowych pomieści do 1000 osób. Żłobek miejski w Kolnie jest oficjalnie otwarty. Piątkową inaugurację połączono z dniem otwartym, podczas którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, że placówka może przyjąć 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych.
4: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani, po dzisiejszym otwarciu zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy trzy grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa malinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, że tak zwane w cudzysłowie średniaczki i dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku.
1: Rodzice, którzy pojawili się na dniu otwartym, nie ukrywali zadowolenia z faktu, iż żłobek miejski został otwarty.
5: Na pewno pracy w codziennych obowiązkach będzie więcej tego czasu, jeżeli ktoś się zajmie tym dzieckiem, tak, pomoże w wychowaniu.
6: Mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak, no jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują, tak, i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
7: Myślę, że dla rodziców, którzy pracują, tak, to bardzo ważne.
8: Nie no, ogólnie to jest dobra opcja, no, żona chciała wrócić do pracy, więc w naszym przypadku to jest dobra opcja.
1: Budowa nowej placówki trwała przez rok i kosztowała ponad 4,5 miliona złotych. Aż 4 miliony 200 tysięcy udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Miasto pozyskało łącznie ponad 4,7 miliona złotych dofinansowania na ten cel z Funduszy Europejskich dla Mazowsza oraz budżetu państwa. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wyjaśniał, że utworzenie CUS jest koniecznością, bo na przełomie lat w Polsce zmieniły się priorytety polityki społecznej.
9: Formuła funkcjonowania Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie ulega zmianie. Bardziej jest teraz nastawiona nie na świadczenia pieniężne, a wspieranie osób i też ich aktywizację, i ta zmiana pozwoli nam na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właśnie w Centrum Usług Wspólnych, żeby dostosować te potrzeby i też nasze działania do tych oczekiwań, które stoją przed mieszkańcami, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.
1: Łączny koszt adaptacji budynku MOPR na potrzeby CUS wyniesie niespełna 5 milionów złotych. Nowej instytucji pojawią się takie usługi dla potrzebujących mieszkańców, jak warsztaty kompetencji rodzicielskich, mobilna świetlica dla 300 dzieci, usługi środowiskowe dla 30 seniorów, usługi logopedy i psychologa czy mobilna pielęgniarka. Do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Uczelnia wciąż przyjmuje kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w nowym roku akademickim. Jednym ze sztandarowych kierunków jest rolnictwo, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówi dr inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji.

0: realizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na MANZ w Łomży.
1: Przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
0: MANZ proponuje również takie kierunki kształcenia jak budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9.30.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest doktor inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz nowy dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie i wszystkich słuchaczy Radio Nadzieja.
1: Witamy serdecznie. Trwa rekrutacja na studia, a dla wielu młodych osób to wciąż czas podejmowania decyzji, z jakim kierunkiem związać swoją przyszłość, więc może rozpocznijmy naszą rozmowę od tego, jakie kierunki proponuje MANS w Łomży.
2: Tak, rekrutacja trwa do końca września, więc na wszystkich czekamy Państwa, kto jeszcze nie podjął studiów na innej uczelni. Nasza uczelnia akurat tutaj proponuje kierunek rolnictwo, towaroznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo i budownictwo pierwszego i drugiego stopnia, rolnictwo również pierwszego i drugiego stopnia.
1: Rozpoczęła Pani od rolnictwa, więc na tym rolnictwie się skupimy. Chyba ten kierunek cieszy się dużą popularnością.
2: Tak, oczywiście. Już przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy, już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
1: I jeszcze można się zgłaszać.
2: Jak na samym początku powiedziałam, nabór trwa, tak rekrutacja do końca września.
1: Czy rolnictwo to kierunek tylko dla osób, które właśnie pragną wiązać swoją przyszłość z rolnictwem? Może w pracę na gospodarstwie?
2: Nie, absolutnie. To nie jest kierunek tylko taki, który
1: obalamy
2: dla osób.
1: Obalamy te stereotypy.
2: Tak, obalamy. To nie jest tylko dla osób, które chcą związać się tak z prowadzeniem gospodarstwa własnego. Ja sama pochodzę z miasta, a kończyłam kierunek rolnictwo. Kończyłam studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, więc nie prowadzę własnego gospodarstwa. Teraz mi dana jako właśnie nowy dyrektor stacji, kiedy muszę prowadzić gospodarstwo rolne, oprócz tych badań, o których później Państwu na pewno opowiem jeszcze.
1: Tak.
2: Więc absolutnie nie jest to kierunek tylko i dla osób, którzy chcą po prostu prowadzić gospodarstwa rolne. Może to być jakaś po prostu taka perspektywa, tak? Ale przede wszystkim jest to kierunek, gdzie po nim możemy znaleźć pracę w administracji. Możemy znaleźć pracę w sektorze rolnym. Możemy znaleźć pracę w hodowli roślin na przykład, tak? Więc możemy w doradztwie rolniczym, więc naprawdę jest to perspektywa.
1: Są
2: te możliwości, więc naprawdę nie trzeba tutaj kierować się, że wybierając rolnictwo będziemy tylko nastawieni na prowadzenie własnego gospodarstwa, czy tylko pracę po prostu w polu.
1: I chyba też tym kierują się osoby, które wybierają się na ten
2: tak,
1: kierunek.
2: Tak, oczywiście, ponieważ studenci, którzy podejmują u nas akurat studia na kierunku rolnictwo. Część ich na pewno związana będzie później z prowadzeniem własnych gospodarstw, bo są to dzieci rolników z perspektywą podjęcia później przejęcia gospodarstwa rolnego, ale również nasi absolwenci z tego, co też również prowadzimy badamy losy naszych absolwentów, pracują właśnie w administracji rządowej, pracują również w sektorze rolnym, w różnych laboratoriach, na przykład laboratorium w stacji chemiczno-rolniczej, ale również są nauczycielami. To nierzadko się zdarza, kiedy właśnie nasi absolwenci pracują w szkołach rolniczych, gdzie prowadzą przedmioty rolnicze, ale również jako kierownicy praktyk zawodowych.
1: Ale też dla wielu to jest pasja, między innymi
2: oczywiście
1: rolnictwo.
2: Pasja.
1: Jak dziś wyglądają studia na kierunku rolnictwo? Czy bardzo różni się ten kierunek od tego, jak on wyglądał kilkanaście lat temu?
2: Tak. Przede wszystkim programy kształcenia musimy dostosowywać jednak do trendu, jaki jest obecny w rolnictwie, więc kiedyś ta edukacja była nastawiona na taką typową wiedzę rolniczą, jak prowadzić produkcję roślinną. Produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja, a teraz wchodzą nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja. Więc tutaj studenci, osoby, które podejmują studia, mogą się spotkać z nowoczesnymi technologiami w produkcji roślinnej, nowoczesne technologie w chowie bydła na przykład mlecznego, tak? Czy w tym na przykład roku, w tym semestrze zimowym prowadzą wprowadzamy przedmiot taki jak AI w rolnictwie, biostymulacja i biologiczna ochrona roślin, rośliny zielne, więc dostosowujemy program kształcenia do trendów, jakie są obecne w rolnictwie.
1: Czyli te nowoczesne technologie również są obecne na tym kierunku.
2: Oczywiście, także jak osoba podejmie studia, tak może się z takimi właśnie przedmiotami spotkać.
1: A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie o specjalistów na rynku pracy, jest również duże?
2: Tak, ponieważ tak jak młoda osoba, tak, czy nie, no osoba, która chce podjąć studia, bo nie tylko mamy osoby takie, które są po maturach, ale również osoby, które podejmują studia rolnicze, ale na studiach podyplomowych, kierują się także specjalizacjami, więc tutaj specjalizację trzeba odpowiednią wybrać, żeby właśnie podnieść tą swoją kwalifikację, że nie tylko kierunek rolnictwa, ale o specjalizacji takiej i takiej. I wtedy jest wykwalifikowany pod dany kierunek na rynku pracy.
1: W takim razie, dlaczego warto rozważyć ten kierunek jako wybór przyszłości?
2: Dlaczego? Dlatego, że jest się na topie tego, co wymaga nowoczesne rolnictwo.
1: Sama obejmuje pani teraz nową funkcję, jak już wspomnieliśmy na początku rozmowy, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Czym dokładnie zajmuje się ta placówka? Ale oczywiście pani zna już to miejsce.
2: Tak, znam, ponieważ swoją całą drogę zawodową praktycznie poświęciłam ocenie odmian. Rozpoczynałam swoją pracę w 1995 roku w jednej ze stacji doświadczalnej na Warmii i Mazurach. Później od 2003 roku podjęłam pracę w stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie, gdzie pracowałam jako specjalista działu badawczo-doświadczalnego, a później jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc w tej stacji przepracowałam do 2021 roku, więc prawie 17 lat, a w ogóle w całej ocenie odmian tak przepracowałam 26 lat. I teraz wróciłam na stanowisko kierownika, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Jest to jedna z 16 stacji podległych pod Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jest to jednostka podległa ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Czym się zajmuje ta jednostka, stacja doświadczalna? Stacja przede wszystkim skupia się na realizacji planu badawczo-doświadczalnego Centralnego Ośrodka. Prowadzi badania urzędowe, prowadzi badania również usługowe dla firm hodowlanych, koordynuje porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i tworzy listy odmian zalecanych do uprawy na teren danego województwa.
1: Objęcie funkcji dyrektora to również nowe obowiązki zapewne.
2: Oczywiście to są nowe obowiązki, bo oprócz tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, tak pracowałam jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc zajmowałam się stricte tylko i doświadczalnictwem, tak? Prowadziłam badania jako specjalista, również prowadziłam badania, a teraz no, jest to gospodarstwo. Jeszcze oprócz tego jest to duże gospodarstwo, ponad 400 hektarów, więc ta wiedza, która rolnicza, tą wiedzę, którą przekazuję, którą uzyskałam nawet
1: przez
2: na studiach pierwszego,
1: pracy,
2: drugiego czy trzeciego stopnia, tak? No to będę je tu po prostu wdrażać w gospodarstwo.
1: Jakie najważniejsze zadania i cele stawia sobie pani na początku tej nowej funkcji?
2: Zadania to na pewno to jest zapewnienie wysokiej, takiej wysokiej klasy prowadzenia doświadczeń, tak? I żeby to było takie bardzo rzetelne i wysokiej jakości, to jest takie główne zadanie i sprawna organizacja pracy całej stacji. To są takie główne zadania, a cele to przede wszystkim wdrożenie nowych technologii do produkcji, prowadzenie gospodarstwa takiego naprawdę na takim europejskim poziomie, bo tego akurat brakuje, tak? Żeby to było takie gospodarstwo oparte na precyzyjnym rolnictwie.
1: Bo to jest chyba najważniejsze teraz, technologie.
2: Tak, oczywiście, to jest najważniejsze, ale to też takie po prostu, no niestety, ta produkcja jest w tej chwili, tak jak wszyscy rolnicy mówią, są bardzo duże nakłady na produkcję. Są przy tym niskie ceny, tak? Chociaż już ostatnio troszeczkę te ceny zbóż poszły do góry. Ale mówię tutaj, no na tym precyzyjnym rolnictwie musimy się skupić.
1: A rolnicy również zgłaszają się po porady?
2: No właśnie.
1: Korzystają z
2: no
1: tych
2: właśnie.
1: Propozycji?
2: I to jest też mój cel taki, pani redaktor, żebyśmy stworzyli stację, która nie będzie odbierana tylko jako taki ośrodek doświadczany, że oni coś tam robią, tak? Bo często jest takie mylne, że my coś tam hodujemy. My nic nie hodujemy, my testujemy odmiany, my badamy odmiany, które mają trafić, bo badania rejestrowe, które mają trafić do Krajowego Rejestru, będzie można je później znaleźć na rynku, tak? Kupić te odmiany. Ale przede wszystkim chciałabym stworzyć taki ośrodek praktycznej wiedzy, którą rolnik po prostu u nas uzyska.
1: Czyli chcecie się otworzyć.
2: Tak, chcemy się otworzyć.
1: Rolników.
2: Troszeczkę zostało to takie, może takie zamknięte w sobie, tak? A właśnie chciałabym się otworzyć, żeby nie tylko te dni pola, które są organizowane w stacji, kiedy stacja udostępnia pola, żeby rolnik mógł przyjść i zobaczyć, ale również, żeby mógł taką poradę ekspercką po prostu od naszych pracowników uzyskać, że jeśli chcę wprowadzić na przykład uprawę soi na swoich polach, jadę do stacji, bo w stacji jest uprawa soi i tam mi na pewno tą technologię pomogą. No tak, ja to po prostu widzę i do tego na pewno będę dążyć.
1: A też warto jednak posłuchać ekspertów, tych osób, które jednak się na tym znają.
2: Oczywiście, bo nie ukrywam, że wszystkie doświadczenia, które są prowadzone, są oparte o metodyki badań, więc tutaj nim po prostu my musimy przetestować te odmiany, więc zakładając doświadczenia, również prowadzimy badania, obserwacje pod kątem na przykład odporności na choroby, odporności na szkodniki, tak? Jaki plon dana odmiana ten, więc my tą technologię tak jakby po prostu jesteśmy, możemy poradzić po prostu rolnikowi, żeby wybrał tą, a nie inną odmianę. Także ta odmiana jest na przykład, będzie bardziej odporna, będzie bardziej przyjazna dla danego po prostu pola, tak?
1: Więc no właśnie.
2: Pod takim kątem. I właśnie taką stację bym chciała, żeby to nie tylko było to, że w stacji coś po prostu robią, tak? Że coś testują, coś badają, ale również, żeby ta wiedza ekspercka mogła płynąć po prostu do rolnika.
1: A też specjalistów na pewno u was nie brakuje.
2: Oczywiście, nie brakuje tych specjalistów. Mamy młodą kadrę doświadczalników, tak. Cieszę się bardzo, ponieważ jest to dwie osoby, które są naszymi absolwentami, mamy jednego studenta, więc znamy te osoby, tak, więc doświadczalnicy są pasjonatami, tak, no bo to przede wszystkim pracując na doświadczeniach, to nie można po prostu tego robić tylko od 7 do 15, są to pasjonaci rolnictwa.
1: Więc otwieracie się na rolników, ale też pewnie właśnie na te młode osoby, które dopiero gdzieś tam rozpoczynają tą swoją przygodę z rolnictwem.
2: Myślę, że tak, dlatego, że to już tak jak na temat rolnictwa mówiliśmy, że to rolnictwo się troszeczkę zmienia, tak? Że to już rzadko możemy w tej chwili spotkać takie tradycyjne rolnictwo, które oparte jest tylko i wyłącznie na doświadczeniu rolnika, że młode osoby, które kończą, będą poszukiwać po prostu tej wiedzy, więc mówię, nie będzie to przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie.
1: A tak często też jest,
2: a tak
1: nie oszukujmy
2: często
1: się.
2: Jest, nie oszukujmy się, tak? Ponieważ tak jak i nawet studenci czasami mówią, że nie, bo jest dziadek w domu, jest tata mi nie da tego wprowadzić jeszcze. Myślę, że to już pomału się zmienia.
1: Powoli się
2: tak,
1: zmienia.
2: Ale to właśnie to, że rolnictwo się zmienia, tak? Że ta automatyzacja, robotyzacja to po prostu jest i to rolnictwo naprawdę się zmienia.
1: W takim razie już na koniec, jak pani widzi właśnie przyszłość polskiego rolnictwa? Czy młodzi ludzie mają w tej branży przestrzeń do rozwoju?
2: Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają przestrzeń do rozwoju. Tylko muszą mieć też jeszcze chęci. Nie można tylko stać i krzyczeć, że się to się nie opłaci. W tej chwili rolnik to jest menadżer własnego gospodarstwa i tak przygotowujemy my właśnie naszych studentów. Także ten program kształcenia jest tak jest układany, żeby absolwent kończąc szkołę, tak studia rolnicze, żeby na tą produkcję patrzył, na to rolnictwo patrzył po prostu tak całościowo, że gleba, roślina, nawożenie, nawadnianie, jeśli będzie potrzebne, tak, ale i wynik, ekonomia i ten wynik końcowy. Więc myślę,
1: to
2: że
1: są
2: jest
1: te
2: tutaj,
1: kluczowe
2: to
1: elementy.
2: Są kluczowe, więc to nie jest człowiek, który tylko jest maszyna i pole. To jest po prostu menadżer własnego gospodarstwa i myślę, że tu właśnie już młodzi będą zaczynać liczyć po prostu te pieniążki, a zresztą sprzęt, który po prostu w tej chwili jest, więc no to nie jest sprzęt dla bardzo takich już, to jest sprzęt, który jest dla młodych ludzi, którzy ogarniają właśnie tą cyfryzację i tą automatyzację.
1: Bo mamy to na co dzień.
2: Mamy
1: tak?
2: to na
1: to
2: co dzień.
1: To też zupełnie inaczej wygląda teraz niż jak to było kilkanaście lat temu, jak to nasi rodzice czy właśnie dziadkowie zajmowali się gospodarstwem
2: Dokładnie.
1: rolnym.
2: Ja pamiętam, jak jeszcze poprzednim razem, jak u Państwa gościłam, to coś takiego powiedziałam, że jakie konie 30-40 lat temu jeździły na polu, to były konie pociągowe, a teraz są konie mechaniczne.
1: Mechaniczne.
2: Dokładnie, to wysokiej jakości.
1: Także na koniec raz jeszcze przypomnijmy również o trwającej rekrutacji na studia.
2: Tak, serdecznie zapraszam. Rekrutacja drzwi Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży są otwarte. Serdecznie zapraszamy jeszcze wszystkie te osoby, które chciały podjąć studia na naszej uczelni i zapraszamy.
1: Zachęcamy.
2: Tak jest.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Jolanta Puczel była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. W niemal 1400 punktach mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i jak przygotować się na ewentualny kryzys. Trening ma przede wszystkim budować odporność społeczeństwa i uczyć właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Podczas najbliższego treningu będziemy szkolili się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozpoznawać systemy i sygnały alarmowe, jak korzystać z informacji dotyczących tego, co się wydarzyło, czyli aplikacja i informacje przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja RSO, ale przede wszystkim jak radzić sobie z dezinformacją w mediach społecznościowych, jak wykorzystywać narzędzie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i poszukiwać miejsc do ukrycia.
1: Udział w treningach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Lokalizację punktów w poszczególnych regionach można sprawdzać na stronach urzędów wojewódzkich, samorządów i służb. W regionie taki trening odbędzie się m.in. w Jedwabnem, Kolnie, Małym Płocku, Zembrowie i Grajewie. W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży po przebudowie funkcjonuje już pracownia endoskopii urologicznej. Szpital otrzymał na te inwestycje dofinansowanie m.in. z KPO w wysokości 7,5 miliona złotych. W końcu mamy pracownię na miarę XXI wieku, mówi koordynator oddziału urologii dr Marek Załęski.
3: Poprzednio widzieliście, jak wyglądały te sale endoskopowe, no to tak wchodziło się do jakichś dwóch pomieszczeń, prawda, które nie przystawały do obecnej sytuacji. My rzeczywiście dużo zabiegów endoskopowych robimy, no to to jest ze wszechmiar konieczne. Dwie sale są teraz stosowane do różnych zabiegów, takich i operacji kamicy, i operacji prostaty, i operacji guzów pęcherza, prawda, i możemy na przemian robić. Kiedyś to mieliśmy jedną salę endoskopową, która była zaopatrzona w takie ramię C, prawda, służące do zabiegów na górnych drogach moczowych, szczególnie kamicy, a w tej chwili mamy po obu stronach ramiona C.
1: Członek zarządu województwa pod

0: do tych standardów i dzisiaj pacjent nie znajdzie lepszych warunków w Polsce, można powiedzieć.
1: Dyrektor szpitala Dariusz Zomasiewicz mówił, że dzisiaj placówka ma już nie tylko dobrych specjalistów, ale i sprzęt najwyższej klasy. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4 w Łomży coraz bliżej. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Od wyniku przetargu nie wpłynęło żadne odwołanie, więc w przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa z firmą Rutkowski Construction. Na nową halę społeczność Czwórki czeka od lat, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
2: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Oprócz hali zbudowany będzie również schron, który w sytuacjach kryzysowych pomieści do 1000 osób. Żłobek miejski w Kolnie jest oficjalnie otwarty. Piątkową inaugurację połączono z dniem otwartym, podczas którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, że placówka może przyjąć 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych.
3: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani po dzisiejszym otwarciu, zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy trzy grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa malinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, że tak zwane w cudzysłowie średniaczki i dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku.
1: Rodzice, którzy pojawili się na dniu otwartym, nie ukrywali zadowolenia z faktu, iż żłobek miejski został otwarty.
4: Na pewno pracy w codziennych obowiązkach będzie więcej tego czasu, jeżeli ktoś się zajmie tym dzieckiem, tak, pomoże w wychowaniu.
5: Mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak, no jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują, tak, i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
6: Myślę, że dla rodziców, którzy pracują, tak, to bardzo ważne.
7: Nie no, ogólnie to jest dobra opcja, no żona chciała wrócić do pracy, więc w naszym przypadku to jest dobra opcja.
1: Budowa nowej placówki trwała przez rok i kosztowała ponad 4,5 miliona złotych. Aż 4 miliony 200 tysięcy udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Miasto pozyskało łącznie ponad 4,7 miliona złotych dofinansowania na ten cel z Funduszy Europejskich dla Mazowsza oraz budżetu państwa. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wyjaśniał, że utworzenie CUS jest koniecznością, bo na przełomie lat w Polsce zmieniły się priorytety polityki społecznej.
8: Formuła funkcjonowania Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie ulega zmianie. Bardziej jest teraz nastawiona nie na świadczenia pieniężne, a wspieranie osób i też ich aktywizację, i ta zmiana pozwoli nam na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właśnie w Centrum Usług Wspólnych, żeby dostosować te potrzeby i też nasze działania do tych oczekiwań, które stoją przed mieszkańcami, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.
1: Łączny koszt adaptacji budynku MOPR na potrzeby CUS wyniesie niespełna 5 milionów złotych. Nowe instytucje pojawią się takie usługi dla potrzebujących mieszkańców, jak warsztaty kompetencji rodzicielskich, mobilna świetlica dla 300 dzieci, usługi środowiskowe dla 30 seniorów, usługi logopedy i psychologa czy mobilna pielęgniarka. Do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Uczelnia wciąż przyjmuje kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę w nowym roku akademickim. Jednym ze sztandarowych kierunków jest rolnictwo, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówi dr inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na MANZ w Łomży.
9: Przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
1: MANZ proponuje również takie kierunki kształcenia jak budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo.
10: Flash regionu.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest europoseł Waldemar Buda, Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Były minister rozwoju w tym rządzie pana premiera Morawieckiego. Będzie o czym rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie pośle, no ale zaczniemy od sprawy, która jest, jak to premier Tusk ujął, rozwojowa i zapowiada się na serial, czyli serial pod tytułem Zonda Krypto. Jak pan patrzy na całe to zamieszanie wokół ujawnianych przez kolejne media fragmentów zeznań albo SMS-ów pana Przemysława Krala, który, jak się wydaje, poszedł na współpracę z prokuraturą, no i sypie, nie boicie się na prawicy, także w otoczeniu premiera Morawieckiego, że to uderzy nie tylko w PiS czy w Konfederację, ale również w Rozwój Plus?
2: Znaczy, ta sprawa ma wiele wątków, ale od chyba głównego trzeba zacząć, że akurat członkowie Rozwój Plus nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Żaden z naszych członków się nie kontaktował, nie spotykał, nie brał pieniędzy, nie znał. Mało tego, był przeciwny w ogóle lansowaniu kwestii krypto w ten sposób, jaki to wtedy miało miejsce. Więc my jesteśmy tutaj poza sprawą, można powiedzieć, i przyglądamy się temu. No ewidentnie widzimy, że poszczególne osoby mają jakieś sprawy do wyjaśnienia, ale też nie chcemy się nad tym pastwić. Ktoś gdzieś poleciał, ktoś coś załatwiał, niech opowie, jak to wyglądało. Natomiast mnie z punktu widzenia takiego zupełnie państwowego jako polityka, jakby to, że zegarek, no skandaliczny, ktoś też już poleciał, okej, to są działania reklamowe, TVN, TVP i Juventus Turyn również był sponsorowany i opłacany przez Zondę. Większość z tych podmiotów w ogóle była oszukana, nie wiedziała, kim jest pan Kral. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mamy sytuację, w której premier polskiego rządu wychodzi i publicznie mówi, że pół roku wcześniej wiedział przed tym, jak wybuchła afera Zonda Krypto, wiedział o tej sytuacji i nie zawiadomił, nie poinformował, nie ostrzegł ludzi, obywateli, którzy mieli wpłacone tam pieniądze, żeby wyciągnęli te pieniądze, żeby nie wpłacali tych pieniędzy, żeby ostrzec, żeby udało się chociaż część tych środków odzyskać. I dzisiaj na białym koniu, jakby to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne, przychodzi wiceszef Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej i mówi, że z pełną dumą mówi o tym, że prowadzi sprawę największego aferzysty ostatnich 10 lat w Polsce, pana Krala, jest tego dumny i na tej podstawie władza chce rozliczać opozycję. No, pokręcenie pojęć, logiki, ale też jakiegoś takiej, można powiedzieć, etyki. No, jak można mieć dumę z tego, że polityk Platformy będzie dzisiaj bronił jako adwokat tego aferzystę największego w historii? No wyobraźcie sobie
1: państwo,
2: pan,
1: jak to działa, bo jest nadzieja, że zacznie sypać na prawicę, że w całym tym toku postępowania może zdradzi jakiegoś SMS-a, jakieś połączenie, które pozwoli grillować się prawicę i szczerze mówiąc w tej logice, no to Giertych może dowieść, tak jak dowiózł postać pana Mraza kiedyś z Funduszu Sprawiedliwości, też nawróconego na demokratyczne i pro dzisiaj rządowe tematy z oskarżeniami wtedy wobec Ziobry, no to dzisiaj Kral może na sterydach być takim Mrazem właśnie.
2: Ale to wobec tego, jeżeli no umówmy się wobec tego, że chodzi o to, żeby skruszony gangster zaczął sypać na rzecz swoich oponentów politycznych. No jak tak ktoś przedstawi sprawę, że Giertych nie stroi się w piórka mecenasa, który broni klienta, tylko jako polityk Platformy chce doprowadzić do tego, żeby skruszony gangster sypał na konkurencję polityczną. Tak postawienie sprawy jest po męsku postawienie sprawy, ale Giertych przejawów męskości nie przejawia najczęściej w swojej działalności. Jeżeli rozumiem, że to jest walka polityczna, proszę bardzo, będziemy walczyć. Tak jak mówię, Rozwoju Plus to nie dotyczy, ale to jest brudna walka i gra o władzę, a nie o to, żeby wyjaśnić jakiś przestępczy proceder. A ja ciągle wracam do istoty. Za tym się kryją ludzie. To, że Giertych wojuje z Kaczyńskim od lat, to, że chce utopić PiS, okej, my stoimy z boku, ale ja widzę w tym wszystkim krzywdę ludzi, którzy stracili pieniądze. Często nawet na tak zwanym lewarze inwestowali z kredytem, inwestowali nieostrzeżeni o tym, że coś w tej zondzie krypto może się dziać niedobrego, a ponoć służby premiera, chociaż on sam to nawet przyznał, informowały, że to się dzieje. I ja mam taki zarzut. Chodzi o ludzi, no jakby no to, że Giertych chce walczyć z PiS-em, to nic nowego, ale to, że ludzie nie zostali ostrzeżeni, to to jest skandal, bo państwo nie zadziałało po prostu.
1: No to teraz zmiana tematu, panie pośle. Dlaczego chcecie ufundować, cytuję, prezent dla koalicji 13 grudnia i zagrać w orkiestrze Donalda Tuska? No takie oskarżenia to nie moje w tej chwili oceny czy prowokacyjne pytanie, tylko no, dość poważne oskarżenie polityczne ze strony szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera, no, który mówi, że niepotrzebnie wchodzicie do tej gry o wicemarszałka w Sejmie, bo po prostu to jest jedna wielka gra przeciwko PiS-owi, którą za chwilę podejmie władza, a wy tylko temu przyklaskujecie.
2: No, ja nie chcę być tutaj złośliwy, bo cenię pana przewodniczącego. Natomiast no, ta fobia polegająca na tym, że tu Rozwój Plus to w ogóle powstał w celu wspierania Tuska i on w ogóle, każdy ruch to jest wspieranie Tuska. Znaczy, na litość boską, tego się już słuchać nie daje od tych, można powiedzieć, wygibasów, to można naprawdę się połamać logicznych. Jak 3 lata nie zgłaszano kandydata na wicemarszałka, to było dobrze, był niepotrzebny ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy oczywistym było, że to my go zgłosimy, nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość również chce mieć takiego kandydata. I zgłasza teraz potrzebę, podczas gdy, mając miejsce w tym prezydium, przez 3 lata tego nie robiło. No na litość boską. Każdy z tych klubów, zarówno PiS, jak i Rozwój Plus, ma prawo do wicemarszałka. I my nie mówimy, że PiS gra z Tuskiem, kiedy zgłasza tego kandydata, więc no, wypraszamy sobie tego rodzaju insynuacje, że my, domagając się jako trzeci klub reprezentanta w prezydium, i tak było od zawsze, działamy na kogokolwiek rzecz. Nie, my działamy na rzecz demokracji i zwyczaju, który panował w tym parlamencie, i zresztą wynika to z przepisów na wprost. Kluby mają prawo mieć reprezentanta w prezydium. Jesteśmy trzecim
1: pan
2: klubem.
1: Pewnie wicepremiera prosto. Gawkowskiego, który zasugerował, że więcej miejsc niż to jedno, które jest wakujące, nie będzie. No i tak naprawdę trzeba będzie się zastanowić, czy to miejsce dać PiS-owi, czy Rozwojowi Plus. No krótko mówiąc, będą chcieli was rozegrać, żebyście się pokłócili, najlepiej jeszcze na sali sejmowej, pożarli jeszcze bardziej niż to, co napisał Mariusz Błaszczak, a chłopaki i dziewczyny z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej będą siedzieć u góry w ławach rządowych i po prostu z was rechotać. Może ta cała gra nie jest warta świeczki? Czy ta funkcja będzie dla PiS-u, czy dla Rozwój Plus, czy nie będzie? Jakie to ma w sumie znaczenie?
2: Ja osobiście uważam, że to nie jest sprawa kluczowa i to jest racja, że posiadanie tego marszałka na rok przed wyborami, czy wicemarszałka, nie jest kluczową sytuacją, ale przysługuje nam, składamy wniosek. My również składamy wniosek o poszerzenie tego prezydium. Więc my nie chcemy też kogokolwiek pokrzywdzić w tym, że my moglibyśmy czyimś kosztem dostać tego wicemarszałka. Nie. Mówimy tak, rozszerzmy o liczbę osób taką, żeby każdy z klubów miał możliwość, również centrum miał możliwość reprezentacji w prezydium. Nie wiem, jak to głosowanie się potoczy i w ogóle, czy będzie poddane pod rozstrzygnięcie parlamentu. Natomiast no, proszę nie mieć żalu do nas, że my jakby występujemy o prawo, które nam przysługuje, powstaliśmy jako Rozwój Plus, chcemy mieć prezydium, natomiast no, proszę nas nie wiązać z tym, że przez 3 lata PiS nie zawnioskowało, nie zajęło tego miejsca, spokojnie mogło to zrobić. I pewnie każdy inny kandydat niż pani marszałek Witek przeszedłby i takim wicemarszałkiem był. Więc to naprawdę nie pretensje do nas. My niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości składamy wniosek o to, żeby mieć reprezentanta nie kosztem PiS-u, tylko po prostu mieć reprezentanta w prezydium. Po prostu.
1: Policzył pan, ile lat przeżył pan w Prawie i Sprawiedliwości z legitymacją partyjną tej partii w kieszeni?
2: Tak, to było 12 lat.
1: No i nie szkoda tego czasu, czeszu. Panie pośle? No właśnie, szmat czasu. Zastanawiam się, czy warto było odchodzić tak na chłodno. Wiele osób z sercem, nazwijmy to po prawej stronie, politycznym sercem po prawej stronie, pyta dzisiaj, dlaczego oni się kłócą, czym tak naprawdę dzisiaj Morawiecki i jego ludzie mają się różnić od PiS-u, na którego przecież korzyść grali przez długie, długie lata, poświęcając niemało zdrowia, pieniędzy, wysiłków. No przecież pan jest też tego przykładem. Całe łódzkie struktury to przecież pan, kandydat w wyborach na prezydenta Łodzi, walka z niezłym wynikiem do Europarlamentu. Dlaczego poszliście na swoje? Nie mogliście się dogadać jednak?
2: się kończy i coś zaczyna. W tym przypadku zaczyna i kończy w tej kolejności. I myśmy wielokrotnie próbowali wpłynąć na organizację, na Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona zmierzała w konkretnym kierunku. Znaczy, żeby nie posługiwać się metodami, nie działać tak samo jak 10-12 lat temu. To, co robiliśmy, kiedy przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zacząłem pracować w Duda Pomocy, wspierałem Andrzeja Dudę i to mnie przyciągnęło do polityki, dzisiaj trzeba robić tylko zupełnie innymi metodami, a w Prawie i Sprawiedliwości nadal próbuje się, można powiedzieć, bić głową w ścianę, podczas gdy jakby efektu tego nie ma. Brakuje nam nowoczesnego, nowego, świeżego, innego, aktualnego, adekwatnego do dzisiejszych realiów działania politycznego. No nie można robić konferencji, konwencji dokładnie tak samo wyglądających i o tym samym przez 15 lat i uznawać, że zawsze będzie się wygrywało wybory. Ta radykalizacja. Ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, w którym w 2015 roku Antoniego Macierewicza schowano na wybory, dlatego że wtedy uznano, że było on obciążeniem i prezentowano w ogóle zupełnie innego, wtedy pamiętam pana Gowina na szefa MON-u, bo uznano, że pan Macierewicz może być jakby szkodliwy z punktu widzenia takiej prezentacji w kampanii wyborczej. Dzisiaj takiej refleksji nie ma. Co się zmieniło od tamtego czasu, że takiej refleksji nie ma? Więc my chcemy działać racjonalnie, to znaczy podejmować decyzje polityczne, które doprowadzą nas do sukcesu, a radykalizacja, ściganie się z Konfederacją, nie zwracanie uwagi na to, że niektórzy ludzie rażą wręcz w polityce i nie powinni funkcjonować na pierwszym froncie, spotyka się z całkowitą obojętnością, to znaczy nie ma takiej refleksji. Nie da się wygrać w ten sposób żadnych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jakby każdy też, będąc w polityce 30-40 lat, lubi powtarzać stare mechanizmy, bo one kiedyś działały, ale jakby już nigdy nie zadziałają. Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra tymi metodami i działając w ten sposób. No i myśmy próbowali od wewnątrz, próbowali nakłaniać, namawiać. Była koncepcja dwóch płuc. Chcieliśmy inaczej działać. To prawie się udało w tym sensie, że Jarosław Kaczyński to akceptował, ale jakiś zwrot nastąpił. Jacek Sasin przekonał, że lepiej Prawo i Sprawiedliwości będzie bez Mateusza Morawieckiego i całej tej grupy. Jak to się skończyło, widzimy sondaże po 17%, my już przeszło 8%. No jednak to, zdaje się, my mieliśmy rację wobec tej sytuacji. Najpopularniejszy na prawicy kandydat na premiera Mateusz Morawiecki z 4-krotnie wyższym poparciem niż Przemysław Czarnek. No nie chcieliśmy dowodzić na faktach, że mieliśmy rację, ale niestety no, wyszło na nasze po prostu.
1: A nie jest trochę tak, że dzisiaj ta rozdrobniona prawica na no przynajmniej 4 listy, bo na tyle się zanosi, czyli i Rozwój Plus, i PiS, i dwie konfederacje, że to rozdrobnienie oferty, co prawda, bo będzie zróżnicowane, ale koniec końców metoda Donta liczenia głosów jest taka, że może skończyć się to trzecią, a w zasadzie już czwartą kadencją premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera?
2: Wydaje się, że za wcześnie jest, żeby rozsądzać to, czym to się może skończyć, bo nie wiemy, jaki będzie jakby rozwój sytuacji. My jakby czujemy, że dzisiaj wiele osób, które nie chciało przyjść do PiS-u, które wiele lat było przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie są skłonne, nawet nie będąc niezadowolonymi z rządów Donalda Tuska, nie są skłonni przyjść do PiS-u. I my to widzieliśmy, czuliśmy. Na żadną imprezę, na żadną konferencję, żadnego eksperta nie można było pozyskać, bo oni z PiS-em nie chcą mieć nic wspólnego. A do Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdą, chcą rozmawiać, nawet ci, którzy z nami się nie zgadzają. I wydaje nam się, że przyciągamy ludzi, którzy zostali wypchnięci z polityki, którzy nie chcą być w klincze popisu. I ja bym nie, jakby tej tezy nie postawił jako pewnik, że Dont tu jest jakby wyrocznią i tylko Dont wygrywa, ale przy PiS-ie może być tak, że część jakby poważna grupa w ogóle nie dojdzie do Prawa i Sprawiedliwości i tracimy tę część elektoratu i równoważymy tą stratę wynikającą z Donta i może się okazać, że łącznie będziemy mieli większe poparcie niż będąc razem w ramach jednego ugrupowania takiego wąskiego, ciasnego, mówię tu zarówno o liczebności, jak i o myśleniu dzisiejszym Prawa i Sprawiedliwości.
1: To na koniec pytanie techniczne. Kongres, na którym powołacie już partię, to będzie 15 października, czy jest jakaś inna data, no i jak będziecie się nazywać? Rozwój Plus to już będzie ta nazwa, której powinniśmy się wszyscy uczyć, czy coś innego smażycie dla wyborców?
2: nazwa będzie inna, jak zakładam, dzisiaj mamy takie myślenie, więc będzie inna. No oczywiście, no nie mogę jej tutaj zdradzić, przy czym szacunku do pana redaktora i szanuję, ale to musi być informacja przedstawiona właśnie
1: surprise.
2: Wtedy. Tak, i to będzie rzeczywiście połowa października, sobota, połowa października, będziemy gotowi. Będzie bardzo ciekawie, bo i nazwa, i ludzie, i punkty programowe, to wszystko będzie elementem zaskoczenia.
1: No to czekamy na połowę października. Na razie stawiamy kropkę. Eurodeputowany Waldemar Buda. Rozwój plus, przynajmniej na razie, tak nazywa się ruch premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję pięknie, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, w polityce jest tak, że jak się dzwoni albo pyta posłów, ministrów opozycyjnych i rządowych, to każdy ma z tyłu głowy przekaz dnia. Każdy ma z tyłu głowy to, co może powiedzieć, a czego nie może, kiedy trzeba ugryźć się w język. A teraz z nami Jan Strzeżek, człowiek, który język gryźć już nie musi. Jako były szef gabinetu politycznego trzech ministrów gospodarki, kiedyś przy Jarosławie Gowinie, później przy kolejnych ministrach już w kolejnym rządzie. Dziś poza czynną, bieżącą polityką. Dzień dobry, Janie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
1: No
2: i tak,
1: właśnie.
2: Już przekaz dnia mnie nie dotyczy. Kiedyś sam nawet taki układałem.
1: Jak to jest? W sensie, jak się patrzy na politykę dzisiaj bez tych okularów i bez tego homonta, można powiedzieć, które narzucają czasem takie przekazy i ta czujność, żeby, broń Boże, nie zaszkodzić sobie albo innym, to co wyłania ci się z tego obrazu polityki na rok przed, no rok z hakiem niewielkim przed wyborami? Kto tutaj może rozdać te główne karty i co zdecydować o tym, kto będzie rządził naszym krajem po przyszłorocznych wyborach?
2: I to będzie pewnie najgorsza odpowiedź, jakiej się, obawiam się, spodziewałeś, ale niestety ona musi paść, że gdybym powiedział, że wiem, to bym ciebie i naszych słuchaczy po prostu okłamał, dlatego że w tym momencie nikt nic nie wie. To jesteśmy, posłużę się analogią piłkarską, w 50. minucie meczu jest 2-2. Obie drużyny mają sytuację, ale nikt nie przewidzi, czy to się skończy wynikiem 4-2, czy będą jakieś zmiany, czy może jednak się to skończy remisem, a wszystkie te scenariusze są na stole. Fakty są jednak takie, że jak gdybyśmy rozmawiali półtora miesiąca temu, to oczywiście część publicystów i część, także ja, zakładałem, że do rozpadu PiSu jeszcze w tym momencie nie dojdzie, a teraz rozmawiamy w zupełnie nowej rzeczywistości. Jakbyśmy porozmawiali 2 lata temu, to ktoś, kto by postawił tezę, że Szymon Hołownia będzie na obrzeżach polityki również po tym całym serialu, jakim był Sejmflix, raczej byłby potraktowany jako szalona ocena polskiej polityki. Dzieje się w tej kadencji naprawdę sporo i mam wrażenie, że to jednak niezależnie od wyników, to kolejna kadencja będzie tą kluczową z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński już nie będzie odgrywał takiej roli, a pewnie w związku z tym także również Donald Tusk pewnie będzie myślał o jakimś swoim następstwie. To też zresztą w przestrzeni publicznej już się pojawia.
1: No dobrze, ja rozumiem, że na rok przed wyborami trudno nam oszacować to, co się może wydarzyć, jaki zwrot akcji, jaka taśma, jaki news, jaki błąd jednego, drugiego, trzeciego polityka może uruchomić lawinę, ale co twoim zdaniem może być, będzie kluczowe dla tego wyniku? To znaczy to, czy jedni i drudzy się jakoś dogadają, jeśli chodzi o listy wyborcze, bo jest też taka teza i powiem szczerze, że mnie jest do niej blisko. Nie wiem, jak ty z perspektywy człowieka, który widział to od wewnątrz, do tego podchodzisz, że najważniejsi są ci wyborcy, może ich jest 8, może 12, może 15%, którzy dzisiaj może nawet nie słyszeli, że Morawiecki odszedł z PiSu, może nie słyszeli, że Hołownia za chwilę może wejść do rządu, a Pełczyńska na łęcz z niego wylecieć, może nawet nie znają nazwisk wszystkich ministrów, zagłosowali te 3 lata temu na trzecią drogę na przykład głównie, bo mieli dość już PiSu. Dzisiaj są trochę zniechęceni do rządu obecnego, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobią za rok. Jak do nich dzisiaj dotrzeć i czy to rzeczywiście jest kluczowa grupa wyborców?
2: To są dwa takie segmenty, moim zdaniem, wyborców. Pierwsze to jest to mityczne centrum. To są najczęściej, to są wyborcy albo PiSu, albo Platformy, które muszą mieć jakąś przestrzeń do tego, żeby znaleźć się gdzieś po środku. Taką przestrzenią była dla nich w 2023 roku trzecia droga. A drugi segment wyborców to są wyborcy, którzy się wkurzą. To znaczy oni muszą dostać chwilę przed wyborami jakiś taki sygnał albo całą serię sygnałów, które ich zmobilizują do tego, żeby na wybory pójść. Ja myślę, że takim tematem, który może być rzeczywiście istotnym i jest bardzo ciężki z perspektywy obozu rządowego, to jest sytuacja w służbie zdrowia i sama służba zdrowia jako temat. No, rząd, nie ma co ukrywać, będzie miał problem, żeby o służbie zdrowia mówić ze względu na to, że każdy, kto ma z publiczną służbą zdrowia do czynienia, no to zauważa, że coś nie działa, bo jeżeli czeka się na lekarza, specjalistę bardzo długi okres, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to cała afera w Szpitalu Południowym już na pewno przyklei się do końca tej kadencji do rządu. Zresztą no, skandaliczna afera i skandaliczna sytuacja z z tym radnym, młodym radnym
1: z Platformy. Ale to wejdę ci w słowo. Ja to generalnie intuicyjnie bym się zgodził, ale potem przychodzą wyniki oglądalności na przykład, albo klikalności w mediach. Teraz podzielę się jakąś wewnętrzną wiedzą ze strony tej medialnej i ludzie wcale nie chcą słyszeć debat o służbie zdrowia, nie wierzą politykom, że oni znajdą jakąś złotą receptę na to, żeby poukładać dobrze szpitale i przychodnie, że wszyscy narzekają, wszyscy mają tego dość, wszyscy mają pretensje do kolejnych ministrów zdrowia od prawa do lewa, ale że to nie jest coś, co zagrzeje i zmotywuje jednego czy drugiego wyborcy, żeby zagłosować na jedną czy drugą partię.
2: Tu raczej intencją było to, że w całej historii o Szpitalu Południowym nie została odkryta tak naprawdę jedna najistotniejsza rzecz, która, tak mi intuicja podpowiada i w sumie logika też, zostanie ujawniona pewnie chwilę przed wyborami, czyli lista beneficjentów saloniku Bipowskiego w Szpitalu Południowym, i to już będzie emocja, to znaczy już pokazanie konkretnych ludzi, pewnie, niestety, nazwisk konkretnych polityków, którzy korzystali z przywileju bycia przed innymi, to znaczy są taką personifikacją patologii władzy, to znaczy tego, że człowiek władzy może więcej w przerównaniu do normalnego człowieka, normalnego obywatela, no to już może być taki sygnał, który dla części wyborców będzie albo demobilizujący w przypadku elektoratu obozu rządowego, albo będzie mobilizujący w przypadku tych normalsów, żeby zagłosowali na inne środowiska polityczne. I uważam, że pod tym kątem ta afera nie jest domknięta. Ona się, jak mówimy o klikalności, klikała świetnie, to znaczy... Portal Zero, który ją opublikował, był dzięki temu najchętniej poczytnym portalem w czasie, kiedy ta afera pojawiła się w przestrzeni publicznej.
1: Słyszę od polityków Koalicji Obywatelskiej, ta już przycichło, dzisiaj na tapecie to jest zonda krypto, cała historia serialu, który będziemy pewnie obserwować, czyli zeznań pana Krala, tego co w jego SMS-ach, w jego mailach, w jego rozmowach i tak dalej, i tak dalej.
2: No chociaż tu też się rozdźwięk pojawił, mianowicie Sławomir Nitras wczoraj wieczorem już powiedział, że mu się bardzo nie podoba to, że Roman Giertych broni Przemysława Krala. No takie sytuacje są, jak mówimy o przekazie dnia, a tutaj podobno przekazu dnia jeszcze nie było, bo pan poseł Nitras opowiadał o tym, że to jest jego prywatna opinia, są z perspektywy piszących przekaz dnia najgorszą rzeczą, dlatego że wtedy przekaz się rozjeżdża i druga strona może bić jak bęben i pokazywać rozbieżności w jednym obozie politycznym. Mówiąc brutalnie szczerze, z przekazem dnia jest tak, że on nie musi być najwybitniejszy, ale musi być powtarzany przez wszystkich spójnie. Inaczej absolutnie się cała linia załamuje.
1: No dobra, to wracam do pytania, co twoim zdaniem będzie kluczowe poza tymi historiami, o których powiedziałeś, to znaczy błędy jednych i drugich, czy tego rodzaju czarne łabędzie pod tytułem zonda krypto i liczenie na to, że coś będzie przełomem, bo PiS bardzo mocno liczył na to, że właśnie Szpital Południowy będzie takim przełomem, który utopi koalicję Tuska. Dzisiaj słyszę nadzieję u ludzi władzy, że no zobaczy pan, panie Marcinie, jak ten Kral zacznie sypać na poważnie. Ważnie, to się posypią te wszystkie domki z kart prawicowych polityków, którzy już liczą na to, że za rok wrócą do władzy.
2: Akurat afera zonda krypto, tak jak jest oczywiście brzydka i cała sytuacja w związku z tym, mam wrażenie, że ona jest trochę bardziej abstrakcyjna niż afera Szpitala Południowego. To znaczy, każdy jest z nas stanie sobie wyobrazić, że miał być 50 w kolejce, a dzięki temu, że ma stosowną legitymację partyjną, jest pierwszy albo drugi. To jest w pełni zrozumiałe. A już cała historia z kryptowalutami, ja nie wiem, jak działają kryptowaluty, mimo że jestem młodym człowiekiem, nie do końca wiem, jak to działa. Ona jest trochę bardziej abstrakcyjna. No, zegarek Piesiewicza na pewno może być jakimś symbolem, ale też nie takim jak kilkanaście lat temu zegarek ministra Nowaka. Tutaj ja bym to oceniał. Suma błędów, które popełnią przedstawiciele tych wszystkich obozów politycznych, szczególnie też, że teraz możemy mieć do czynienia z kampanią, gdzie to już nie tylko dwóch największych aktorów, czyli PiS i Platforma, będą prowadzili kampanię. To też zależy od tego, czy Platforma będzie w stanie przekonać partnerów rządowych do wejścia na wspólną listę. Ja osobiście jestem dość daleki od takiego pomysłu. Uważam, że to raczej nie zda egzaminu, co w 2019 już Koalicja Europejska, której autorem był Grzegorz Schetyna, przerabiała. Połączyli się wszyscy, przegrali. To tak nie działa, że da się zsumować elektoraty. Więc suma błędów. I też po stronie prawicowej szalenie jest istotne, co zrobi prezydent Nawrocki. Dlatego, że jeżeli byśmy spojrzeli tak na serio, no to poza oczywiście Jarosławem Kaczyńskim, Donaldem Tuskiem, no to w tym momencie prezydent Nawrocki ma niesamowitą możliwość, żeby we współpracy z Mateuszem Morawieckim i Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem doprowadzić do unieszkodliwienia PiS-u, to znaczy do absolutnego przetasowania na prawicy. W tej chwili prawica to już nie jest tylko Jarosław Kaczyński. Na samym poziomie parlamentarnym jest kilku liderów, bo jest Mateusz Morawiecki, jest oczywiście Kaczyński, jest Bosak z Mentzenem i Grzegorz Braun, który może ma nieliczną reprezentację parlamentarną, ale jego sondaże, których też nie przeceniam, ale cały czas są bardzo wysokie, plus dobry wynik.
1: Nieliczni, ale fanatyczni, jak się mówi o niektórych.
2: Jak się mówi, już analogią piłkarską, dal kibicowską tym razem się posługując. Tak, więc to szczególnie ta strona prawicowa jest ciekawa. Pytanie, czy coś się jeszcze pojawi w centrum, bo to jest taka przestrzeń, gdzie zawsze chętnie się jakieś projekty polityczne przed wyborami pojawiają.
1: Profesor Matczak, słyszę, że ma taką chrapkę.
2: No to chrapkę można mieć, to jest tak, z partiami centrowymi w Polsce jest tak, że najczęściej ich potrzebują sami działacze tych partii, bo one mają zawsze świetny program, one w ogóle robią fajni ludzie i one są często bardzo dobre pomysły, tylko one mają jeden mankament, to znaczy niespecjalnie ktoś chce na nie głosować. I często dobre pomysły, przecież na przykład pomysł 500+, to chyba był w ogóle autorski pomysł PJN-u, była taka partia,
1: to prawda,
2: nie wiem, czy
1: to
2: się pamiętają.
1: 300+, wtedy no, czy 400+.
2: Koncepcja dodatku na dziecko. I tak, super fajny pomysł, tylko zasadniczo partie centrowe nie generują emocji, w związku z tym nie generują jakiegoś poparcia, a potem najczęściej znikają i są potrzebne jako element szerszego obozu. Taką rolę spełniało Porozumienie, które sam byłem przez wiele lat zaangażowany, jak zwróciłeś uwagę na początku tej rozmowy. I podejrzewam, że teraz PiS-owi takiego Porozumienia brakuje, już abstrahując od odejścia Mateusza Morawieckiego, czyli takiej centrowej strony. I także po drugiej stronie, czyli po stronie rządowej, podejrzewam, że będzie większa potrzeba, żeby PSL był tym konserwatywnym skrzydłem, rywalizującym po trochu o tych centrokonserwatywnych wyborców. I mówię specjalnie centrokonserwatywnych, dlatego że nawet jeżeli Polacy się tak nie definiują, to wszystkie badania pokazują, że statystyczny Polak jest centroprawicowy, nawet jeżeli tego tak nie ocenia.
1: No i to powoli będziemy musieli lądować. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Gdyby dzisiaj pójść do politycznego bukmachera i postawić miałbyś parę orzechów, to na jaki scenariusz, jeśli chodzi o przyszły rok?
2: To stawiam przynajmniej 6 klubów parlamentarnych w kolejnej kadencji. I to jest, uważam, 6 klubów, dlatego że będziemy mieli klub Brauna, klub Mentzena, klub Bosaka, bo moim zdaniem, a zresztą sam wiesz, że jaka jest sytuacja w Konfederacji, że to pewnie małżeństwo będzie tylko do najbliższych wyborów.
1: Tak.
2: Pójdą razem, bo to się jeszcze spina, więc mamy 3 konfederacje tak naprawdę. Mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Mateusza Morawieckiego. I tu jest jeszcze pytanie, czy 6 to nie jest za mało, bo pytanie, co się stanie po stronie rządowej. Więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie trochę przypominający Sejm. Nawet 8, bo jeszcze tak, Lewica.
1: Czyli powrót lat 90., kłótnie, chaos i jedna wielka mózga.
2: Nawet ta kadencja pokazuje, że formuła 4 koalicjantów jest już szalenie ciężka. To znaczy w poprzednich rządach PiS-u narzekano na to, że jest 3 koalicjantów do pewnego momentu i to już było momentami trudne z perspektywy rządzenia państwem. Teraz przy 4 jest jeszcze trudniej, a proszę sobie wyobrazić, i tutaj zwracam się do naszych słuchaczy, co to będzie, jak kierownictwo koalicji będzie liczyło 6-7 osób. Ja już widzę pierwszy problem, tyle gabinetów dla wicepremierów w kancelarii premiera nie ma.
1: To się przerobi kolejne 2, to znając zdolności.
2: A to w ramach anegdoty jeszcze mogę na koniec? Zapisu tak było. W pewnym momencie, jak masowo powoływano ministrów w kancelarii premiera, to trzeba było urzędników eksmitować z poszczególnych pokoi po to, żeby z 3 pokoi dla urzędników robić gabinety dla ministrów.
1: Świetna sprawa.
2: Więc można. Praktyka
1: wszystko,
2: jest.
1: Wszystko przed nami będzie się działo. Na pewno jeszcze nie raz zadzwonimy. Jan Strzeżek, dziękuję pięknie za tę
2: rozmowę. Kłaniam się nisko.
1: Dobrego
2: dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: To już minęło 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się do Łomżyńskiej Katedry.

Kiedy Monika modliła się za swojego syna, nikt jej wtedy za bardzo nie znał. Moglibyśmy powiedzieć, że przypominała nas tutaj zebranych. Świat o nas pewnie niewiele wie i na pewno nie przejmuje się tym, że kilka osób modlą się do Boga. A jednak ona wyprosiła nawrócenie swojemu synowi Augustynowi, którego dzisiaj wspomnienie obchodzimy. To on nie tylko stał się na nowo uczniem Chrystusa, ale także otrzymał szczególny dar Ducha Świętego, rozumienia wielu spraw, dlatego nosi tytuł doktora Kościoła. Był bardzo płodnym intelektualistą, stworzył wiele wspaniałych, ważnych dzieł dla Kościoła, nie tylko filozoficznych, ale też teologicznych i jest żywym dowodem, że czasami właśnie ta niepozorna modlitwa może zmieniać bieg historii, tym bardziej za przyczyną świętego Augustyna. Módlmy się za wszystkie osoby, które znamy, na którym nam zależy. Módlmy się właśnie o umocnienie wiary dla tych, którzy tego potrzebują, o dar nawrócenia, tak jak potrzebował tego daru święty Augustyn. I ufajmy, że Bóg jest większy niż nasze problemy. A w tej mszy świętej chcę Bogu powierzać Jego miłosierdziu, świętej pamięci Jadwigę Góralczyk w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, aby zbliżała się do Boga, by móc z Nim królować na wieki.

o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele Ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna biskupa, abyśmy napełnieni tym Duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 rozsądnych. Nierozsądne wzięły lampy, a nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę opowiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Za przyczyną świętego Ustyna, do Boga naszego Ojca zanieśmy wspólną modlitwę. Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie brakowało mu ludzi wielkiego umysłu, serca i pokory. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich teologów, za wszystkich biblistów, aby szczerze i z zaangażowaniem wspierali Kościół w jego działaniach. Ciebie prosimy. Módlmy się za pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne, o mądrość, uczciwość i prawe sumienie, aby chronili świat przed widmem wojny, a te, które się toczą, mogły rychło się zakończyć. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych całego świata, aby z radością i entuzjazmem włączali swoje życie do grup i wspólnot duszpasterskich oraz o dobry przykład i świadectwo wiary dla poszukujących sensu życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy studiują teologię, aby nie zapomnieli o potrzebie nieustannego pogłębiania wiary i wiedzy. Ciebie prosimy. Módlmy się także za naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczeni ze swoich win na wieki zamieszkali w domu Ojca. Polecamy szczególnie świętej pamięci Jadwigę Góralczyk. Ciebie prosimy. Módlmy się także za nas tutaj zgromadzonych i za całą naszą wspólnotę, abyśmy wpatrzeni w przykład świętych i błogosławionych naśladowali ich pobożność i powierzali ich Bożemu miłosierdziu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, usłysz naszą pokorną modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez stanicę świętego Augustyna. Niech rozważając wielkie dzieło odkupienia człowieka, pomnażamy Twoją chwałę na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez...

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Ojcze, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący i Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Augustynowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokość, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokość. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Usiądź te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Nossa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módl meg sem. Boże nasz Ojcze, uświęć nas przez udział w uczcie Chrystusa, abyśmy będąc członkami

Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą, niech Bogu Bóg pobromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Przed momentem Lampery, utwór Zew, 4 minut do 19:00. Brakuje w parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie. W najbliższą niedzielę odbędzie się wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii, właśnie świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński. Posłuchajmy tego zaproszenia.
2: Pragniemy zaprosić 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pani w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo serdecznie, z całego serca zapraszamy.
1: Wieczór modlitwy dar potomstwa rozpocznie się o godzinie 18:00, od mszy świętej, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu. To wszystko w najbliższą niedzielę w Wyszkowie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Byliśmy w Wyszkowie w parafii świętego Idziego, tam o godzinie 18. Po mszy świętej, dokładnie modlitwa o dar potomstwa, wieczór modlitwy o dar potomstwa, poprowadzi ten wieczór ksiądz Łukasz Brzostowski i z Wyszkowa teraz do Kolna się przenieśmy. Żłobek miejski w Kolnie, tak, jest oficjalnie otwarty. Dzisiejszą inaugurację połączono z dniem otwartym, podczas którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Burmistrz Kolna Andrzej Duda nie ukrywał, że żłobek ma pomagać rodzicom w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
2: Rodzice mogą być spokojni, zostawiając w naszym żłobku dzieci, o to, że będą miały bardzo dobrą opiekę. Wyżywienie będzie przyrządzane w kuchni przedszkola miejskiego, który jest obok, a to też jest bardzo istotna rzecz, bo nasz zespół pań, które przygotowują jedzenie, pracuje od wielu lat. Chcemy pomóc rodzicom, żeby spokojnie iść do pracy, spokojnie oddawać dzieci do żłobka, to muszą tu być bardzo dobre warunki, które zapewni zespół, który pani dyrektor wyłoniła.
1: Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, iż w placówce może być przyjętych do tej placówki 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych, posłuchajmy.
3: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani, po dzisiejszym otwarciu zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy trzy grupy wiekowe, które

0: mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak. No jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują tak i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
1: Myślę, że dla rodziców, którzy pracują, tak, to bardzo ważne.
2: Nie no, ogólnie to jest dobra opcja, no, żona chciała wrócić do pracy, więc w naszym przypadku to jest dobra opcja.
3: Budowa nowej placówki trwała przez rok i kosztowała ponad 4,5 miliona złotych, aż 4 miliony 200 tysięcy złotych udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Mateusz Żółko, Sylwia Grzeszczak, później Coldplay na antenie radia. Nadzieja.

Teraz szpital łomżyński. Po przebudowie funkcjonuje już pracownia endoskopii urologicznej. Szpital otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie m.in. z KPO w wysokości 7,5 miliona złotych. W końcu mamy pracownię na miarę XXI wieku, mówi

0: koordynator oddziału urologii, dr Marek Załęski. I tej wypowiedzi posłuchajmy.
1: Poprzednio widzieliście, jak wyglądały te sale endoskopowe, no to tak wchodziło się do jakichś dwóch pomieszczeń, prawda, które nie przystawały do obecnej sytuacji. My rzeczywiście dużo zabiegów endoskopowych robimy, no to to jest ze wszechmiar konieczne. Dwie sale są teraz przystosowane do różnych zabiegów, takich i operacji kamicy, i operacji prostaty, i operacji guzów pęcherza, prawda, i możemy na przemian robić. Kiedyś to mieliśmy jedną salę endoskopową, która była zaopatrzona w takie ramię C, prawda, służące do zabiegów na górnych drogach moczowych, szczególnie kamicy. A w tej chwili mamy po obu stronach ramiona C.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał, że szpital rozwija się dynamicznie, jest dostosowany do najwyższych standardów funkcjonujących nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
2: Chociażby nasza kardiologia, urologia, dzisiaj jesteśmy w pracowni endoskopii urologicznej, sprzęt, który jest tam w środku, to wartość około 5 milionów złotych, a więc kupujemy urządzenia, które są najwyższej jakości i najlepsze obecnie w Europie. Dostosowaliśmy również pomieszczenia endoskopijne do tych standardów. I dzisiaj pacjent nie znajdzie lepszych warunków w Polsce, można powiedzieć.
0: A dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że dzisiaj placówka ma już nie tylko dobrych specjalistów, ale i sprzęt najwyższej klasy, a więc powtórzmy, szpital wojewódzki w Łomży wzbogacił się o pracownię endoskopii urologicznej, pracownię nowoczesną, jak słyszymy, na miarę XXI wieku. To jest Radio Nadzieja. Trzeba już mówić w piątkowy wieczór. Prawie 11 minut po 19.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jeszcze spójrzmy na szybki zrzut oka na ceny paliw. Od jutra do poniedziałku ceny benzyny będą wyższe niż dziś. Nastanie natomiast olej napędowy. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 będzie można zapłacić maksymalnie 6,64 zł, czyli o 7 groszy więcej. Benzyna 98 będzie mogła kosztować najwyżej 7,46 groszy, czyli o 9 groszy więcej. Cena oleju napędowego od jutra będzie wynosiła 7 złotych 31 groszy za litr, czyli o 5 groszy mniej. A na antenie Radia Nadzieja już teraz Igo. Posłuchajmy.

0: Trzej mieszkańcy Warszawy przyjechali do Łomży, by okraść sklepy. Mężczyźni, z których jeden działał w warunkach recydywy, ukradli towar o wartości przekraczającej 3000 zł i sami byli zaskoczeni, że tak szybko na ich trop padli łomżyńscy kryminalni. O złodziejskiej wycieczce ze stolicy opowiada Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Posłuchajmy.
1: Sprawcami okazali się mężczyźni w wieku 20, 22 i 41 lat. Kryminalni zatrzymali ich na jednym z łomżyńskich parkingów po tym, jak otrzymali zgłoszenie, że w sklepie nieopodal doszło do kradzieży. Mężczyźni mieli plan, aby trochę sobie dorobić, wynajęli w Warszawie auto, a na miejsce skoku wybrali Łomżę, bo tu ich nikt nie zna. Zdziwili się, że tak szybko wpadli. Na początku próbowali jeszcze wymyśleć różne historie i tym zwieść policjantów, ale po tym, jak w ich samochodzie kryminalni znaleźli przedmiot opatrzone sklepowymi zabezpieczeniami, ich plan posypał się.
0: Okazało się, że podczas kilkugodzinnego pobytu w Łomży mężczyźni zdążyli odwiedzić 3 sklepy.
1: Ich łupem padały perfumy i drobna elektronika. Mężczyźni upatrzone wcześniej przedmioty brali z półek i wkładali do specjalnie przygotowanej torby tłumiącej zabezpieczenia, tak aby sklepowe bramki nie piszczały. Straty łącznie wyniosły ponad 3000 zł. Policjanci odzyskali wszystkie wyniesione ze sklepów rzeczy. Jak się okazało, 41-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwo umyślne i odbywał karę pozbawienia wolności. W związku z tym odpowie w warunkach recydywy.
0: 20 i 22-latek zarzekali się z kolei, że był to pierwszy raz, kiedy coś ukradli. Wszyscy trzej usłyszeli już po 2 zarzuty każdy. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy, a zarzuty mogą zostać rozszerzone. Był i go, a teraz sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Taylor Swift przed momentem, za chwilę Igo. Ponownie, ale tym razem utwór Helena, 25 minut po 19. Nepalowi będzie potrzebna długofalowa pomoc, podkreśla były ambasador tytularny w tym kraju, a także Republice Indii, Bangladeszu i Bhutanie, Tomasz Łukaszuk. Północ Nepalu ucierpiała z powodu gwałtownej powodzi wywołanej oderwaniem się części lodowca dogórskiego i jeziora. Do tej pory w Nepalu potwierdzono 469 ofiar śmiertelnych, zaginionych jest około 1000 osób, w tym co najmniej 540 cudzoziemców. Kolejne ponad 500 osób uznaje się za zaginione po chińskiej stronie granicy w Tybecie. Tomasz Łukaszuk mówi Polskiemu Radiu, że choć wsparcie dla poszkodowanych jest potrzebne natychmiast, społeczność międzynarodowa musi myśleć o długofalowej pomocy dla Nepalu. Posłuchajmy.
2: Ta pomoc jest potrzebna, żeby zorganizować takie instytucje, które funkcjonują w Europie, które funkcjonują w Polsce. Mówię tutaj o służbach ratowniczych, o całej sieci lokalnych instytucji, które powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty, nie tylko do pomocy już po kataklizmie, ale również w instrumenty, które mogłyby ostrzegać lokalną ludność i turystów.
1: Tomasz Łukaszuk dodaje, że niezwykle istotne dla Nepalczyków było natychmiastowe wsparcie służb z sąsiednich państw. Władze Nepalu zdecydują, czy z pomocy będą mogli ruszyć ratownicy z Unii Europejskiej.
2: Tak jak to robiliśmy po trzęsieniu ziemi 11 lat temu, to znaczy mówię o skierowaniu ratowników, o skierowaniu odpowiedniego lekkiego sprzętu do pomocy, bo to są na pewno w tym momencie najważniejsze i to jest kwestia najbliższych 48 godzin i te godziny są najważniejsze, więc decyzje podejmowane muszą być szybko.
1: W gotowości do wsparcia nepalskich służb w akcji ratunkowej są także polscy ratownicy. Do tej pory nie pojawiła się jednak prośba o pomoc. Igo, na antenie Radio Nadzieja. Yeah.

0: Wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu byłoby korzystne dla prokuratury, uważa obrońca polityka Bartosz Lewandowski. Mecenas ocenia, że dzięki temu polityk Prawa i Sprawiedliwości mógłby normalnie złożyć wyjaśnienia. Posłuchajmy.
1: Prokuratura też jest zainteresowana tym, żeby to postępowanie kontynuować. No ja nie mam jakby tutaj żadnych wątpliwości, że wydanie takiego listu żelaznego, czyli przyznanie panu Marcinowi Romanowskiemu takiej gwarancji tego, że odpowiadałby on z wolnej stopy, dałoby mu prawo do tego, żeby zmierzyć się z tymi zarzutami, wyjaśnić też pewne kwestie przed organami ścigania.
0: Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów o środki z funduszu. 30 września Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego.

0: Ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania w niemal 1400 punktach. Mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i jak przygotować się na ewentualny kryzys. Trening ma przede wszystkim budować odporność społeczeństwa i uczyć właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: Podczas najbliższego treningu będziemy szkolili się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozpoznawać systemy i sygnały alarmowe, jak korzystać z informacji dotyczących tego, co się wydarzyło, czyli aplikacja i informacje przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja RSO, ale przede wszystkim jak radzić sobie z dezinformacją w mediach społecznościowych, jak wykorzystywać narzędzie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i poszukiwać miejsc do ukrycia.
0: Udział w treningach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Lokalizacje punktów w poszczególnych regionach można sprawdzać na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, samorządów i służb w regionie. Taki trening odbędzie się m.in. w Jedwabnem, Kolnie, Małym Płocku, Zambrowie i Grajewia. To jest Radio Nadzieja w piątkowy, sierpniowy jeszcze wieczór. Już teraz Ber wprost z Belgii. 36 minut po 19:00.

0: Antoni Radia Nadzieja Amber. Apelujemy do mieszkańców Łomży. Pamiętajcie, że w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w tak zwanym PSZOK-u, nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu, mówił na antenie Radia Nadzieja kierownik punktu, kierownik PSZOK-u Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu PSZOK-u oraz przepisów krajowych. Posłuchajmy.
1: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym, państwowym.
0: Kierownik PSZOK-u wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
1: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy. To jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą na różniejsze.
0: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę możemy sprawdzić na stronie internetowej psoklomza.pl. A na antenie Radia Nadzieja Spontan już teraz i Michał Szczygieł, 41 minut po 19.
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Anna Maria Jopek. Przed momentem u nas festiwal Taneczna Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała jutrzejsza sobota na Starym Rynku w Łomży. Rozpocznie się ten festiwal o godzinie 17 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez Stowarzyszenie Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego. Posłuchajmy.
2: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne, inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
1: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o 20 i potrwa do 23. Poprowadzi ją Marcin Grodzki. A na antenie Radia Nadzieja Monika Brodka. Słuchamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie w najbliższą niedzielę odbędzie się wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński.
2: Pragniemy zaprosić 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pani w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię, spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo serdecznie, z całego serca zapraszamy.
1: Wieczór modlitwy o dar potomstwa rozpocznie się o godzinie 18:00 od mszy świętej, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazuje porażkę odczłowieczonego świata, powiedział papież Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania na temat narkomanii w Ameryce Łacińskiej.
3: Papież zaznaczył, że na cierpienie młodych ludzi trzeba odpowiadać kompleksowo, poprzez strategie zapobiegawcze, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości o ludzkim obliczu i towarzyszenie duszpasterskie. Przywołał słowa papieża Franciszka: trzeba dotykać ludzką nędzę i cierpiące ciała innych. Wyraził nadzieję, że Kościół będzie rodziną wszystkich, którzy pozostali na poboczu drogi. Na zakończenie zaapelował: budujmy Kościół, który zatrzymuje się, podchodzi, wzrusza się, opatruje rany, karmi i staje się domem.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od kwietnia, czyli od początku sezonu pielgrzymkowego, na Jasną Górę we wszystkich rodzajach pielgrzymek do tej pory uczestniczyło ponad 110 tysięcy pątników. Nie zabrakło modlitwy w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, pokoju na świecie oraz próśb o jedność ducha wspólnoty między Polakami.

0: Jestem bardzo wzruszona, ogromnie się cieszę, że mogłam pielgrzymować.
1: Jesteśmy Polakami, dumni z tego, że do Matki Bożej Królowej Polski pielgrzymujemy, że jesteśmy Kościołem.
2: Pielgrzymka jest wspaniała. Cieszymy się, że mogłyśmy stać się częścią tego pielgrzymującego Kościoła, który żyje Słowem Bożym.
3: Pielgrzymka jest radosna, młoda i pokoleniowa.
4: To była jedna z moich najtrudniejszych pielgrzymek, ale dlatego mam nadzieję, że moje intencje się powierzy.
5: O dobrego męża. Taki, żeby mnie nie opuścił nigdy, aż do śmierci.
6: Myślę, że jest to coś w Kościele, co daje młodym poczucie takiego, że jest ten Bóg. Są też ludzie wspierający młodych ludzi.
7: Ja się modlę i chodzę w tym intencji już 25 raz o 200 powołań. I czekam wytrwale i ufam.
8: W pielgrzymkach na Jasną Górę przed uroczystością odpustową Matki Bożej często

0: susza problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Walczy z nią także m.in. Kampinoski. Park Narodowy, zjawisko to powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Karpa-Świderek powiedziała, że susza 70 lat temu zdarzała się co 5 lat, teraz właściwie jest co roku. Posłuchajmy.
1: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat. Tu jesteśmy akurat w Narwiańskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy infrastrukturę turystyczną, która nie działa, dlatego że nie ma wody. To są na przykład takie pływające pomosty, z którymi można było przepłynąć z jednej na drugą stronę. Nie ma owadów tych, które dla ptaków są taką naturalną bazą pokarmową, czyli brakuje komarów. Dla ptaków to jest dramat. Musi być wilgotno, żeby te larwy komarów były w stanie się tam rozwijać.
0: Marzena Bielonko z Narwieńskiego Parku Narodowego powiedziała, że susza daje się tam we znaki.
2: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
0: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu. To jest Radio Nadzieja w piątkowy wieczór Blue. Już teraz u nas 9 minut po 20.

0: Kapucyński Zespół Uwielbienia. Panie, przyjdź. Prawie 20 minut po 20, a to oznacza, że już za krótką chwilę modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są numery telefonów 512-123-502. Powtórzę, 512-123-502 albo 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panną, męczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte chobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza różańca świętego, tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pani z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Teresa. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon wziął dzieci Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę piątą. Znalezienie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zapraszam.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modlił się Pan Krzysiek z żoną, jak również Pani Jadwiga, Pani Teresa, Pani Maria oraz Pani Jadwiga z mężem. Gorąco Państwu dziękuję, serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Wszystkie moje myśli, XY, uwielbienie, ten zespół, ten utwór na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Magdanią, jak rzeka. Mamy piątkowy, sierpniowy wieczór, ale wybiegniemy nieco w przód do dnia jutrzejszego, bowiem jutro odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań w każdym wieku, które chcą zakończyć wakacje wspólną modlitwą i pielgrzymowaniem. Trasa będzie prowadziła z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku do wspólnego wyruszenia w drogę. Zaprasza kustosz z sanktuarium w Małym Płocku, ksiądz Jan Pieńkosz. Posłuchajmy.
1: Po raz trzeci w ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymują kobiety z diecezji łomżyńskiej do sanktuarium Matki Pocieszycielki w Małym Płocku. Tak więc jako kustosz sanktuarium serdecznie wszystkie panie zapraszam do Matki Najświętszej w naszym sanktuarium. Zgromadzenie organizacyjne najpierw w Piątnicy przed kościołem parafialnym w sobotę o godzinie 8.30, następnie około godziny 9.00 wymarsz do naszego sanktuarium i w sanktuarium jest planowana msza święta około godziny 15, może przed 15, tak więc serdecznie na tę pielgrzymkę zapraszamy.
0: Jak dodaje ksiądz Jan Pieńkosz, od przyszłego roku będą również pielgrzymować mężczyźni?
1: To już taka tradycja, można powiedzieć, na wzór piekar śląskich, gdzie są pielgrzymki kobiet i mężczyzn oddzielnie. Tak więc i tutaj co roku mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. Planowane są od przyszłego roku też pielgrzymki mężczyzn. Zgłosili się do mnie wojownicy Maryi, którzy również na wzór właśnie tych pielgrzymek kobiecych pragną pielgrzymować do Matki Bożej Pocieszycielki w Małym Płocku.
0: Udział w pielgrzymce nie wymaga wcześniejszej rejestracji, więc powtórzmy, już jutro trzecia pielgrzymka kobiet do sanktuarium w Małym Płocku. Wymarsz z Piątnicy, z tamtejszego kościoła, a więc kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Póki co mamy piątkowy wieczór, za 5 minut będzie godzina 21, więc już za chwilę będziemy mogli pokłonić się Matce Bożej Częstochowskiej i wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując za jej opiekę w dniu dzisiejszym i prosząc o opiekę w trakcie jutrzejszej soboty. Tuż po apelu jasnogórskim kolejne notowanie, listy z mocą, godzina 22.10, aktualności wprost z Watykanu, a jutrzejszy sobotni program Radia Nadzieja poprowadzi Anna Borawska, Hubert Chojnowski. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia.

jak na razie za mikrofonem Wojtasz Jakubiak, ale spokojnie, dotrze do mnie druga połówka. A jaka, to za moment, mam nadzieję, już będzie jasne. Witajcie, moi drodzy, 714 notowanie listy z mocą, ostatnie wakacyjne notowanie listy z mocą i po dwutygodniowej przerwie wracamy, bowiem w zeszłym tygodniu nie było notowania ze względu na 44. pieszą tarnowską pielgrzymkę na Jasną Górę, ale teraz wracamy, więc punkty liczone są podwójnie, będzie się działo, będzie zabawa, a mogę wam zdradzić, że będzie też nowa propozycja i właśnie od tejże nowej propozycji rozpoczynamy. Grupa Teleo i utwór Na Wieki Wieków. Żeby wesprzeć ten utwór, ślijcie SMS do treści rdn.lista.190 pod 71148.

0: taką energią można rozpoczynać listę z mocą.
1: Właśnie miałam nadzieję, że tak się rozbujałam i aż do studia takim bujającym krokiem wszedł, weszła moja połówka, druga, lepsza, fantastyczna, małżeńska, Dariusz Jakubiak.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Niewiele cię minęło, kochanie, akurat nie pozwoliłam sobie rozpocząć.
0: Bardzo dobrze.
1: I jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj właśnie w duecie, w takim duecie trzy kwadranse fantastycznej i najlepszej muzyki chrześcijańskiej, a propozycja najnowsza, najświeższa, prosto z naszej listy z mocowej skrzynki, Teleo na wieki wieków, erdenlista.190.
0: I kolejna propozycja dzisiaj to będzie Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Mieliśmy w poprzedniej liście w propozycjach Wiolę i teraz też mamy. Czy wejdzie do naszej listy? Wszystko zależy od Was. Wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.189 na numer 7148.

0: Izabela Brzezińska i historia pewnego dzieciństwa. Taka ballada z wkładką, można powiedzieć. Ballada z niespodzianką. Poniekąd tak bym określiła ten utwór. Żeby na niego głosować, ślijcie SMS o treści rdn.lista.189/7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako, że dzisiaj trochę zastępuję Pawełka, to postaram się zrobić to samo, co on, czyli szybka matematyka dla ciebie. 8 plus 7 plus 5?
2: 20.
1: Bardzo dobrze.
2: Jest! Nie wyłożyłam się tym razem.
1: Dokładnie, czyli w naszym dzisiejszym 714 notowaniu 5 utworów utrzymało swoją pozycję. Mamy 7 spadkowiczów i 8 awansów. No, czyli...
2: Dość wyrównanie.
1: Wyrównanie, ale jest przetasowanie, co nas cieszy, że jest, nie ma monotonii, jest ruch na naszej liście.
2: I są podwójne punkty, coś o czym mówiłam, bo 2 tygodnie nas nie było z wami, więc te punkty nam się skumulowały, pomnożyły, no i troszeczkę tutaj namieszały na tej liście z mocą, także dzieje się i dziać się będzie.
1: Dokładnie, a zaczniemy sobie już naszą dzisiejszą listę od miejsca 20 i to jest spadek, mniejsze granie z utworem Nadzieja. Mały spadek, bo z 19, ale no spadek to spadek. rdn.lista.185 punktów 14.

0: Taki spoiler, że to nie jedyna nadzieja, którą dzisiaj usłyszymy na naszej liście z mocą. Ci, którzy stale słuchają nas, na pewno już wiedzą, co się zaraz stanie. No ale zaczęliśmy od nadziei, od mniejszego grania. Erden.sta.185 punktów 14.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Projekt Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. Z 15 na 19. Erden.lista.184 punktów 16.

0: а jednak nie. A Julian może, nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że dalej projekt Julia z ogrodem w ogrodach jest z nami. Wilbić pana chce. erden.lista.184.16.
1: Miejsce 18 przed nami i jest to Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, wcześniej zapowiadana przez Ewę. I tutaj widzę sporo osiemnastek, bo rdn.lista.181, jeżeli chcecie, żeby Marcin Wargocki powędrował z miejsca 18 w górę, w tym tygodniu zdobył 18 punktów.

0: jedźmy tam, jeszcze nad morze, na łąkę, do lasu, bowiem dzisiaj nagrywając to notowanie listy z mocą jest ostatnie nagrywane w wakacje notowanie listy z mocą. Blisko dla nas mężu ważnej daty, prawda?
1: Dokładnie.
0: 6. rocznicę ślubu mamy. Lada dzień.
1: Lada
0: moment. Dosłownie lada dzień. Dosłownie, tak. 27 sierpnia nagrywamy to notowanie, a 28 jest nasza 6. rocznica ślubu. Także słuchajcie, tak się pięknie złożyło, że dzisiaj tak małżeńsko możemy was przywitać i możemy razem wspólnie ramię w ramię, ręka w ręka, oko w oko niemalże, bo tak się widzimy z zespołem, poprowadzić to notowanie listy z mocą.
1: I mamy tutaj idealną piosenkę, która rozgrzewa nas przez może nie te lata, bo Dzikie serca, które są na 17 miejscu, są w notowaniu od stosunkowo niedawno, od paru miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam. I tak skaczą sobie po pierwszej dziesiątce, po drugiej dziesiątce. No i teraz odbili się od dna, z 20 na 17. Czy staną się kimś, kto zdetronizuje naszych liderów? Wszystko zależy od was. Głosujcie, wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.162 w tym tygodniu punktów 21.

0: stać się kimś. A to nie to. A,
1: co tu jest? Jestem sam, o ciebie dbam.
0: No pośpiewaliśmy tak sobie małżeńsko, trochę miał żeńsko nam wyszło, bo trochę to pomiłczeliśmy z mężem. No ale cóż, słuchajcie, stać się kimś, dzikie serce, czy jeden z naszych ulubionych utworów w liście z mocą. Awans, troszeczkę do góry, erden.ista.162, punktów 21.
1: I mamy na następnym 16 miejscu spadek z 13. Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, a w tym tygodniu 24 punkty zebrane dzięki wam.

0: Zasłuchaliśmy się.
1: Tak. On był, jest i mam nadzieję, że będzie.
0: Będzie w szafie. Mam nadzieję jak najdłużej, bo będzie ciepło i nie będziemy potrzebować płaszcza. Jedyny płaszcz, jaki będzie potrzebny, to ten od Grzegorza Kloca właśnie.
1: Dokładnie. A my lecimy na 15 miejsce do jednego z naszych ulubionych duetów, bo każdy duet jest naszym ulubionym. Aaron i Crux z utworem Anioły. Niestety spadają.
0: Odlatują.
1: Odlatują z pierwszej dziesiątki, zatrzymując się w drugiej z 8 na 15. 7 oczek w dół. No, spory spadek. Dzisiaj największy z tego, co widzę. Szkoda. Ale no, wszystko zależy od was. Miejmy nadzieję, że to jest chwilowe potknięcie i wzlecą razem z bocianami.
0: Na podium. bociany już lecą do Afryki.
1: No dokładnie, więc...
0: Ale nie wysyłaj ich tak już poza listę z mocą. Ja chcę ich jeszcze posłuchać trochę.
1: Ale to nie... Chodzi o to, żeby było ciepło i przyjemnie, tak? rdn.lista.142 26 punktów.
0: Ciepło i przyjemnie.

0: Czy anioły nas widzą, a czy wy widzicie nas na Facebooku?
1: Widzicie? Popatrzcie sobie aktualne zdjęcie małżonków.
0: Zapraszamy, będziemy tam zaglądać pewnie w pierwszej dziesiątce. Napiszcie do nas.
1: Napiszcie, co robicie, czy jeszcze na plaży leżycie, czy już zapomnieliście o tych wakacyjnych wojażach, czy być może, tak jak w naszym przypadku, wakacje jeszcze przed wami.
0: Dokładnie, czy ktoś was porwie na nie, tak jak porwie nas Ania Jaskierska na 14 miejsce z 17 porwała was. rdn.lista.113 28 punktów.

0: My pobiegliśmy już przez te pola miłości. Nie wiem jak wy, czy daliście się porwać, czy dacie się porwać też za tydzień? Mam nadzieję, że tak, bo ten utwór awansuje o troszeczkę do góry. Żeby tak było w przyszłym tygodniu, musicie słuchać SMS-a z treści rdn.lista.113/7148.
1: Bo pamiętajcie, że wasze SMS-y mają moc. Tak jak moc słowa śpiewa nam Maria Bober na 13 miejscu. Jest to kolejny awans z 16 miejsca, 3 oczka do góry. rdn.lista.146.32.

0: Moc słów od Marii Bober na naszej liście z mocą sukcesywnie awansuje. Teraz na pozycji 13 z pozycji 16 Erden.Jesta.146 punktów 32.
1: A przed nami spadek i to 5 oczek w dół z 7 na 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No, to nic się z tego nie sprawdziło. Jest tego coraz mniej waszych punktów. Miejmy nadzieję, że to chwilowe potknięcie i za tydzień Adam Rymasz i grupa Odpowiem powrócą do pierwszej dziesiątki. Jeżeli chcecie, żeby tak się stało, głosujcie rdn.lista.124 na numer 7148. A Adam Rymasz i grupa Odpowiem zdobyła 33 punkty w tym tygodniu.

0: Bliżej, mocniej i więcej. I tego byśmy sobie chyba życzyli, prawda?
1: Oczywiście.
0: Drogi mężu, żeby więcej, więcej tych głosów na ten utwór spłynęło, bo bywały takie czasy, kiedy pozycja piąta i czwarta to była przypisana w zasadzie do tego utworu, do tego fantastycznego duetu albo do tej grupy. Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.st.124 punktów 33.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam dzisiaj Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 36.

0: Jak tam? Zatopiłeś się w falach?
1: Oczywiście. Ja już myślę o falach, o...
0: Możesz.
1: O oceanie, dokładnie. Tak, uśpiew.
0: Dzika plaża. Pośród drzew. Taka klasyka nam się marzy. Słuchajcie, no nam się marzą wakacje, ale chyba możemy już zdradzić, że... Jak ty to mężu mówiłeś w przyszłym tygodniu?
1: Że jedziemy na wakacje?
0: Nie.
1: A co powiedziałeś?
0: Podprowadzałeś, kto będzie. Czy nie zdradzamy jeszcze?
1: Aha, nie, to później.
0: To później, no dobra, no to przechodzimy w takim układzie, moi drodzy, do 10 najlepszych utworów w 714 notowaniu listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I mamy sytuację, której no ja nie pamiętam. Mamy remis ex aequo. Na 10. miejscu otwiera nam pierwszą dziesiątkę Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 i mamy tutaj 44 punkty.

0: serce ufne, przecież widzę co się dzieje. Czasy są trudne.
1: Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz, ożywionym śnieniem z ziarnka gorczycy.
2: I się rozbujaliśmy troszeczkę i nie bujemy w głowę w chmurach, a pozdrawiam serdecznie Bibro. Bibro pozdrawia wszystkich słuchaczy listy z mocą, aby pozdrawiamy Wielkopolskę i właśnie tego rapera. Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 punktów 44.
3: Pozdrawiamy i czuwamy. Dokładnie tak samo jak siostra Julita Zawadzka w utworze Czuwajmy. I tak jak mówiłem, mamy egzekwo też. Również dzisiaj 44 punkty. Więc utrzymali zarówno Bibro, jak i siostra Julita Zawadzka swoje miejsca. W przypadku siostry Julity jest to pozycja 9. rn.lista.026.

0: I czuwamy. I siostra Julita czuwa nad nami wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele tygodni. Już ponad 100 na pewno, a myślę, że i 200. rdn.isa.026 punktów 44.
1: A na miejscu 8 mamy Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku. Spadek z 6. rdn.lista.170 punktów 45.
2: On zrobił tak, jak we śnie polecił mu anioł.

0: bój się człowieku. Nie bój się człowieku, zagłosuj na Marcina Stycznia. Wtedy noc pojedynku będzie wyżej. Niestety spadek 2 oczka w dół. Erden.Lista.170 punktów 45.
1: A do pierwszej dziesiątki wraca ksiądz Jakub Bartczak z 11 na 7 z utworem Lubię być księdzem. Erden.Lista.902 punktów 54.

0: na relaksie o niepospinani. My nie jesteśmy absolutnie pospinani dzisiaj. Taka domowa, rodzinna atmosfera dzisiaj w radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w studiu tegoż radia, nagrywając listę z mocą. No i właśnie teraz pozycja siódma i ksiądz Jakub Barczak lubi być księdzem. RDN.lista.902, punktów 54.
1: A na miejscu szóstym kapela N. I to jest awans najwyższy dzisiaj, bo 8 oczek w górę z 14. Bardzo nas to cieszy. Utwór Anioł Pański zyskał 64 punkty w tym tygodniu dzięki Wam, a jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej w górę tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.180.

0: Jesteś tu?
1: Jestem. Zasłuchałem się, tak.
0: Zasłuchaliśmy się, moi drodzy, bo jest w co się zasłuchać. Kapela N. My lubimy takie mocniejsze, troszeczkę rockowe brzmienia. Lubiliśmy wcześniej Sanchez'a Gangsta, też serdecznie pozdrawiamy Rybniki, pozdrawiamy chłopaków. Może wyślecie jakąś propozycję nową na naszą listę z mocą skrzynkę. Jeśli chcecie wysłać każdą propozycję, nie tylko Sanchez'a Gangsta, no to nasz mail lista@rnn.pl jest do waszej dyspozycji.
1: A my wędrujemy do miejsca piątego i jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Utrzymał swoją pozycję dzięki wam, dzięki waszym głosom. Dokładnie 177 głosów Janusz Jędrusik zdobył. Jeżeli chcecie, żeby utrzymał pozycję, jeżeli chcecie, aby powędrował wyżej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.116.
2: Jezu.

0: cóż mogę ci dać? Możecie dać głosy, SMS-y, rdn.lista.116 na numer 7148.
1: I słuchajcie, teraz będzie ciekawie, bo tak nisko już dawno nie byli. Chyba najniżej byli w poczekalni, ale zaraz później wchodzili szturmem na pierwsze miejsce, na drugie, no z tego co pamiętam, to najniższe było trzecie, a tutaj czwarte miejsce, mimo olbrzymiej ilości punktów. O kim mowa?
0: Zespół Arete spadł z drugiego poza podium na miejsce czwarte i tym razem utwór Zwyciężyłaś, no nie spełnił się, można powiedzieć. 899 głosów, to jest przepaść. Przypominam, Janusz Jędrusik zdobył 177 na piątym miejscu, Arete na czwartym 899. A to może wam też pokazać, jakie miejsca będą na, jakie punkty będą na trzecim, drugim i pierwszym, chociaż i tak pewnie nie spodziewacie się takich wyników.
1: My,
0: szkoda, że państwo tego nie widzą, co my widzimy tutaj w naszych notatkach, ale wracając
1: usłyszycie
0: do zespołu Arete, dokładnie, rdn.lista.133, jeżeli chcecie, żeby Arete powróciło na podium naszej listy z mocą, wszystko jest w waszych rękach, głosujcie i słuchajcie.

0: Nie tym razem. Nie zwyciężyłaś.
1: No dobrze, ale to kto zdominował nasze podium w liście z Mosą?
0: To się już zaraz okaże.
1: Sprawdźmy to.
2: Miejsce trzecie.
0: I fantastyczna dla mnie chyba nowość, tak mi się wydaje, bo nie kojarzę chyba. Liście z Mosą.
1: Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Dosyć świeża pozycja, zaraz sprawdzę w notatkach, jak długo jest z nami, ale myślę, że coś koło miesiąca max. rdn.lista.188, a punktów zdobyła 912.

0: zapomniałam, przecież ja premierowo puszczałam ten utwór Wyjście z mocą. Dokładnie. 3 tygodnie temu, tak?
1: Trzy tygodnie temu była w propozycjach i 2 tygodnie temu już w notowaniu na miejsce 5 jako nowość, tydzień temu na miejscu 4, w tym tygodniu na 3. Co będzie za tydzień? No wszystko zależy od Was. rdn.lista.188 na numer 7148, jeżeli to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie skradła Wasze serca.
2: Miejsce drugie.
0: Teraz powinnam zapytać, kto skradł twoje serce, mężu?
1: No, oczywiście, że ty skradłaś moje serce już dawno temu.
0: Właściwa, tak.
1: Ale ja chciałem zapytać, skoro Arete spadło z podium, to kto jak łania podążył na drugie miejsce?
0: Projekt Tylko Jezus, czyli Szkocja. Nie wiemy, czy dzisiaj słoneczna, czy skąpana może w deszczu, czy ciepła, czy też i zimna. Tego nie wiemy, bo Mariusza Śmiałka z nami nie ma na Facebooku, ale mam nadzieję, że będzie. A kto na Facebooku jest, to zaraz, tuż przed miejscem pierwszym. Żeby wesprzeć projekt Tylko Jezus, YouTube jak łania, ślijcie SMS o treści rdn.lista.940 pod 7148, awans jednoczka do góry, w tym tygodniu punktów 985.

0: który był, jest i przychodzi. I często właśnie jest ten projekt w okolicy miejsca pierwszego. Zdarzało się w historii, że to miejsce najwyższe na podium było. Teraz pozycja druga. Tylko Jezus Jagłania, Erden.Kajsa.940, a punktów 985 oczywiście.
1: No niestety nawet nie było blisko.
0: Oj, nie było blisko, nie było blisko. Wiele, wiele, wiele brakło.
2: Miejsce pierwsze.
1: Dla stałych słuchaczy to nie będzie pewnie niespodzianka, bo nikogo dzisiaj nie żegnaliśmy, a została tylko jedna piosenka. Pytanie tylko, ile tych punktów zostało zdobytych? Zdradzimy teraz, czy najpierw puścimy muzykę, czy najpierw zahaczymy o Facebooka?
0: Może zahaczmy o Facebooka, bowiem tam dzisiaj jeszcze nie zawędrowaliśmy. I któż na tym Facebooku nas postanowił pozdrowić w komentarzach? Pozdrawia serdecznie Gosia wraz z mężem Grzesiem, Grześ już dąży na nocną zmianę, a Gosia słucha. Pozdrawia Marek, pozdrawia Janusz Jędrusik, pozdrawia Bartosz Baran, czyli Bibro, i pozdrawia także Mariusz. Pozdrawiamy was również serdecznie. A jeszcze są z nami w obserwacjach Jacek, Dariusz, Marta, Lucyna, Krystyna, Bernadetta, Piotr i Anna. A także Piotr. Anna i Piotr.
1: Pozdrawiamy was wszystkich i nie trzymamy już was w niepewności. Na miejscu pierwszym w tym tygodniu Magdalena Sikora z utworem On z nami, ale...
0: Ile punktów? To jest szok. To jest wydarzenie stulecia. Ja nie pamiętam, żeby tyle punktów było dawno.
1: Nie 100.
0: Nie.
1: Nie 500.
0: Nie.
1: Nie 900.
0: Nie.
1: Nie 1000.
0: Nie, a nawet nie
1: 1500.
0: Nie. Wciąż mało.
1: 2332 punkty.
0: Wow.
1: To jest naprawdę wynik imponujący i ewidentnie widać, że Magdalena Sikora skradła wasze serca i chcecie tutaj głosować na nią. A jeżeli chcecie powtórzić ten wynik, bądź żeby Magdalena utrzymała się na pierwszym miejscu, ślijcie smsy o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
0: Tak jest.
1: To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy na liście z mocą.
0: Tak, i aplauz dla Magdaleny Sikory.
1: Dokładnie. My wam serdecznie dziękujemy, ale mamy dwie złe wiadomości i jedną dobrą.
0: Będzie smutno.
1: I zaczniemy od tych złych. No, muszę wam się przyznać, że w przyszłym tygodniu mnie tutaj nie będzie. Co więcej, muszę wam powiedzieć, zdradzę wam taki sekret, że Ewy też tutaj nie będzie.
0: Flip, flip.
1: Ale nie martwcie się, ponieważ na zastępstwo będzie tutaj Maciej.
0: Będzie tutaj Maciej, tak, zastąpi nas, ponieważ jedziemy na wyczekany urlop i wakacje, moi drodzy.
1: Dokładnie. Wszyscy się wyurlopowali, tak, teraz na nas czas.
0: Dokładnie. Także pozdrawiamy was serdecznie, słonecznie. Życzymy fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już niebawem. Dariusz Jakubiak
1: i Ewa Judasz-Jakubiak.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś w kościele wspomnienie świętego Augustyna. Papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
2: St. Augustine taught that the Christocentric nature of care for the poor

0: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
0: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
2: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskich uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
2: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jestem z tobą. Słyszę, słyszę, słyszę, słyszę. Bicie twego serca. Miłość od śmierci jest silniejsza. Zawsze.

wszystko. Oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9.30.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest doktor inżynier Jolanta Puczel, prodziekan do spraw organizacji zajęć kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz nowy dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie i wszystkich słuchaczy Radio Nadzieja.
1: Witamy serdecznie, trwa rekrutacja na studia, a dla wielu młodych osób to wciąż czas podejmowania decyzji, z jakim kierunkiem związać swoją przyszłość, więc może rozpocznijmy naszą rozmowę od tego, jakie kierunki proponuje MANS w Łomży.
2: Tak, rekrutacja trwa do końca września, więc na wszystkich czekamy Państwa, kto jeszcze nie podjął studiów na innej uczelni. Nasza uczelnia akurat tutaj proponuje kierunek rolnictwo, towaroznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo i budownictwo pierwszego i drugiego stopnia, rolnictwo również pierwszego i drugiego stopnia.
1: Rozpoczęła Pani od rolnictwa, więc na tym rolnictwie się skupimy. Chyba ten kierunek cieszy się dużą popularnością.
2: Tak, oczywiście już przede wszystkim jest to nasz taki sztandarowy już od samego początku, 96 roku, kiedy kształcimy na kierunku rolnictwo, więc on się dalej cieszy dużym zainteresowaniem na naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy na pewno będzie dwie grupy, więc jest zadowalający nabór na daną chwilę.
1: I jeszcze można się zgłaszać.
2: Tak jak na samym początku powiedziałam, nabór trwa, tak rekrutacja do końca września.
1: Czy rolnictwo to kierunek tylko dla osób, które właśnie pragną wiązać swoją przyszłość z rolnictwem? Może w pracę na gospodarstwie?
2: Nie, absolutnie. To nie jest kierunek tylko taki, który
1: obalamy
2: dla osób.
1: Te stereotypy.
2: Tak, obalamy. To nie jest tylko dla osób, które chcą związać się tak z prowadzeniem gospodarstwa własnego. Ja sama pochodzę z miasta, a kończyłam kierunek rolnictwo. Kończyłam studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, więc nie prowadzę własnego gospodarstwa. Teraz mi dana jako właśnie nowy dyrektor stacji, kiedy muszę prowadzić gospodarstwo rolne, oprócz tych badań, o których później Państwu na pewno opowiem jeszcze.
1: Tak.
2: Więc absolutnie nie jest to kierunek tylko i dla osób, którzy chcą po prostu prowadzić gospodarstwa rolne. Może to być jakaś po prostu taka perspektywa, tak? Ale przede wszystkim jest to kierunek, gdzie po nim możemy znaleźć pracę w administracji. Możemy znaleźć pracę w sektorze rolnym. Możemy znaleźć pracę w hodowli roślin na przykład, tak? Więc możemy w doradztwie rolniczym. Więc naprawdę jest to perspektywa.
1: Są te
2: możliwości. Więc naprawdę nie trzeba tutaj kierować się, że wybierając rolnictwo będziemy tylko nastawieni na prowadzenie własnego gospodarstwa, czy tylko pracę po prostu w polu.
1: I chyba też tym kierują się osoby, które wybierają się na ten kierunek.
2: Tak, oczywiście, ponieważ studenci, którzy podejmują u nas akurat studia na kierunku rolnictwo, część ich na pewno związana będzie później z prowadzeniem własnych gospodarstw, bo są to dzieci rolników z perspektywą podjęcia później przejęcia gospodarstwa rolnego, ale również nasi absolwenci z tego, co też również prowadzimy losy, badamy losy naszych absolwentów, pracują właśnie w administracji rządowej, pracują również w sektorze rolnym, w różnych laboratoriach, na przykład laboratorium w stacji chemiczno-rolniczej, ale również są nauczycielami. To nierzadko się zdarza, kiedy właśnie nasi absolwenci pracują w szkołach rolniczych, gdzie prowadzą przedmioty rolnicze, ale również jako kierownicy praktyk zawodowych.
1: Ale też dla wielu to jest pasja, między innymi
2: oczywiście
1: rolnictwo.
2: Pasja.
1: Jak dziś wyglądają studia na kierunku rolnictwo? Czy bardzo różni się ten kierunek od tego, jak on wyglądał kilkanaście lat temu?
2: Tak. Przede wszystkim programy kształcenia musimy dostosowywać jednak do trendu, jaki jest obecny w rolnictwie, więc Kiedyś ta edukacja była nastawiona na taką typową wiedzę rolniczą, jak prowadzić produkcję roślinną. Produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja, a teraz wchodzą te nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja, więc tutaj studenci, którzy podejmują, osoby, które podejmują studia, mogą się spotkać z nowoczesnymi technologiami w produkcji roślinnej, nowoczesne technologie w chowie bydła na przykład mlecznego, tak? Czy w tym na przykład roku, w tym semestrze zimowym wprowadzamy przedmiot taki jak AI w rolnictwie, biostymulacja i biologiczna ochrona roślin, rośliny zielne, więc dostosowujemy program kształcenia do trendów, jakie są obecne w rolnictwie.
1: Czyli te nowoczesne technologie również są obecne na tym kierunku.
2: Oczywiście, także jak osoba podejmie studia, tak, może się z takimi właśnie przedmiotami spotkać.
1: A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie o specjalistów na rynku pracy, jest również duże?
2: Tak, ponieważ tak jak młoda osoba, tak, czy nie, no osoba, która chce podjąć studia, bo nie tylko mamy osoby takie, które są po maturach, ale również osoby, które podejmują studia rolnicze, ale na studiach podyplomowych, kierują się także specjalizacjami, więc tutaj specjalizację trzeba odpowiednią wybrać, żeby właśnie podnieść tą swoją kwalifikację, że nie tylko kierunek rolnictwa, ale o specjalizacji takiej i takiej. I wtedy jest wykwalifikowany pod dany kierunek na rynku pracy.
1: W takim razie, dlaczego warto rozważyć ten kierunek jako wybór przyszłości?
2: Dlaczego? Dlatego, że jest się na topie tego, co wymaga nowoczesne rolnictwo.
1: Sama obejmuje pani teraz nową funkcję, jak już wspomnieliśmy na początku rozmowy, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Czym dokładnie zajmuje się ta placówka? Ale oczywiście pani zna już to miejsce.
2: Tak, znam, ponieważ swoją całą drogę zawodową praktycznie poświęciłam ocenie odmian. Rozpoczynałam swoją pracę w 1995 roku w jednej ze stacji doświadczalnej na Warmii i Mazurach. Później od 2003 roku podjęłam pracę w stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie, gdzie pracowałam jako specjalista działu badawczo-doświadczalnego, a później jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc w tej stacji przepracowałam do 2021 roku, więc prawie 17 lat, a w ogóle w całej ocenie odmian tak przepracowałam 26 lat. I teraz wróciłam na stanowisko kierownika, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Jest to jedna z 16 stacji podległych pod Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jest to jednostka podległa ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Czym się zajmuje ta jednostka, stacja doświadczalna? Stacja przede wszystkim skupia się na realizacji planu badawczo-doświadczalnego Centralnego Ośrodka. Prowadzi badania urzędowe, prowadzi badania również usługowe dla firm hodowlanych, koordynuje porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i tworzy listy odmian zalecanych do uprawy na teren danego województwa.
1: Objęcie funkcji dyrektora to również nowe obowiązki zapewne.
2: Oczywiście to są nowe obowiązki, bo oprócz tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, tak pracowałam jako kierownik działu badawczo-doświadczalnego, więc zajmowałam się stricte tylko i doświadczalnictwem, tak? Prowadziłam badania jako specjalista, również prowadziłam badania, a teraz no, jest to gospodarstwo. Jeszcze oprócz tego jest to duże gospodarstwo, ponad 400 hektarów, więc ta wiedza, która rolnicza, tą wiedzę, którą przekazuję, którą uzyskałam nawet
1: przez
2: na studiach pierwszego,
1: pracy,
2: drugiego czy trzeciego stopnia, tak, no to będę je po prostu wdrażać w gospodarstwo.
1: Jakie najważniejsze zadania i cele stawia sobie pani na początku tej nowej funkcji?
2: Zadania to na pewno to jest zapewnienie wysokiej, takiej wysokiej klasy prowadzenia doświadczeń, tak? I żeby to było takie bardzo rzetelne i wysokiej jakości, to jest takie główne zadanie i sprawna organizacja pracy całej stacji. To są takie główne zadania, a cele to przede wszystkim wdrożenie nowych technologii do produkcji, prowadzenie gospodarstwa takiego naprawdę na takim europejskim poziomie, bo tego akurat brakuje, tak? Żeby to było takie gospodarstwo oparte na precyzyjnym rolnictwie.
1: Bo to jest chyba najważniejsze teraz, technologie.
2: Tak, oczywiście, to jest najważniejsze, ale to też takie po prostu, no niestety, ta produkcja jest w tej chwili, tak jak wszyscy rolnicy mówią, są bardzo duże nakłady na produkcję. Są przy tym niskie ceny, tak? Chociaż już ostatnio troszeczkę te ceny zbóż poszły do góry. Ale mówię tutaj, no na tym precyzyjnym rolnictwie musimy się skupić.
1: A rolnicy również zgłaszają się po poradę?
2: No właśnie.
1: Korzystają z
2: no
1: tych
2: właśnie.
1: Propozycji?
2: I to jest też mój cel taki, pani redaktor, żebyśmy stworzyli stację, która nie będzie odbierana tylko jako taki ośrodek doświadczany, że oni coś tam robią, tak? Że, bo często jest takie mylne, że my coś tam hodujemy. My nic nie hodujemy, my testujemy odmiany, my badamy odmiany, które mają trafić, bo badania rejestrowe, które mają trafić do Krajowego Rejestru, będzie można je później znaleźć na rynku, tak? Kupić te odmiany. Ale przede wszystkim chciałabym stworzyć taki ośrodek praktycznej wiedzy, którą rolnik po prostu u nas uzyska.
1: Czyli chcecie się otworzyć.
2: Tak, chcemy się otworzyć.
1: Rolników.
2: Troszeczkę zostało to takie, może takie zamknięte w sobie, tak? A właśnie chciałabym się otworzyć, żeby nie tylko te dni pola, które są organizowane w stacji, kiedy stacja udostępnia pola, żeby rolnik mógł przyjść i zobaczyć, ale również, żeby mógł taką poradę ekspercką po prostu od naszych pracowników uzyskać, że jeśli chcę wprowadzić na przykład uprawę soi na swoich polach, jadę do stacji, bo w stacji jest uprawa soi i tam mi na pewno tą technologię pomogą. No tak, ja to po prostu widzę i do tego na pewno będę dążyć.
1: A też warto jednak posłuchać ekspertów, tych osób, które jednak się na tym znają.
2: Oczywiście, bo nie ukrywam, że wszystkie doświadczenia, które są prowadzone, są oparte o metodyki badań, więc tutaj nim po prostu my musimy przetestować te odmiany, więc zakładając doświadczenia, również prowadzimy badania, obserwacje pod kątem na przykład odporności na choroby, odporności na szkodniki, tak? Jaki plon dana odmiana ten, więc my tą technologię tak jakby po prostu jesteśmy, możemy poradzić po prostu rolnikowi, żeby wybrał tą, a nie inną odmianę. Także ta odmiana jest na przykład, będzie bardziej odporna, będzie bardziej przyjazna dla danego po prostu pola, tak?
1: Więc pod takim
2: kątem. I właśnie taką stację bym chciała, żeby to nie tylko było to, że w stacji coś po prostu robią, tak? Że coś testują, coś badają, ale również, żeby ta wiedza ekspercka mogła płynąć po prostu do rolnika.
1: A też specjalistów na pewno u was nie brakuje.
2: Oczywiście, nie brakuje tych specjalistów. Mamy młodą kadrę doświadczalników, tak. Cieszę się bardzo, ponieważ jest to dwie osoby, które są naszymi absolwentami, mamy jednego studenta, więc znamy te osoby, tak, więc doświadczalnicy są pasjonatami, tak, no bo to przede wszystkim pracując na doświadczeniach, to nie można po prostu tego robić tylko od 7 do 15, są to pasjonaci rolnictwa.
1: Więc otwieracie się na rolników, ale też pewnie właśnie na te młode osoby, które dopiero gdzieś tam rozpoczynają tą swoją przygodę z rolnictwem.
2: Myślę, że tak, dlatego, że to już tak jak na temat rolnictwa mówiliśmy, że to rolnictwo się troszeczkę zmienia, tak? Że to już rzadko możemy w tej chwili spotkać takie tradycyjne rolnictwo, które oparte jest tylko i wyłącznie na doświadczeniu rolnika, że młode osoby, które kończą, będą poszukiwać po prostu tej wiedzy, więc mówię, nie będzie to przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie.
1: A tak często jest, nie oszukujmy się, tak?
2: Ponieważ tak jak i nawet studenci czasami mówią, że nie, bo jest dziadek w domu, jest tata mi nie da tego wprowadzić jeszcze. Myślę, że to już pomału się zmienia.
1: Powoli się
2: zmienia. Ale to właśnie to, że rolnictwo się zmienia, tak? Że ta automatyzacja, robotyzacja to po prostu jest i to rolnictwo naprawdę się zmienia.
1: W takim razie już na koniec, jak pani widzi właśnie przyszłość polskiego rolnictwa? Czy młodzi ludzie mają w tej branży przestrzeń do rozwoju?
2: Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają przestrzeń do rozwoju. Tylko muszą mieć też jeszcze chęci. Nie można tylko stać i krzyczeć, że się to się nie opłaci. W tej chwili rolnik to jest menadżer własnego gospodarstwa i tak przygotowujemy my właśnie naszych studentów. Także ten program kształcenia jest tak jest układany, żeby absolwent kończąc szkołę, tak studia rolnicze, żeby na tą produkcję patrzył, na to rolnictwo patrzył po prostu tak całościowo, że gleba, roślina, nawożenie, nawadnianie, jeśli będzie potrzebne, tak, ale i wynik, ekonomia i ten wynik końcowy. Więc myślę, że jest
1: tutaj, kluczowe
2: to są kluczowe, więc to nie jest człowiek, który tylko jest maszyna i pole. to jest po prostu menadżer własnego gospodarstwa i myślę, że tu właśnie już młodzi będą zaczynać liczyć po prostu te pieniążki, a zresztą sprzęt, który po prostu w tej chwili jest, więc no to nie jest sprzęt dla bardzo takich już, to jest sprzęt, który jest dla młodych ludzi, którzy ogarniają właśnie tą cyfryzację i tą automatyzację.
1: Bo mamy to na co dzień.
2: Mamy
1: tak,
2: to na
1: co
2: dzień.
1: Zupełnie inaczej wygląda teraz niż jak to było kilkanaście lat temu, jak to nasi rodzice czy właśnie dziadkowie zajmowali się gospodarstwem
2: rolnym. Dokładnie. Ja pamiętam, jak jeszcze poprzednim razem, jak u Państwa gościłam, to coś takiego powiedziałam, że jakie konie 30-40 lat temu jeździły na polu, to były konie pociągowe, a teraz są konie mechaniczne.
1: Mechaniczne.
2: Dokładnie, to wysokiej jakości.
1: Także na koniec raz jeszcze przypomnijmy również o trwającej rekrutacji na studia.
2: Tak, serdecznie zapraszam. Rekrutacja drzwi Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży są otwarte. Serdecznie zapraszamy jeszcze wszystkie te osoby, które chciały podjąć studia na naszej uczelni i zapraszamy.
1: Zachęcamy.
2: Tak jest.
1: I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Jolanta Puczel była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Michał Kolanko z redakcji Rzeczpospolitej, dziennikarz, publicysta tegoż periodyku. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: Ruszył Kampus Polska. Lada moment ruszy też wydarzenie dla młodych w Juracie, które organizuje Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. No i zazwyczaj ta końcówka sierpnia upływa pod znakiem tego rodzaju politycznych eventów, ale trochę oderwanych od takiego codziennego życia partyjnego. Twoim zdaniem to jeszcze jest w tym życie i potencjał na coś więcej? No bo Trzaskowski dwa razy wybory prezydenckie przegrał, entuzjazmu wokół niego już nie ma tyle, ile było kiedyś. No a impreza Karola Nawrockiego na razie ma format no, dość szczelny, o tyle, że zostali nam zaproszeni, wydelegowani młodzi ludzie, ale nie będą to publiczne wydarzenia. O co chodzi jednemu i drugiemu prezydentowi Warszawy i Polski?
2: Myślę, że łatwiej chyba powiedzieć, o co chodzi prezydentowi Warszawy, bo jednak wydaje się, że Rafał Trzaskowski nie będzie raczej kandydatem Platformy Obywatelskiej w 2030 roku na prezydenta Polski. Tak się wydaje, że to raczej jest wykluczone. Możemy podyskutować, kto może być takim kandydatem, ale to raczej nie będzie Trzaskowski. No politycy mają coś takiego, że też szukają swojego politycznego dziedzictwa, tak? I wydaje się, że Kampus Polska, jeśli rzeczywiście spełni się taka zapowiedź, która chyba nawet wybrzmiała już na tym wokół tego otwarcia, że Kampus był, jest i będzie, że jest jakąś taką instytucją wspierającą to szeroko pojęte środowisko Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej, czy dzisiaj Koalicji Rządzącej, no wspierającą w takim dużym uproszczeniu, ale jednak pokazującą właśnie otwartość na nowe idee, na nowe pomysły, na słuchanie młodych, czyli same dobre rzeczy politycznie. I że Trzaskowskiemu chodzi o po prostu budowę tego dziedzictwa, tak mówiąc wprost. No bo wszystkie te tezy o tym, że Kampus będzie jakimś startem nowej partii Trzaskowskiego, że Kampus sprawi, że młodzi poprą Trzaskowskiego. Te akurat tezy się nie sprawdziły, ale może się sprawdzić taka teza, że Kampus po prostu będzie elementem takiego politycznego dziedzictwa prezydenta Warszawy. Przecież wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby 2029 roku miała być zdjęta dwukadencyjność. Więc Być może to jest jakiś poza zmianami w Warszawie, którymi się Trzaskowski chwali. No to może być takie trwałe jego dziedzictwo, taka nowy taki zwyczaj, instytucja. I dlatego ten kampus chyba po prostu jest znów w tym samym zresztą miejscu.
1: Na pewno dyskusje w ramach kampusu to trzeba oddać niezależnie od poglądów, sympatii i antypatii. Są ciekawe i padają tam trudne i niełatwe pytania. To jeszcze tylko jedno pytanie, po co w takim razie prezydentowi Nawrockiemu taki mini kampus, nazwijmy to trochę na użytek naszej rozmowy, chociaż ludzie pana prezydenta odżegnują się od porównań z imprezą Rafała Trzaskowskiego. Tam ma być polityczna, tu ma być po prostu dyskusja z młodymi. Karol Nawrocki pobiega z młodymi, pośpiewa im z Kolim, pograją w piłkę, posłuchają paru debat. No ale w jakiejś logice, no to jest trochę to, co Rafał Trzaskowski robi pod Olsztynem.
2: Myślę, że tak. Zwróćmy uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, na pewno też to kiedyś tam, kiedy było więcej o tym kampusie mowy, bo mam taką dygresję, to proszę, mam nadzieję, że organizatorzy Kampus Polska, którzy zresztą mnie zaprosili do disclaimer, ja prowadzę jeden z paneli na Kampus Polska przeszłości, ale o historii, bo tam będzie panel o Komitecie Obrony Robotników i o tym, czy ma jeszcze dzisiaj znaczenie ta idea KOR-u z lat 70. dzisiaj dla też aktywistów, dla młodych, więc ja zostałem jakby zaproszony na ten kampus, będę ten panel prowadził. No to wiele osób mogło być trochę zaskoczonych, że w ogóle ten kampus się odbywa, tak? To tak myślę, że nie było jakiejś specjalnej akcji promocyjnej tego kampusu. Do czego zmierzam? Że na pewno wcześniej, gdy było więcej mowy o tym kampusie, no to politycy prawicy, pewnie też to słyszałeś, no gdzieś tam narzekali w kuluarach, że że PiS nie ma takiego kampusu, żeby chcieli mieć.
1: Były nawet próby gdzieś tam organizowania jakichś takich dziwnych
2: Były.
1: Dziwnych, ale nie wyszło chyba.
2: Nic nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. I paradoksalnie to prezydent dopiero podniósł tę rękawicę, używając takiej przenośni. I to spotkanie przyszłość.pl, takie to jest chyba hasło, się odbędzie w weekend. Myślę, że z tego, co tak słychać w kuluarach, no to i to, co mówią politycy, znaczy właśnie no, doradcy prezydenta, no to, że to ma być taka trochę grupa fokusowa. Tak to mniej więcej można wyczytać, to, że prezydent chce mieć taki fokus z młodymi. I że słuchać właśnie tego, co oni mają do powiedzenia, jakie są ich bolączki. Ja tu widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, jak był 6 sierpnia i było to wydarzenie dosyć też, no w jakimś sensie trochę kontrowersyjne, o tak bym to ujął, na podsumowanie pierwszego roku prezydentury. No to jak ja tam byłem po prostu relacjonować dla Rzeczpospolitej to wydarzenie, no to miałem takie wrażenie, że akurat bardzo niewiele tam było, niewiele przyszło młodych osób. A z drugiej strony prezydent, no chyba zdaje sobie sprawę, jego doradcy i strategzy na pewno, że młodzi no, byli bardzo ważni dla jego, to jest oczywiste, że to sondaże wszystkie pokazywały poparcie dla prezydenta tej grupie, częściowo zapośredniczone, tak się wydaje, no, w poparciu dla prezydenta u Konfederacji, tak? Mhm. Że prezydent chce trzymać taki kontakt i no, mieć taki fokus na grupę fokusową złożoną z tych tam 800 czy tam z 1000 i takie chyba gdzieś tam liczby krążą młodych ludzi w Juracie i też pokazywać no, coś nowego. Ale to wydarzenie jest dużo, mam wrażenie, no, dużo na razie bardziej tajemnicze w jakimś sensie, no bo kampus, no, formuła kampusu jest dosyć już znana. To jest piąty przecież, ten, który trwa w Olsztynie. No, no i wiadomo, czego się spodziewać. Będzie też premier Tusk, będą być ministrowie, będzie Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz. No więc to wszystko już w jakimś sensie było i to nie jest zarzut, no ale ta formuła jest po prostu znana. Z prezydentem jest inaczej. Prezydent lubi ewidentnie też tak trochę zaskoczyć, bo ten 6 sierpnia też nie był typowy, jeśli
1: tak, chodzi tak,
2: o...
1: To prawda. Prezydent szuka gdzieś tych kanałów i furtek komunikacji, których dotychczas przynajmniej w roli głowy państwa nie było, bo Andrzej Duda ani imprez na swoim rocznicę swojego wyboru czy zaprzysiężenia, ani takich kampusów mini w ośrodkach że prezydenckich nie robił, ale zostawiając na chwilę te wydarzenia dla młodych, chciałem ci zapytać o twój tekst na stronach Rzeczpospolitej, o tekst, którym stawiasz tezę, że rząd pana premiera Donalda Tuska i cała koalicja rządowa no siłą rzeczy od września, czyli no w zasadzie już poza kilka dni, a w gruncie rzeczy to już teraz wchodzi w tryb rządowy i że symboliczne było odejście z rządu...
2: Wyborczy,
1: przepraszam, nie rządowy. Właśnie z rządowego trochę wyborczy, że to ma być trochę inny tryb działania i że symbolem tego było odejście Macieja Berka, który, no, jak rozumiem, teraz będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To też sporo kontrowersji i pytań o to, czy tak to powinno wyglądać. Ale zostawiając trochę te kontrowersje, na czym polega ta zmiana, twoim zdaniem, przejścia z trybu rządowego czy administracyjnego na tryb kampanijno-wyborczy?
2: Ja myślę, że premier Tusk zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy, tak? Że inaczej trochę niż można by zwykle powiedzieć, że czas, że w polityce zwykle czas działa na niekorzyść rządzących, że się bardziej zużywają, ale myślę, że premier Tusk wychodzi z takiego założenia, że ma jeszcze trochę czasu właśnie na, że musi rozkręcić kampanię, żeby mieć szansę, żeby wygrać, tak? I ja uważam, że to jest jakby taki generalne takie założenie. Z jednej strony też jego doradcy i pewnie on sam, bo to chyba jest tak, że to było u ciebie zresztą. Parę miesięcy temu Szymon Hołownia w podcaście Polsatu powiedział, że premier Tusk sobie tylko sam siebie słucha.
1: Tak, tak.
2: I wydaje się, że premier Tusk sam po prostu doszedł do wniosku, że nie potrzebni do tego żadni doradcy, nawet bardzo zasłużeni, że bardzo tacy długo przy nim, że po prostu trzeba wykorzystać ten czas, który on ma na właśnie mobilizację po pierwsze swoich zwolenników, a po drugie no, całkiem łatwo zauważyć, że i to właśnie mówią ludzie z rządu, że cykl przy tym dzisiejszym trochę braku pośpiechu, że tak się wyrażę, i pewnej inercji koalicyjnej też, że wprowadzenie dzisiaj ustawy sprawia, że ona za 10 miesięcy trafia, przechodzi przez rząd i trafia na biurko prezydenta w najlepszym razie. I takie są szacunki w rządzie, więc uznano chyba, Donald Tusk doszedł do wniosku, patrząc też na to przecież jako doświadczony polityk, że to, co dzisiaj zaproponuje, no to w najlepszym razie dzisiaj trafi do końca kadencji na biurko prezydenta, który może to oczywiście zawetować, tak jak najpewniej zawetuje na przykład te zmiany podatkowe. Więc ja rozumiem, że żadnej jakiejś wielkiej legislacji, że to okno się zamknęło lub zamyka, że ostatnią taką... Po tym tekście było też sporo w internecie takich szyderstw, że no, jakie te reformy rząd przyjął, skoro kończy się czas reform i zaczyna się czas wyborczy. No ale jednak ja uznaję, że no, choćby reforma Państwowej Inspekcji Pracy, że na KPO i tak dalej, safe, że ja to tak rozumiem, że premier Tusk uznaje, że czas takiej skomplikowanej, długoterminowej legislacji, wokół której będzie też wojna w koalicji, po prostu się zamyka. Że czas na właśnie ostatnie rzeczy, które mogą ewentualnie stać się prawem, realizację tych unijnych spraw, porządki, działania kryzysowe, a po prostu właśnie kampanie. Ja z tego też wnioskuję, że premier Tusk no, też musi chyba uznawać, że po prostu w pewnym momencie musi ruszyć w Polskę. I to się właśnie łączy się tylko jedno zdanie z tym kampusem. No bo przecież w piątek, już wkrótce, będzie spotkanie premiera Tuska właśnie z młodymi ludźmi na kampusie. Pierwsze takie otwarte, quasi otwarte, no bo nie można tak sobie po prostu tam przyjść. Trzeba być zaproszonym na ten kampus jako uczestnik. Jest tam chyba 1000 uczestników. Weszli rekrutacji, więc trzeba przyjść. Można przyjść, nie można przyjść tak po prostu, ale jednak to będzie jakieś quasi otwarte spotkanie. I wcześniej w tym roku w ogóle nie było spotkań tego typu premiera. Więc myślę, że premier Tusk w tym trybie wyborczym właśnie, no on wychodzi, musi wyjść z założenia, że jednak w pewnym momencie do Polaków musi w ten czy inny sposób wyjść i zmierzyć się.
1: To też ciekawe, zobacz ile mija lat, a w zasadzie już liczony czas w dekadach w polskiej polityce, no w dwóch dekadach powiedzmy, i na końcu i tak to premier Donald Tusk musi sam osobiście brać na swoje barki to, że musi wyjść do ludzi i bronić albo walczyć o przedłużenie kadencji. Nie wychował sobie żadnego, już nie mówię to następcy, ale nawet no, ważnego równolegle polityka, który mógłby w porównywalny sposób dotrzeć do innej grupy wyborców niż on. Kiedyś w 2011, to zresztą obserwowałeś uważnie, jeżdżąc jako reporter Tuskobusem, no wtedy brał na siebie te wszystkie starcia z kibicami, z rozczarowanymi i z ludźmi, którzy mieli pretensje. Teraz minęło 15 lat i co? I znowu wszystkie oczy, nadzieje i jakieś tam pomysły wiszą na Tusku.
2: No tak, no tak samo ta historia się powtarza przecież we wszystkich tych rządowych kryzysów, ale też przede wszystkim z tego, no, że premier Tusk ma taką zasadę po prostu, że czeka, aż się kryzys trochę przepali i wtedy działa. Tak było ze Szpitalem Południowym, tak było z kryzysem, który sam sobie rząd wykreował też, ale to jest bezpośrednio rząd z najmem krótkoterminowym, to jak rozumiem, jest taki temat do posprzątania po prostu we wrześniu. Ja uważam, że ten, no i pytanie, Czy pójdą za tym właśnie te spotkania z wyborcami i takie zderzenie się z tym, bo to, co było wtedy w Tuskobusie dobre dla premiera Tuska, to nawet jak ludzie mieli pretensje o coś, a wtedy były zupełnie innego rodzaju pretensje niż teraz, bo to była Polska Anno Domini 2011, były zupełnie, ale też pretensje, to on się z tym zderzał, jakoś to brał na siebie i widziałem to dosłownie na własne oczy, tak jak mówiłeś, że wiele osób no, było pod takim wrażeniem tego, że nawet jeśli premier Tusk nie załatwił, bo nie mógł przecież rzeczy załatwiać od razu, no to wysłuchał, otarł łzę, dosłownie to widziałem, było wtedy widać. Jest taka słynna scena, że ktoś płacze, pani kobieta na jednym z tych spotkań płacze, pan Tusk ociera łzę i jakoś to się potoczył ten Tuskobus, więc wydaje się, że takie unikanie tych spotkań z wyborcami to premierowi Tuskowi raczej pokazuje, że on się boi, że jest zamknięty w takiej wieżyskości słoniowej w tej Warszawie. I to i myślę, że oczywiście na tym kampusie pewnie mamy też wrażenie, wracając do prezydenta, no słyszymy o tym, że wiele rzeczy mogłoby się udać, no ale wszystko blokuje Karol Nawrocki.
1: Tylko że, tu puenta naszej rozmowy, powoli nas czas dogania, tylko że Karol Nawrocki, tak czy inaczej, czy to się komuś podoba, czy nie, do roku 2030 przynajmniej prezydentem będzie, więc całą kadencję, prawie całą kadencję przyszłej ekipy koalicyjnej, a być może jeszcze dłużej. No ale to już opowieść na osobną rozmowę, jak taka współpraca może wyglądać. Na osobną też rozmowę jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja na prawicy, bo tu podziałów oczywiście nie brakuje i wyzwań co do tego, jak zlepić ewentualnie większość w przyszłym parlamencie, ale o tym to przyjdzie nam jeszcze rozmawiać, bo ten sezon polityczny, coś czuję, że będzie bardzo, bardzo gorący.
2: No myślę, że wkrótce, tak jak sam mówiłeś na innej antenie, może szybko też wystartować temat zmian w rządzie, ale ja będę też, no też będziemy mogli porozmawiać o tym kampusie, o tej Juracie, będziemy już wiedzieć, jak to wybrzmiało, bo jest taki dziwny korespondencyjny pojedynek między tymi wydarzeniami, tak, na koniec prawda. Wakacji. I trochę sam jestem zaskoczony, że powiem zupełnie na ostatnie zdanie, że jednak ludzie Trzaskowskiego sami zaczęli, tak jakby mam wrażenie, to starcie tych kampusów, wydarzeń. Tego się trochę nie spodziewałem, że będą szukać takiej zaczepki, bo tylko to buduje to wydarzenie w Juracie, o którym no niewiele tak wprost mówiąc wiadomo nawet dzisiaj.
1: Dzięki serdeczne, Michał Kolanko. Po więcej odsyłamy na strony papierowe, internetowe Rzeczpospolitej. Tam i Michał, jego koledzy, koleżanki piszą, oceniają, dzięki. Analizują.
2: Dzięki
1: serdecznie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi, to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A teraz czas na rozmowę o watykańskiej dyplomacji i będzie o czym rozmawiać. To tylko brzmi tak oficjalnie i może nudnie, ale zaraz się Państwo przekonają, że sprawy są absolutnie wagi najcięższej. Przy telefonie Michał Kłosowski, watykanista, magazyn Wszystko co najważniejsze, ale także współpracownik przewodnika katolickiego czy innych periodyków, których nie sposób tu wyliczyć. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: No właśnie, chciałem Cię zapytać, jak to jest, bo to, że szef CIA przybywa do Moskwy, rozumiem, znaczy nie jestem w stanie tego jeszcze dzisiaj rozszyfrować, myślę, że nikt tak szybko nie jest w stanie rozszyfrować, ale jeśli widzę, że na spotkaniach w Moskwie tego samego czasu melduje się watykańska delegacja na czele z biskupem Gallagherem, no to zacząłem zastanawiać się, jak to jest i po co tak naprawdę Watykan dzisiaj, ludzie Watykanu, ludzie papieża Leona XIV meldują się na Kremlu na spotkaniu z Siergiejem Ławrowem?
3: Dwie szybkie informacje. Po pierwsze, te relacje dyplomatyczne między Watykanem a Kremlem, one cały czas trwają, mimo tej wojny, niszczącej rosyjskiej agresji na Ukrainę. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to arcybiskup Gallagher i też delegacja watykańska, również nuncjusz, przedstawiciele dyplomacji watykańskiej z Ławrowem rozmawiali. Ale to też dlatego, że Leon XIV na początku swojego pontyfikatu powiedział bardzo jasno, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, on jest w stanie zaprosić do Watykanu zarówno stronę ukraińską, jak i rosyjską, właśnie po to, żeby przeprowadzić rozmowy pokojowe, bo na tym zależy Watykanowi. To jest podstawowy cel watykańskiej dyplomacji, czyli służba człowiekowi, służba pokojowi, nieważne od tego, jak będzie to widziane w świecie. No i stąd, jak rozumiem, ta wizyta arcybiskupa Gallaghera w Moskwie, żeby porozmawiać nie tylko z Siergiejem Ławrowem, ale również z Jurijem Uszakowem, czyli z dwoma postaciami najważniejszymi dla rosyjskiej dyplomacji państwowej, Ławrow i, może nawet ważniejsze, prezydenckiej, czyli Uszakow.
2: No to rozumiem deklarację taką ogólną pod tytułem mury Watykanu są otwarte, gdybyście się chcieli dogadać, oczywiście pokój i to, żeby ludzie nie ginęli, jest absolutnie no, głównym celem chyba wszystkich, no, Watykanowi i papieżowi na tym na pewno zależy bardzo, bardzo mocno, ale wizyta w Moskwie, no to już nie jest tylko gotowość do prowadzenia rozmów, ale włączenie się w te rozmowy właśnie w Rosji. Jest to, no, delikatnie mówiąc, dla wielu kontrowersyjny ruch, żeby dzisiaj jak gdyby, trochę jak gdyby nigdy nic, może przesadzam teraz z tą oceną, no ludzie Watykanu spotkali się przy jednym stole z Ławrowem, w sumie po co? Jaki twoim zdaniem jest tego cel? Czy gdzieś między wierszami coś się o tym mówi? Co się tam pichci i czego mogą dotyczyć takie rozmowy na Kremlu?
3: To jest najciekawsze w ogóle. No, arcybiskup Paul Gallagher jest Brytyjczykiem, a relacje brytyjsko-rosyjskie wszyscy znamy i wiemy, jakie jest spojrzenie z Londynu na
2: delikatnie
3: sytuację
2: mówiąc, nie najlepsze.
3: W Moskwie. Nie najlepsze. Widać też po tych twarzach i oświadczeniach zarówno Gallaghera, jak i Ławrowa. Pierwsze, to utrzymywanie kanałów kontaktu jest czymś, co watykańską dyplomację od dawna bardzo charakteryzuje. Prawie 190 państw, z którymi Watykan otrzymuje relacje dyplomatyczne, plus Unia Europejska i Zakon Maltański, czyni watykańską dyplomację unikalnym narzędziem tak naprawdę w skali świata do podtrzymywania relacji i dialogu, bez których pokoju, a nawet rozejmu nie może w ogóle być. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że arcybiskup Gallagher przyniósł bardzo jasne stanowisko też papieża tam do Moskwy, mówiąc, że ta wojna musi się zakończyć. To jest coś, co jest absolutnie oczywiste i to jest na pewno pewnego rodzaju deklaracja. Ale trzecia rzecz jest też taka, że oczywistością jest, że jeżeli mamy w jednego dnia wizytę Johna Radcliffe'a i arcybiskupa Paula Gallaghera w Moskwie, to jest przejaw dyplomacji poniżej pewnego progu, cichej, bardzo wrażliwej. Jaki może być jej cel? cel? No, moje hipotezy są trzy. Po pierwsze jest taka, że prowadzone są rozmowy na temat jakiegoś rodzaju zawieszenia broni, co jest jedynie hipotezą oczywiście. Po drugie, druga hipoteza, te wszystkie rzeczy, które się ostatnio wydarzają, chociażby manewry NATO nad Kaliningradem, ale też głębokie uderzenia Rosji na Ukrainy na Rosję, ale też rosyjskie prowokacje wobec państw NATO sugerują możliwą eskalację działań po stronie rosyjskiej, więc to może być też ostrzeżenie zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Watykanu, mówiące: wiemy, co robicie, nie róbcie tego, bo to będzie miało swoje konsekwencje. No i trzecia rzecz, może być to bardzo neutralna próba podtrzymania kanałów komunikacji. W świecie, w którym język jest językiem agresji, Watykan jest doskonałym partnerem do rozmowy i do przekazywania komunikatów między zwaśnionymi stronami. Oczywiście no wszyscy pewnie by chcieli tego pierwszego rozwiązania, natomiast wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest to rozwiązanie trzecie, czyli to, że trwają pewne rozmowy, o których my zbyt wiele nie będziemy wiedzieć, bo zarówno administracja Donalda Trumpa jest bardzo szczelna w tym wypadku, jak i Watykan jest bardzo szczelny. I mam takie poczucie, że jeszcze przez pewien czas możemy się nie dowiedzieć, co było tam tematem tych rozmów.
2: A co byś odpowiedział tym, którzy tak naprawdę postawiliby tezę, że o ile Amerykanie no siłą rzeczy muszą takie kontakty utrzymywać, czasem pogrozić palcem, czasem docisnąć się, czasem odpuścić, no bo są trochę strażnikami pokoju światowego, nawet jeśli przez jakiś czas Donald Trump się od tej roli odżegnywał, ale zostawiam tę dyskusję na boku. Natomiast no, od Watykanu, może inaczej, nie kojarzymy Watykanu, przynajmniej w takim powszechnym odczuciu, jako państwa, jako dyplomacji, która może być skuteczna. No bo w sumie jaki jest realny, namacalny skutek tego, że Watykan ma dzisiaj otwarte kanały z Moskwą dyplomatyczne?
3: Bardzo dużo.
2: No to bardzo chciałbym zmierzyć się z tym właśnie konkretnym pytaniem.
3: Tak, oczywiście. Oczywiście, już od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo tak to trzeba nazywać, Watykan pośredniczy między innymi wymianie jeńców. To nawet prezydent Zełenski dziękował, także strona rosyjska o tym mówiła. Wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją, w zasadzie między Rosją a Ukrainą. To jest pierwszy i podstawowy w ogóle bardzo wymierny efekt tego, że Watykan tam jest. To był 2023 rok, o ile mnie pamięć nie myli, końcówka. Kiedy prezydent Zełenski był w Watykanie, to była bardzo szybka wizyta faktycznie, ale po niej nagle mieliśmy wymianę jeńców między jedną i drugą stroną. I teraz potem obie strony dziękowały Watykanowi za to. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa, pomoc humanitarna, jaką Stolica Apostolska udziela w rejonach walk również. Konwoje ciężarówki, kiedyś kardynał Krajewski, kardynał Czerny, w miejscach, w których toczą się walki. No to też by było niemożliwe, gdyby nie było dyplomacji i relacji międzynarodowych i relacji Watykanu z Kremlem. No to jest drugi bardzo wymierny nawet nie cel, tylko efekt tej dyplomacji. Pomoc ludziom na miejscu, która bez tej dyplomacji byłaby niemożliwa. Oczywiście, no ta wojna nie została zakończona mimo deklaracji, mimo zachęceń strony papieża Leona XIV, no ale jednak te dwa bardzo wymierne aktywa cały czas się dzieją, czyli wymiana jeńców i pomoc humanitarna, która na tych rejonach jest po prostu możliwa. Dzięki temu, że ten dialog jest utrzymany.
2: A z perspektywy takiego codziennego zarządzania Stolicą Apostolską, jak wygląda, że tak powiem, werbunek do dyplomacji watykańskiej? Tam są świeccy, księża, no bo to, że arcybiskup Gallagher, no to jest jasne, ale jak wygląda to na poziomie niżej? No bo rozumiem, że takie państwa jak Wielka Brytania, właśnie Stany Zjednoczone, nawet Polska, tak, mają dyplomatów. To jest jasne. Jak wygląda skład watykańskiej delegacji?
3: Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej jest uznawana na całym świecie za jedną z najwyżej stojących tego typu szkół w ogóle. To jest taka stara dyplomacja, w której oczywiście no, najwyższym możliwym zaszczytem jest bycie nuncjuszem w danym kraju. I to jest coś, przez co No, ta amerykańska dyplomacja jest tak wysoko ceniona na świecie, nie tylko w krajach Zachodu, ale też właśnie w krajach takich jak Rosja, nawet Indie, w krajach, w których no, bardzo często krajowa dyplomacja nie działa, bo praca w służbie dyplomacji watykańskiej to jest bardzo długa edukacja. To jest Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, do której kierowani są wyłącznie, no, wybaczę tu za określenie, no, chyba najwybitniejsi duchowni, bo to są duchowni przede wszystkim, ponieważ sieć dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej opiera się na nuncjaturach. W nuncjaturach, na czele nuncjatur stoją nuncjusze. Nuncjusze są zazwyczaj, muszą być w randze biskupa, czasem są to arcybiskupi, więc jest to też związane z hierarchią w kościele. Poniżej są księża oczywiście, więc to wszystko jest bardzo mocno powiązane w ogóle z samym systemem zarządzania Stolicą Apostolską, ponieważ nuncjatury odpowiadają bezpośrednio do tak zwanej tertia logia, czyli do spraw tego departamentu Stolicy Apostolskiej, odpowiada za relacje ze Stanami, z państwami. No a arcybiskup Gallagher odpowiada bezpośrednio do sekretarza stanu i papieża, więc to jest coś, co jest bardzo blisko samego papieża jako takiego.
2: Jeszcze jedna sprawa a propos stanowiska, czy też podejścia, już nie tyle dyplomacji watykańskiej, tylko teraz zejdziemy na poziom kościoła w Polsce. Chciałem cię zapytać o stanowisko, czy też apel Rady Stałej Biskupów w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego, tym razem już zostawiając wojnę gdzieś w tle tej dyskusji. Apelujemy do wierzących i do niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, tak napisali członkowie Rady Stałej Biskupów w tym apelu. Myślę, że to jest coś, co się może przebić, czy to jest trochę tak, że to jest jazda obowiązkowa, mówiąc brutalnie i może trochę nieładnie, pod tytułem ta rada musi coś takiego napisać, a wszyscy wzruszają ramionami, bo do nikogo to dzisiaj nie trafia, ani do Polaków, ani do Ukraińców, którzy jedni i drudzy, mam wrażenie, no trochę się okopali. Nie chcę tutaj fałszywego symetryzmu stosować, ale no niechęć po obu stronach jest widoczna.
3: Jest na pewno rosnąca i to jest coś, co jest bardzo trudne. Natomiast polski kościół, od tej strony może zacznę, hierarchiczny, ma bardzo dobrą historię takich gestów pojednawczych. Nawet wystarczy wspomnieć ten list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczeni, prosimy o przebaczenie. To jest pierwszy wyjściowy punkt. Natomiast ten dzisiejszy apel można czytać na kilku poziomach, bo hierarchia kościelna, nasi biskupi, na przykład z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, kardynał Ryś, ma bardzo dobre relacje. Ta zbiórka pieniędzy archidiecezji krakowskiej właśnie dla Kijowa na generatory prądu, no to była rzecz arcy niesamowita, bo ta kwota, która na te generatory została zebrana, wskazuje na coś zupełnie innego niż przed chwilą sobie zadeklarowaliśmy. Nie? To znaczy ona wskazuje na to, że faktycznie my, Polacy, mamy świadomość, że Ukraińcom trzeba pomagać, bo bez niepodległej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski, no bo tak jak mówił Lech Kaczyński, no właśnie Gruzja, Ukraina, państwa bałtyckie, później może i mój kraj. Natomiast no ten komunikat jest niestety z drugiej strony jazdą obowiązkową w kontekście wiernych, bo tu jest kwestia komunikacji Kościoła w Polsce, która rzadko kiedy trafia już gdzieś niżej, a tak jak pokazywał to ostatni sondaż Rzeczpospolitej, poglądy religijne Polaków coraz częściej zaczynają kształtować politycy i to politycy coraz bardziej zradykalizowani. Więc o ile na poziomie hierarchii te relacje no właśnie biskupów są bardzo dobre, polskich, ukraińskich, nie tylko Światosława Szewczuka, ale też przecież pamiętajmy, że bardzo wielu biskupów na Ukrainie ma, czy w ogóle jest z polskich rodzin, czy z polskich korzeni, no to w kontekście wiernych często te apele się po prostu nie przebijają i niestety winna tu jest w dużej mierze komunikacja Kościoła dzisiaj w Polsce. I ten sondaż, niedawny sondaż przeprowadzony no właśnie na pewnej grupie Polaków pokazuje to bardzo dobrze, że mamy kłopot z tym, że poglądy religijne Polaków kształtować zaczynają politycy, a nie właśnie takie gremium jak Konferencja Episkopatu Polski.
2: No i tym nie najlepszym chyba, czy nie najbardziej optymistycznym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Michał Kłosowski, watykanista, wszystko co najważniejsze, magazyn. Dziękuję pięknie, Michale, za rozmowę.
3: Dobre Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.